Wśród złotych liści.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Przykład Marii Magdaleny pokazuje, że w każdej chwili można uczynić życie pięknym, wypełnionym świętością, powiedział w Szczucinie biskup tarnowski Andrzej Jerz, który przewodniczył sumie odpustowej w trakcie jubileuszu parafii. Biskup Andrzej Jerz w rozmowie z Radiem RDN Małopolska zwraca uwagę, że ludzie wzorem świętej Marii Magdaleny także mogą stawać się świadkami zmartwychwstałego Chrystusa.
3: W wymiarze ludzkim często jest tak, że będą nam pamiętać nasze grzechy do 5., 7., 8. pokolenia ludzie. A Bóg jest miłosierny i daje każdemu człowiekowi możliwość nawrócenia, czego dowodem jest święta Maria Magdalena, uczynienia w każdej chwili życia odnowionego, pięknego, wypełnionego świętością Boga. I to jest dla nas wielka nadzieja. Wciąż jesteśmy przed faktem zmartwychwstania i zawsze z tą wielką nadzieją, że to, co najlepsze po tej ziemskiej pielgrzymce jest przed nami, w tajemnicy zmartwychwstałego Chrystusa, którego głosicielką jest święta Maria Magdalena.
2: W uroczystej mszy świętej licznie uczestniczyli parafianie.
4: No bardzo cieszymy się z takiej pięknej rocznicy i w miarę możliwości chcemy jakoś to też uczcić parafią i z gminą.
5: No wydaje mi się, że bardzo duże, bo jesteśmy małą miejscowością i mieszkańcy uczestniczą bardzo w tych działaniach, które podejmuje parafia. Jeżeli organizuje jakieś przedsięwzięcia, to chętnie w nich uczestniczymy jako parafianie.
6: Bardzo przeżywam, po prostu modlą się.
2: Przed rozpoczęciem mszy świętej w przedsionku świątyni odsłonięto dwie tablice pamiątkowe, jedną upamiętniającą posługujących w Szczucinie księży proboszczów oraz drugą przedstawiającą najważniejsze wydarzenia z historii parafii. Zakończyła się nowenna do świętej Kingi, do Starego Sącza. Przybywali wierni nie tylko z regionu, ale także z różnych miejsc Polski. Jak podkreślają, był to wyjątkowy czas modlitwy i odpustu.
7: W intencji córki Kingi, któryś kolejny raz jesteśmy tutaj.
8: Przeważnie tak co rok się staram się być.
7: Córka nie mogła przyjechać, bo jest chora, więc jesteśmy tu za nią i dla niej.
9: O zdrowie i o łaskę.
10: Zawsze intencje są o zdrowie, o pokój. Czym człowiek starszy, tym bardziej patrzy na coś takiego uduchowionego. Teraz tak bardziej troszeczkę, jeżeli chodzi o mnie.
2: W sumie odpustowej przewodniczył franciszkanin, ojciec Wojciech Kulik, prowincjał prowincji północnej z Gdańska. Jak powiedział, święta Kinga była postacią wyjątkową i nietuzinkową.
11: I księżna, klaryska i przy tym też osoba, która no niesamowicie czuła ducha franciszkańskiego, co też jest radością dla nas. Dlatego dzisiaj tutaj jesteśmy. Kończymy też tą nowennę mszą świętą odpustową, bo wiemy i mamy świadomość tego, że święta Kinga wyprasza nam różne łaski, cuda, które zdarzają się za jej wstawiennictwem, ale też nie tylko cuda. Myślę, że jest dla nas takim przykładem tego, jak rzeczywiście w duchu franciszkańskim, czyli w duchu pokory, ubóstwa, prostoty, iść za Chrystusem.
2: Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. W Wałrudzie uczczono 82. rocznicę operacji Most 3. Obchody uroczystości rozpoczęły się pod pomnikiem upamiętniającym uczestników tej akcji. W intencji osób biorących udział w wydarzeniach z 1944 roku odprawiono mszę świętą w sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie. Historyk Marek Podraza zauważa, że pamięć o tych wydarzeniach jest wciąż żywa w świadomości mieszkańców okolicy.
12: Szczególnie w naszej okolicy, w miejscowości Wałruda, Zabawa, bo to na pograniczu tych dwóch miejscowości doszło w 1944 roku do ważnego wydarzenia. Wydarzenie rangi światowej, a na pewno wydarzenie, które nazwane zostało, oni ulatowali Londyn, bo to przecież stąd zostały wywiezione najważniejsze części do broni V2, która w rzeczywistości była tak naprawdę śmiercionośną bronią, która niszczyła w tym momencie Londyn. Ale to również bardzo ważne wydarzenie ze względu na to, że to bardzo wielka postawa patriotyczna tych mieszkańców, którzy przecież z narażeniem życia uratowali ważne miasto, miasto Londyn, ale również zmieniło oblicze wojny, II wojny światowej.
2: Przy sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie znajduje się także hangar muzeum, w którym można dowiedzieć się więcej o historii operacji Most 3. Piszemy o tym także na naszej stronie rdn.pl.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Pożądliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: który przed laty wyemigrował do Australii, pisał mi o tym, że wyczarterował mały samolot na kilkudniową wycieczkę. I wiesz, co tam zobaczyłem? Zapytał. Wielkie nic. Jak się okazuje, 80% tego kontynentu to pustynie. Czasami nasze życie również sprawia takie wrażenie. W 80% pustynia, głusza, pustka, ani żywego ducha. Mojżesz przeżył coś takiego. Prosto z dworu Faraona trafił na pustynię, aby paść tam owce. Zabójca, człowiek przegrany, wyrzutek, nieudacznik. Ale coś się wydarzyło. Bóg wyciągnął go z pustyni. Pustynia to nie dożywocie, tylko etap przygotowawczy. Bo Bóg ma plan. Mojżeszu, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź mój lud z Egiptu.
1: Co takiego, niby ja?
0: Mojżesz o tym nie wiedział, ale dzięki latom spędzonym na pustyni miał stać się jednym z największych przywódców wszechczasów. Nie wiedział też, że najlepsze dopiero miało nadejść.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Sarbeliusza prezbitera. Święty Sarbeliusz urodził się w miejscowości Biga, Libanie, w roku 1828. Zmarł 24 grudnia 1898 roku. Był prezbiterem zakonu libańskich maronitów. Przez całe swe życie szukał tylko kontaktu z Bogiem, izolując się od wszystkiego, co mogłoby go rozpraszać. Ponad 25 lat życia spędził w pustelni, kryjąc się przed światem, a jednak podziw dla jego pobożności i sława czynionych przez niego cudów rozsławiła jego klasztor w Anaya na całym świecie. Jego ciało po śmierci przez kilkadziesiąt lat nie poddawało się rozkładowi i wydzielało płyn, który przyczynił się do niezliczonych uzdrowień. Setki ludzi zawdzięcza jego pośmiertnemu orędownictwu zadziwiające łaski.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Wtorek, 17 tygodnia, na zwykłego 28 dzień lipca, wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1997 roku do domu ojca odszedł ksiądz Julian Rzeźnik, w 2017 ksiądz Jan Hajec. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nieumyślne sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Pod takim kątem prokuratura rejonowa w Muszynie bada sprawę wykolejenia się kilku wagonów pociągu towarowego między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą Wielką. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
2: Prokuratura nadzoruje dochodzenie, które w tej sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu. Do wykolejenia się 10 spośród 32 pustych wagonów składu towarowego doszło na wspomnianym odcinku kolejowym 17 lipca. Dwa wagony stoczyły się wówczas do Popradu. Uszkodzeniu uległo między innymi torowisko, w związku z czym ruch kolejowy między Nowym Sączem a Muszyną był wstrzymany. W związku ze sprawą przesłuchano już świadków, w tym maszynistę, dyżurnego ruchu kolejowego oraz organizatora przewozów. Dokonano też oględzin miejsca zdarzenia, również przy użyciu policyjnego drona. Swoje czynności na miejscu wykonała też Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Ruch pociągów na trasę wrócił 21 lipca po naprawie nasypu kolejowego wraz z całą infrastrukturą.
0: W Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Łukasza w Tarnowie otwarto po przebudowie oddział kardiologii z pododdziałem rehabilitacji kardiologicznej, pracowni hemodynamiki i pracowni elektrofizjologii. Oddział przekształcono w klinikę kardiologii, co oznacza m.in. ściślejszą współpracę z uczelnią medyczną, rozwój działalności naukowej oraz jeszcze większe możliwości rozwoju nowoczesnych metod leczenia. Uroczyste przecięcie wstęgi odbyło się w pracowni, gdzie został zakupiony nowy angiograf. To zaawansowane urządzenie medyczne służące do rentgenowskiego obrazowania naczyń krwionośnych.
3: Sprzęt najwyższej klasy. My ratujemy życie, jesteśmy na pierwszym froncie. No jeżeli przyjeżdża pacjent prosto z zawałem z ulicy, tutaj przyjeżdża do nas na stół i ratujemy życie w trybie bardzo szybkim. Ten aparat potrafi nam nagrać takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zobaczyć, bo podajemy kontrast i pokazuje nam wszystkie naczynka w sercu i lekarz widzi, gdzie to jest wężenie, gdzie jest ta przyczyna tego zawału. Naprawdę nam to ułatwia tak pracę. Już wykonaliśmy około 1000 zabiegów.
0: Mówił obsługujący sprzęt technik Roman Chemioło. Projekt kardiologiczny o wartości ponad 20 milionów złotych zrealizowano dzięki pieniądzom z KPO oraz dotacji marszałka województwa małopolskiego. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną. Kierowcy obawiają się, że cena za litr diesla w najbliższych dniach przekroczy 8 zł i liczą na zdecydowane działania rządu.
4: Przekroczy 8 zł, ale 9-10 zł na pewno nie przekroczy. Tak mi się wydaje. No zobaczymy, co będzie, nie?
5: Musielibyśmy w Ameryce zmienić prezydenta.
6: No niestety to trzeba raczej już przetrwać.
7: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają.
0: Z kierowcami o cenach paliw rozmawiał Maciej Szefer. Do Polski wraca słoneczne i gorące lato. Dziś w większości kraju będzie pogodnie, a od czwartku upalnie, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
8: Spodziewamy się przynajmniej pod względem burz uspokojenia w pogodzie. Jedynie gdzieś na wschodzie, północy mogą wstąpić jakieś niewielkie, słabe, przelotne opady deszczu, ale generalnie dzisiaj spodziewamy się zdecydowanie większej ilości słońca w Polsce niż w dniu wczorajszym, a temperatury w Polsce będą się wahać przeważnie w granicach od 20 do 25 stopni.
0: Wyraźne ocieplenie rozpocznie się jutro, a apogeum upałów przypadnie na czwartek i piątek. Upalna aura może utrzymać się także na początku sierpnia. Prognozy wskazują, że w weekend i na początku przyszłego tygodnia w większości kraju nadal będzie bardzo gorąco, a miejscami temperatura może przekraczać 30 stopni. Poranek na razie rześki, o szczegółach prognozy już za chwilę.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: O poranku 15 bez stopni, ale czuć chłód. Przypominamy, z samego rana lokalnie może delikatnie nam jeszcze gdzieś pokropić, ale już słoneczko nam się tutaj przebija w regionie tarnowskim i powinno z nami pozostać mimo wszystko do końca dnia. Jak słyszeliśmy w wiadomościach, dziś jeszcze oddech. Możemy wziąć taki mocny oddech tego powietrza, jeszcze nie takiego spalonego, ale od jutra już naprawdę bardzo gorąco.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W ciągu dnia dzisiaj 24 stopnie, troszeczkę chłodniej będzie za sprawą wiatru, który do 25 km na godzinę będzie obniżał nam tą temperaturę odczuwalną, ale jutro już 28, czwartek 34, a piątek i sobota to 36 stopni i kolejne dni również powyżej 30 stopni, to jak przyszły tydzień nam się zapowiada, w nocy temperatura będzie wynosiła 20 stopni. Sytuacja teraz o poranku biometeorologiczna jest korzystna, ciśnienie wynosi 996 hektopaskali.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: 28 dzień lipca w kalendarzu, wtorek. 24 minuty nam zostało do godziny 7. Retro wtorek na antenie Radia Red Małopolska. Dziś gramy wyłącznie muzykę sprzed lat, czyli hity sprzed lat, czyli lata 80., 90. No to czas na taki wyjątkowy duecik. Albano, Robina Power.

0: Reklama.
1: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
2: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
3: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
1: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Lider SUVa, Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bike. Wybór staje się prosty.
4: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
0: Po reklamie.

0: powtórka czerwonej gitary, droga, którą idę. Są tacy, którzy idą, ale są też tacy, którzy jadą. To teraz sprawdzamy, jak tam droga właśnie wygląda.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Poranek jeszcze pochmurny, ale tam droga do pracy powinna być słoneczna w ciągu dnia, chociaż synoptycy zapowiadają, że w regionie jeszcze delikatnie może nam w tych godzinach porannych popadać. Ale tego słońca już w godzinach południowych i popołudniowych nie powinno nam zabraknąć. Dzisiaj znośne temperatury, tak więc nie będzie źle w podróżowaniu. W drodze ci, którzy będą, 24-25 stopni maksymalnie, ale od jutra nam się zaczną wysokie temperatury, no i już będą kierowcy odczuwać ten upał. Ale mamy lato, tak więc z drugiej strony nie narzekamy. Jak już, to bardziej narzekamy na ceny paliw, bo widzimy, że te ceny, no... Och, jakie są, to chyba każdy by widzi. I cóż tu komentować, moi kochani. No, chcielibyśmy, żeby było dużo taniej, żebyśmy mogli zalać pod korek, a tu okazuje się, że na rezerwie cały czas większość kierowców. Zobaczmy ulice, jak wyglądają. Poranek i noc bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A w samym Tarnowie spokojnie, płynnie, bez postojów. Jak to poranek, a przede wszystkim jak to właśnie w wakacje bywa, to wiemy, że tych samochodów dużo mniej w mieście, tak więc tutaj kierowcy powinni być zadowoleni, bez postojów, płynnie, ale proszę pamiętać, że mimo wszystko zawsze warto troszeczkę wcześniej wyjechać. No i jeszcze taka prośba do wszystkich zmotoryzowanych, którzy jadą przez odcinki leśne, pamiętajcie na tą zwierzynę, która może wyskoczyć na drogę, dlatego tutaj szczególny apel o tą ostrożną jazdę, a przede wszystkim pamiętajcie o tych prędkościach, bo sporo kierowców jednak zapomina, że są ograniczenia prędkości, no i jadą ponad normę, a to nie jest wskazane, a przede wszystkim no niedozwolone, dlatego tutaj zmotoryzowani, pamiętajcie o tym, żeby nie tylko dostosować prędkość do warunków, ale też jechać zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: To tyle na razie. Z dróg, drogi na antenie Radia Orden Małopolska jeszcze przed godziną 8 i przed godziną 9, a punktualnie o 7 na antenie Radia Orden Małopolska wiadomości.

Tak, tak. Znamy się tylko z widzenia. Tak często jest właśnie o poranku, że znamy się tylko z widzenia, no ale my też znamy się ze słyszenia. I a propos znamy się ze słyszenia, to po godzinie 7 muzyka Vivaldiego na antenie Radia RDN Małopolska. Dlaczego? To po wiadomościach. Na wiadomości za 4 minuty.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
5: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Duże straty na Powiślu Dąbrowskim po przejściu silnego wiatru. Komitet Polityczny PiS ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów. Zamachowiec z Berlina był klasyfikowany jako poważne zagrożenie, o szczegółach już za chwilę. Mieszkanka Nowego Sącza wpłaciła zaliczkę za domek nad morzem. Ta transakcja okazała się dla niej bolesną fikcją. Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. Uszkodzone pojazdy i połamane drzewa, tak wygląda krajobraz Powiśla po silnym wietrze, który dał się odczuć mieszkańcom regionu. Najmocniej odczuli to mieszkańcy Borusowej w gminie Gręboszów. Zgłoszenia zaczęły wpływać wczoraj po godzinie 13:00. Jak przekazał radiu RDN Małopolska, oficer dyżurny Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, łącznie było około 20 interwencji. Głównie dotyczyły połamanych i powalonych na drogi drzew. Silny wiatr zrywał także dachy. W Borusowej łącznie zostało zerwanych 5 dachów, 2 na budynkach mieszkalnych i 3 na budynkach gospodarczych. Były także uszkodzone pojazdy zaparkowane przy domach, na których zostały uszkodzone dachy. Nie ma na szczęście osób rannych. Ten rozłam nie pomoże ani Prawu i Sprawiedliwości, ani stowarzyszeniu, mówi w rozmowie z RDN Małopolska poseł PiS Norbert Kaczmarczyk. Polityk, który był gościem programu Słowo za Słowo, wciąż liczy, że uda się uniknąć ostatecznego podziału i obie strony dojdą do porozumienia. Przyznał jednocześnie, że odejście grupy parlamentarzystów byłoby dla PiS poważnym ciosem.
8: To jest potężna strata, bo każdy z nas ma swoje obszary i w regionie, i w całej Polsce, i obszary medialne, gdzie ma swoje talenty, realizuje te talenty, wspierał inwestycje. I dzisiaj, jeżeli ci politycy odejdą, to pojawią się białe plamy. Trzeba zbudować również struktury Prawa i Sprawiedliwości w przyszłości tak, by te plamy zapełnić, by spowodować, by obywatele wiedzieli, że te obowiązki przejmuje ktoś inny. No, mam nadzieję, że uda nam się tak spowodować, by te struktury zmodernizować. Natomiast cały czas podkreślam, że chciałbym, aby ten konflikt zakończył się pozytywnie i by ci parlamentarzyści razem z panem premierem Mateuszem Morawieckim zostali w Prawie i Sprawiedliwości i budowali wewnętrznie swoje wpływy w partii Prawo i Sprawiedliwość.
7: W wyniku piątkowego rozłamu ponad 40 członków PiS ma być usuniętych z partii. Oficjalnie zatwierdzi to dzisiaj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Sprawca sobotniego zamachu w Berlinie był klasyfikowany jako bardzo niebezpieczny, mimo że jego ruchy były śledzone za pomocą ukrytych kamer. Abdul B. wynajął samochód i wjechał nim w ludzi. Jego ataku nie przeżyła jedna osoba, Polka. Z Berlina Adam Kurczewski.
0: O śmierci 65-letniej Polki poinformował burmistrz Berlina Kai Wegner. Wiadomość potwierdził rzecznik polskiego MSZ.
5: Ofiarą śmiertelną ataku, który miał miejsce w sobotę w Berlinie, jest obywatelka Polski. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami oraz władzami niemieckimi i zapewni rodzinie niezbędne wsparcie w ramach swojej kompetencji.
0: Przekazał Maciej Wewiór. Sprawca zamachu w maju usłyszał wyrok 22 miesięcy więzienia za chęć dołączenia do terrorystycznej organizacji Państwo Islamskie. Wyrok był w zawieszeniu, ale służby obserwowały Abdulla B. Według ustaleń Süddeutsche Zeitung oraz stacji WDR i NDR posłuchiwany był jego telefon, a przy wejściu do mieszkania Abdulla B. zainstalowano ukrytą kamerę. Na godzinę przed zamachem nagrała ona wychodzącego późniejszego zamachowca. Nikt nie przeszkodził mu jednak w realizacji krwawego planu. Kanclerz Niemiec i minister spraw wewnętrznych zapowiadają wyjaśnienie sprawy i zaostrzenie środków stosowanych wobec osób, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców Niemiec.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
7: Mieszkanka Nowego Sącza wpłaciła zaliczkę za domek nad morzem. Ta transakcja okazała się dla niej bolesną fikcją. Chcąc spędzić wakacje nad Bałtykiem, sądeczanka znalazła atrakcyjną ofertę domku, a następnie skontaktowała się z osobą z ogłoszenia, by ustalić szczegóły rezerwacji. Kiedy wpłaciła zaliczkę, kontakt z osobą oferującą domek nagle się urwał. Sprawa została zgłoszona na policję.
9: Teraz policjanci pracują nad ustaleniem sprawcy tego oszustwa, a jednocześnie zalecają szczególną ostrożność. Należy pamiętać, że zanim zarezerwujemy pobyt i wpłacimy pieniądze, należy wnikliwie sprawdzić obiekt, do którego zamierzamy się udać. Należy pamiętać o tym również, żeby nie działać pod presją czasu, bo pośpiech nie sprzyja zachowaniu ostrożności.
7: Radzi Justyna Basiaga z sądeckiej policji. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Końcówka lipca bardzo gorąca, chociaż dziś jeszcze tych upałów nie będziemy odczuwać, ale od jutra to już te temperatury mogą nam przeszkadzać. Jutro 28 stopni, czwartek 34, piątek, sobota to 36 stopni. Na dzisiaj maksymalnie 24 stopnie. Na razie poranek pochmurny, ale synoptycy zapowiadają nam wtorek słoneczny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Szesnaście stopni o poranku, sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: 4:50, o tej godzinie wstało nam słońce, zajdzie o 20:33, a dzisiejszym dzieniem trwam 15 godzin i 41 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 59 minut, ale z dnia na dzień już coraz krótsze dni nam się robią i ten dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku już o 1 godzinę i 4 minuty. Do końca roku 156 dni, wakacje trwają, no i a propos wakacji, mamy już prawie 40% lata. Lato, takie prawdziwe lato to poczujemy. No chyba jutro i pojutrze i będzie to lato nam trwało, mam nadzieję. Do samego końca nie będziemy odczuwali już tej jesieni, bo troszeczkę na początku lipca no, taka bardziej pogoda była jesienna niż letnia. 6,5 minuty mamy po 7. Lady Punk, retro wtorek, przypominam, hity sprzed lat.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

Pył i kurz, a dokładnie pył i kurz australijskim, bo to grupa Midnight Oil, 16 minut po godzinie 7, czas zaglądać chyba do kalendarza. No i proszę bardzo, już nam tutaj, a propos kalendarza, muzycznie, no taki, no właśnie, co to jest? Jesień to jest. Muzycznie przenieśliśmy się do innej pory roku, ale tylko muzycznie przenieśliśmy się do innej pory roku, ponieważ cały czas mamy lato. Antonio Vivaldi, jesień, chociaż tak naprawdę to cztery pory roku Antonio Vivaldiego, to każdy zna i rozpozna, czy to jesień, czy to wiosna, czy to lato, czy zima. Dlaczego Antonio Vivaldi teraz wybrzmiewa? Otóż włoski kompozytor, skrzypek okresu baroku, który przeszedł do historii muzyki właśnie za sprawą cyklu koncertów zatytułowanych Cztery pory roku 285 lat temu dokładnie, 28 lipca 1741 roku zmarł Antonio Vivaldi, jeden z najwybitniejszych i najbardziej płodnych kompozytorów XVIII wieku, autor kilkuset dzieł muzycznych, okrzyknięty przez współczesnych, że ten kolor włosów był dla niego takim wyznacznikiem w muzyce. No proszę bardzo. Znany ze swoich dzieł nie tylko w rodzinnej Wenecji, lecz także w całej ówczesnej Europie, a wielką sławę przyniosły mu m.in. właśnie cztery pory roku, czyli cykl czterech koncertów skrzypcowych zatytułowanych kolejno Wiosna, Lato, Jesień, Zima, wydanych w Amsterdamie w 1725 roku.

Cztery pory mroku i Antonio Mnej Vivaldi. O każdej porze mroku dobrze się słucha i to bez względu, która to pora roku Vivaldiego. Zmarł, przypominam, 28 lipca 1741 roku w Wiedniu w wieku 63 lat. Został pochowany na wiedeńskim cmentarzu. Dziś w tym miejscu znajduje się budynek Uniwersytet Techniczny, na którym umieszczono tablicę pamiątkową ku czci kompozytora. A twórczość właśnie Vivaldiego przez następne kilkadziesiąt lat była inspiracją dla kompozytorów europejskich, takich jak Jan Sebastian Bach na przykład. Dziś uważa się, że maestro Vivaldi od

grał znaczącą rolę w kształtowaniu nowych nurtów stylistycznych w muzyce. I tak oto my, no troszeczkę przypomnieliśmy sobie, przybliżyliśmy sobie postać Antonio Vivaldiego z naszego kalendarza, a dokładnie przybliżyliśmy muzycznie tutaj jesień, chociaż za oknami żegnamy już jesień, witamy bardziej lato i to lato będzie nam towarzyszyło. Już można powiedzieć, że delikatnie od dziś będziemy odczuwać te temperatury typowo letnie, ale jutro i pojutrze to już naprawdę uderzenie lata. To takie mocne uderzenie lata. Do kalendarza wrócimy za chwilę, bo jeszcze sprawdzimy, kto tam dzisiaj czeka na życzenia o poranku, ale wcześniej zespół OMD, 21 minut po godzinie 7.

23 minuty po 7, to już przed prognozą pogody. Zdążymy tutaj złożyć życzenia, najlepsze życzenia naszym dzisiejszym solenizantom. Wiktor, Tina, Tymon, Antonim, Samson, Urban, Melchior, Achacjusz, Alfonsa, Nazariusz i Macieja. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Piosenka już tutaj przygotowana. Dla was my specjalnie śpiewam. Anna Jantarm z pozdrowieniami, z życzeniami również dla tych, którzy urodzili się 28 lipca.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
3: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
2: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
3: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Lekki chłód o poranku odczuwamy. Pochmurno, do tego by wiatr dziś w porywach do 25 km na godzinę. Maksymalnie to 24 stopnie. Mamy 16 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Jutro 28, a kolejne dni to już powyżej 30 stopni, a piątek, sobota to nawet 36 stopni i również bardzo ciepło będzie w nocy. Temperatura 20 stopni.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Dwadzieścia stopni to dopiero z piątku na sobotę w nocy. Najbliższa noc to 11 stopni.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane.

0: Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
2: Skoda. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest. 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Maryla Morodowicz, że tylko taką ścieżką, drogą mnie poprowadź. My bezpieczną drogą. Moi kochani, my jedziemy bezpiecznie, my, a przede wszystkim my tutaj dbamy o to bezpieczeństwo swoje też i dbamy o bezpieczeństwo innych. My teraz bez zdarzeń drogowych informuję w dyżurnej Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale wrócę na chwilę do wczorajszego dnia. 14-letni chłopiec został ranny w wyniku wypadku na hulajnodze. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w miejscowości Damienice w powiecie bocheńskim. Nastoletni mieszkaniec gminy Bochnia przewrócił się podczas jazdy na hulajnodze elektrycznej. Lotniczym pogotowiem ratunkowym został zabrany do szpitala. Chłopiec miał kask. Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia, dlatego tutaj apeluję o tą ostrożność. Przede wszystkim młodych ludzi przestrzegam. No, pamiętajcie, powoli na tych hulajnogach, a wiem, że no, różnie bywa na tych hulajnogach, a przede wszystkim tutaj ważny kask miał na głowie, dlatego tutaj przypomnienie, do 16 roku życia przepisy jasno nam mówią. Ten kask musimy mieć na głowie, ale też ten kask warto, żeby zakładali dorośli, bo to naprawdę dla naszego bezpieczeństwa, dla naszego zdrowia. A wiemy, że podczas wakacji, no to sporo tutaj korzystamy z tej hulajnogi, z tego roweru, dlatego tutaj ten kask zakładajmy. Bądźmy tutaj przede wszystkim bezpieczni na tych naszych wyjazdach wakacyjnych. Ale nie tylko wyjazdach wakacyjnych, też jak po prostu przebywamy u siebie w mieście. Dlatego tutaj pamiętajmy o tym bezpieczeństwie na drodze. To tak ku przestrodze właśnie. Ulice Tarnowa jak wyglądają teraz? Przypominam, w ciągu dnia 25 km na godzinę będziemy odczuwać się podmuchem wiatru. Tutaj kierowcy pojazdów dużogabarytowych, wielkogabarytowych będą odczuwać te boczne podmuchy wiatru, tak więc uważajcie, pamiętajcie, no właśnie tutaj a propos tych prędkości, trzeba ostrożnie powoli się przemieszczać na tych naszych ulicach. A jak przemieszczamy się teraz przed samą godziną 8 tutaj w Tarnowie, no to spoglądnijmy sobie na ulicę, jak one wyglądają. Spokojnie płyniemy bez postojów, chociaż jest taki punkt, na przykład Tuchowska, tutaj krótki postój do Konarskiego, wzmożony ruch na Konarskiego mamy. Płynie na Klikowskiej, płynie również na Mickiewicza, czy na ulicy między innymi Słonecznej Słowackiego. Zobaczmy sobie Mosice, Aleje Kwiatkowskiego, jak wyglądają. Tutaj bez utrudnień i od strony Witosa, i od strony również Mościckiego. Na Zbylitowskiej też się nie zatrzymujemy, no, jedynie na skrzyżowaniu z Chemiczną, ale to standard, bo tam mamy światła. Zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką, bo tutaj poza wakacjami w roku szkolnym to zawsze ciągną nam się tutaj samochody już od Dobrzańskiego, czy od Chrobrego, a jak mamy wakacje, to praktycznie do samego skrzyżowania dojeżdżamy, nie zatrzymujemy się. No oczywiście tam tylko czekamy na zmianę świateł Krakowska Czerwona i kontynuujemy jazdę, tak więc no idealnie o poranku, czyli przed godziną 8.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Mam nadzieję, że cały dzisiejszy dzień będzie właśnie upływał pod znakiem bezpieczeństwa na naszych drogach, czyli spokoju, no i płynności na naszych ulicach. Oby tak było. 13 minut nam zostało do 8.

Feels Like Heaven, ponadczasowy utwór. No i takie właśnie hity nam dzisiaj towarzyszą. Retro Wtorek, czyli hity sprzed lat. Teraz to kolejny taki hit też ponadczasowy, bo to przecież zespół Perfect i chcemy być sobą. A już za chwilę, za 5 minut wiadomości. Po wiadomościach poranna rozmowa. Pierwsza poranna rozmowa, bo dziś dwie rozmowy z cyklu Słowo za Słowo. Pierwszy gość po 8 to starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek. Drugim gościem o godzinie 9.10 Radia Ardent Małopolska będzie Marta Malec-Lech z zarządu województwa małopolskiego.

0: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Ruszyła budowa obwodnicy Łącka. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych na Sądecczyźnie. Wysokie ceny paliw na stacjach.
4: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
3: Polscy strażacy ruszają na pomoc Hiszpanii, która walczy z pożarami. Młodzi z różnych zakątków Polski spędzają wakacje u błogosławionej Karoliny w Zabawie.
5: Ta inicjatywa to jest realizacja tego, co marzyła Karolina. Zebrać młodych ludzi, spotkać się z nimi.
3: Wiadomości o 8, a na Tamleczko zapraszam na początek.
6: Ważna informacja.
3: Wypadek koło Gródka nad Dunajcem. Są utrudnienia w ruchu. Do zderzenia busa typu cross z samochodem osobowym, z samochodem dostawczym doszło w miejscowości Lipie w gminie Gródek nad Dunajcem. Jest tam teraz ruch wahadłowy. Jak informują sądeccy strażacy, do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej 975 około godziny 6. W zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Na miejscu są jednak utrudnienia. I obowiązuje ruch wahadłowy. Cały czas pracują tam służby. Z symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa obwodnicy Łącka. Powstaną 3 km nowej drogi, 2 ronda i 3 skrzyżowania. Inwestycja pochłonie około 100 milionów złotych i ma zostać ukończona za niespełna 3 lata.
7: Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo ZRID otrzymaliśmy stosunkowo niedawno.
3: Mówiła Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Obwodnica Łącka pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miejscowości, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców, a także znacząco usprawni komunikację w powiecie nowosądeckim. Nowa droga ma być gotowa do lutego 2029 roku. Możliwe jednak, że powstanie szybciej. Podział w PiS może utrudnić tej partii przejęcie władzy. To opinia posła ugrupowania Zbigniewa Kuźmiuka. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma dziś przypieczętować usunięcie z partii ponad 40 parlamentarzystów, w tym byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Ta grupa sama się wykluczyła z Prawa i Sprawiedliwości, mówi poseł Kuźmiuk.
8: Podział Prawa i Sprawiedliwości, wyjście będzie panu premierowi Morawieckiemu pamiętane. Premier Morawiecki i ludzie z Prawa i Sprawiedliwości swoimi decyzjami wychodzą. No muszą zdawać sobie sprawę, że podzielenie Prawa i Sprawiedliwości w tych okolicznościach przyrody, że tak się wyrażę, no jest bardzo poważnym ciosem w prawicę, który utrudni nam odsunięcie Donalda Tuska od władzy.
3: Dzisiejsza decyzja Komitetu Politycznego to konsekwencja niepodpisania deklaracji o wierności PiS, zakładającej też rezygnację ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Wiadomo już, że usunięci wkrótce przedstawiciele stowarzyszenia mają założyć swój klub parlamentarny.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Ceny paliw na stacjach sięgają nawet 8 zł za litr. Najwięcej trzeba zapłacić za olej napędowy, którego cena rosła przez ostatnie tygodnie. Maciej Szefer.
9: Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na
6: dwa ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną, mówił premier.
9: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie dwa tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali.
6: Kierowcy są zaniepokojeni tempem podwyżek i obawiają się, że trend utrzyma się przez kolejne tygodnie.
4: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
10: W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
6: W poniedziałek ceny ropy na światowych rynkach poszły w dół. To efekt wstrzymania nalotów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zdaniem analityków sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje jednak niestabilna.
3: Już dziś do Hiszpanii drogą lądową wyruszą samochody ze sprzętem dla polskich strażaków. O 9 spotkają się na stacji Orlen w Świecku, skąd przejadą jedną kolumną przez Niemcy. Hiszpania zmaga się z falą pożarów. Jan Oleński.
11: Jak przekazał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, polscy strażacy będą działać w rejonie Toledo i Kłęki.
12: Będą to trzy zmiany po około 35 strażaków każda. Te zmiany będą trwały po 10 dni. Ta nasza grupa 105 strażaków będzie druga co do wielkości.
11: Pierwsza grupa strażaków wyruszy w sobotę. Bez ciężkich wozów będzie docierała pieszo do zarzewi ognia w górzystym terenie, wykorzystując narzędzia ręczne, węże i pompy. We Francji pożar pod Bordeaux strawił 42 tysiące hektarów, a 220 tysięcy osób ewakuowano. Istnieje ryzyko, że ogień ponownie wybuchnie w miejscach, które dotąd nie płonęły. To jednak nie wszystko. W związku z prognozowanym wzrostem temperatur rośnie ogólne zagrożenie pożarami lasu. Mówił rzecznik strażaków z Żyrondy, Mathieu Jomain. Od dziś we Francji temperatura może sięgać nawet 40 stopni, a od środy w Hiszpanii 42.
13: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Młodzi spędzają wakacje u błogosławionej Karoliny. Miasteczko modlitewne w Zabawie koło Tarnowa zgromadziło 170 osób z diecezji tarnowskiej, sandomierskiej, archidiecezji przemyskiej oraz z Ukrainy. Kustosz sanktuarium błogosławionej Karoliny, ksiądz Zbigniew Szostak, cieszy się, że kolejny raz młodzi rozbili namioty przy sanktuarium Dziewicy i Męczennicy.
5: Ta inicjatywa to jest realizacja tego, co marzyła Karolina. Zebrać młodych ludzi, spotkać się z nimi. Mają takie miejsce właśnie na placu między sanktuarium a stodołą. Ja to widzę właśnie realizację marzenia Karoliny. Pod gruszą zbierał kiedyś dzieci. Dzisiaj miasteczko zbiera dzieci i młodzież, którzy przychodzą, żeby właśnie zebrać się, pobyć chwilę, pomedytować, pomodlić się, przeanalizować pewne elementy swojego życia.
3: Miasteczko modlitewne przy sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie potrwa do 2 sierpnia. To dzień urodzin błogosławionej Karoliny. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo gościem RDN Małopolska będzie starosta powiatu dąbrowskiego Lesław Wieczorek, w RDN Nowy Sącz burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek, a po 9:00 Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Ta rozmowa w RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jeszcze pochmurno, mówię jeszcze pochmurno, ponieważ synoptycy zapowiadają nam w ciągu dnia sporo słońca, ale na razie chmury nam dominują. Maksymalnie dziś to 24 stopnie. Mamy już 17 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Jutro 28 stopni, a pojutrze to już powyżej 30 stopni, a weekend to nawet 36 stopni w ciągu dnia.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Radiowe kino plenerowe.
12: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
13: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 11 minut mamy już po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo w studiu już my gościa. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry, witam słuchacze, witam naszego gościa, starosta Dąbrowski, Lesław Wieczorek. Witam.
4: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, radiosłuchacze.
3: Kilka minut wystarczyło, żeby ludzie stracili swój dorobek. Jakie są te skutki tej nawałnicy, jaka była na Powiślu Dąbrowskim? W Tarnowie wczoraj popadało, zagrzmiało kilka minut. Było raczej spokojnie.
4: To lato przynosi nam dziwną pogodę, można powiedzieć. Lipiec jest raz gorący, raz chłodny. Nawałnice deszczu do tej pory te nieszczęścia nas omijały, ale wczoraj na terenie gminy Gręboszów, w miejscowości Borusowa, deszcz, ogromny wiatr zniszczył kilkanaście budynków, zerwane dachy, duże straty. No to jest bardzo trudna sytuacja dla mieszkańców gminy, ale tutaj są działania ze strony służb. Gmina staje na wysokości zadania i pomaga mieszkańcom.
3: No właśnie, co dalej z tymi
4: bardzo
3: ludźmi?
4: Bardzo współczuję tej sytuacji, bo przecież niektórzy stracili dorobek własnego życia.
3: Te zerwane dachy,
4: tak,
3: bo oglądamy to na zdjęciach w mediach społecznościowych. Co dalej, panie starosto? Na co mogą liczyć takie osoby?
4: No, na pewno mogą liczyć na wsparcie gminy tutaj, która uruchomi, ale też ważne są pewnie ubezpieczenia i tutaj będą agenci ubezpieczeniowi na pewno wyceniać te straty. Na pewno to jest zawsze trudna sytuacja, bo odbudowa zniszczonych domów jest trudna, kosztowna i nie zawsze ta pomoc w 100% jest możliwa. Jeśli chodzi o finansowe aspekty.
3: Teraz przejdziemy do polityki, także do politycznej burzy. Wszystko wskazuje na to, że to już ostatnie godziny Mateusza Morawieckiego, jego frakcji w PiS-ie. Dzisiaj Komitet Polityczny ma podjąć decyzję o wykluczeniu ich z Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan obserwuje tą całą sytuację na prawicy?
4: Trudna sytuacja dla struktur Prawa i Sprawiedliwości. To oceniam w ten sposób, że sam rząd Mateusza Morawieckiego funkcjonował znakomicie z punktu widzenia samorządu. Bardzo cenię te dokonania, bardzo dużo programów. Nasz poziom inwestycji w poprzedniej kadencji był bardzo wysoki. Wielokrotnie żeśmy o tym rozmawiali tutaj w programie. Dużo udało się przeprowadzić inwestycji nie tylko drogowych, ale i w szkołach i całościowo. Tutaj byliśmy tym wszystkim zachwyceni. A druga strona to jest oczywiście ta polityczna i tutaj jest pewne zaskoczenie dla struktur, że to tak szybko się działo. Różnica zdań zawsze występuje i jest ona możliwa, ale tutaj członkowie Rozwoju Plus podjęli dosyć zdecydowanie
3: radykalne
4: działania.
3: Bardzo dużo osób odeszłoby z PiS-u, bo 40 posłów.
4: Tak, to dużo. Część z tych osób przecież od wielu lat jest funkcjonuje na tak zwanej prawicy, ma duże zasługi, ale podjęli inną decyzję. Tutaj jest oczywiście mowa o współpracy dwóch płuc, takie barwne porównanie. No jak chcę podkreślić, jeśli już w sposób jakiś humorystyczny to podsumujemy, to nie jest tak do końca, że dwa płuca funkcjonują równomiernie, bo wiemy, że to

0: Myśli pan, że współpraca w przyszłości jest możliwa?
1: Ja myślę, że współpraca jest zawsze możliwa, jeśli ktoś... ktoś powtarza taką ważną rzecz, której na imię Polska, to chyba myśli o tym, żeby działo się dobrze, a bez współpracy nie ma takiej możliwości. Więc te wszystkie deklaracje o jedności, o współpracy będzie można zweryfikować. Na pewno trzeba sobie jasno powiedzieć, no do tej pory nie było najlepiej, jeśli chodzi o taką współpracę. Wiele osób, posłów, samorządowców i całej grupy na prawicy. To bardzo ważne. No, zwrócono na to teraz uwagę. Nie da się już od tego uciec. Trzeba będzie podjąć decyzję i te deklaracje złożone, no na pewno będziemy obserwować,
0: będziemy informować, jaki będzie ciąg dalszy. Przejdźmy do tego, co dzieje się w powiecie dąbrowskim. Przejdźmy do historii, bo zbliża się rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i dzisiaj także obchody 82. rocznicy pacyfikacji Opatowca. Jak będziecie przypominać o tej historii?
1: Co roku spotykamy się z mieszkańcami Opatowca. Rano dzisiaj w tej miejscowości o godzinie 9 msza za ojczyznę. Następnie delegacja przyjeżdża do nas, do powiatu dąbrowskiego. Spotykamy się pod pomnikiem w zagajniku Danielnik, żeby uczcić, uhonorować pamięć poległych mieszkańców Gręboszowa. Przypomnę, że to dramatyczne wydarzenie. Oni zostali przez jednostkę SS zamordowani w bestialski sposób. W bestialski sposób, i to były osoby również młode, dzieci, dorośli. Dramatyczne wydarzenia z tamtych czasów.
0: I trzeba o tym przypominać, tak jak rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, bo także
1: tak, wielokrotnie
0: świętujecie,
1: o tym
0: obchodzicie.
1: Takie rocznice w powiecie dąbrowskim obchodzone są w sposób podniosły. Również rocznica Powstania Warszawskiego będzie obchodzona 2 sierpnia. Złożymy wiązanki pod pomnikiem lotników Halifaxa, którzy nieśli pomoc, chcieli nieść pomoc dla powstańców.
0: Skoro jesteśmy przy historii, przy rocznicach, to ma pan ze sobą, przyniósł pan tak, plakat, informacje o tym, jak będziecie świętować 15 sierpnia.
1: Tak, jak co roku będziemy obchodzić święto 15 sierpnia. To jest rocznica Bitwy Warszawskiej, święto Wojska Polskiego, święto Niebowzięcia. Jak państwo pamiętamy, od kilku lat, chyba 7, te koncerty odbywają się na Placu Kościelnym. Cieszą się ogromną popularnością. W tym roku zagra Krynicka Orkiestra Zdrojowa. Duże instrumentarium, wielu muzyków znakomitych, ale też soliści: Tomasz Jarosz, Monika Urlik, Martin Fitch, Jakub Milewski, także myślę, że będzie atrakcyjnie. Będą utwory patriotyczne, ale też rozrywkowe i oczywiście godne tego miejsca. Już dzisiaj zapraszam mieszkańców, z tym, że drobna zmiana, ten koncert odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia, ponieważ podjęliśmy taką decyzję, że zawsze 15 jest dużo w okolicy najbliższej wydarzeń, więc nie chcemy konkurować, chcemy, żeby mieszkańcy i goście spoza powiatu mieli możliwość obejrzenia tego pięknego koncertu.
0: Skoro jesteśmy przy wydarzeniach i jesteśmy już w sierpniu, to przygotowania trwają do święta Powiśle Dąbrowskiego, do dożynek powiatowych, do targów gospodarczych. Gdzie i kiedy to w tym roku się odbędzie i jak te przygotowania rzeczywiście przebiegają?
1: W tym roku gospodarzem święta Powiśle, dożynek powiatowych będzie gmina Szczucin. Dlatego, że no, raz, że przyszła kolej na Szczucin, gminę Szczucin, ale też pamiętamy o rocznicy 700 lat istnienia Szczucina, więc jest to tak duże wydarzenie, że i to święto odbędzie się w miejscowości Szczucin. Dużo atrakcji. Przedostatni weekend sierpnia, to chyba 24.
0: 23.
1: Proszę sprawdzić.
0: Tak, jeszcze sprawdzę.
1: Niedziela.

0: Tak, 23.
1: Także jak co roku będzie bardzo atrakcyjnie, będą grupy dożynkowe, będą stoiska firm, zawsze cieszą się dużą popularnością te targi. Jeśli tylko pogoda się uda, to myślę, że sporo mieszkańców odwiedzi gminę Szczucin.
0: Żeby zobaczyć między innymi te wieńce, bo wyczytałam, że i tradycyjny wieniec, i współczesny. I chciałam pana zapytać, czym się różni ten współczesny?
1: Piękne wieńce w dwóch kategoriach. To wynika z regulaminu i z tradycji. Jedne to są te, które kiedyś się tworzyło, a tutaj jeśli chodzi o współczesne, to tutaj jest więcej swobody dla tworzących te wieńce. Będzie też, jak co roku, będą wyróżnienia dla rolników, których, bo przecież to święto plonów, ich też trzeba uhonorować, więc będą medale od Ministerstwa Rolnictwa.
0: I konkurs na ośpiewanie wieńca dożynkowego. Młodzi się garną do takich właśnie rzeczy jak tworzenie wieńca,
1: do ośpiewania. Tak, w tych grupach dożynkowych obserwujemy dużą ilość młodzieży uzdolnionej. Jeszcze wiemy, że szczególnie w Szczucinie tutaj muzyka jest na wysokim poziomie, tylko chór, orkiestra i te osoby uczestniczą w grupach też takich ludowych, śpiewają, tańczą. Myślę, że tu będzie wysoki poziom artystyczny, ale też sporo jest tych grup w całym powiecie reprezentujących gminy.
0: I także dwa koncerty.
1: I oczywiście na zwieńczeniem będą dwa koncerty.
0: Między innymi Andrzej Piaseczny.
1: Tak, Andrzej Piaseczny, ale też wcześniej Dawid Dubajka, nasz uzdolniony wokalista.
0: Chciałam zapytać, bo mamy wakacje oczywiście, rozmawiamy o wydarzeniach, ale grupa uczniów, tutaj i nerwy były, gdzie się dostanę do szkoły. Powiat także Dąbrowski prowadzi szkoły ponadpodstawowe. Jak wypadła ta rekrutacja? Które klasy cieszyły się największym zainteresowaniem?
1: Znaczy, muszę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z rekrutacji do szkół. Tutaj ilość absolwentów klas ósmych jest podobna jak w ubiegłym roku, więc tak jak spodziewaliśmy się, praktycznie utrzymamy te oddziały, które były utworzone w ubiegłym roku. Chyba zmniejszenie o jeden tylko w jednej ze szkół, dlatego ten nabór jest satysfakcjonujący. No wiemy, że mamy kłopoty demograficzne i w przyszłości na pewno pojawią się też w szkołach takie zmniejszenia zdecydowane, ale akurat ten rok jest nadal dla nas korzystny. Duża atrakcyjna oferta ze strony szkół, są licea, klasy też branżowe, technika.
0: Klasy wojskowe.
1: Tak, klasy mundurowe tutaj też cieszą się dużą popularnością, z czego się bardzo cieszymy.
0: Skoro mamy wakacje, to no chociaż pogoda... upałów na razie nie będzie, tak spoglądamy, słońce do nas nie zagląda, ale macie ciekawe hasło na stronie, znalazłam: zostaw auto, wybierz rower, odkryj zielone trasy powiatu dąbrowskiego. To gdzie nas teraz pan zabierze na taką wycieczkę rowerową?
1: Mówiliśmy o projekcie, gdzie pozyskaliśmy środki w wysokości około 3 milionów i będziemy oznaczać trasy w powiecie dąbrowskim, częściowo też budować ścieżki, co już się dzieje. Myślę, że to podniesie atrakcyjność turystyczną Powiśla Dąbrowskiego. Też część tych tras będzie prowadzić przez tereny leśne i tutaj żeśmy porozumieli się z Nadleśnictwem w Dąbrowie Tarnowskiej. Nadleśniczy tutaj jest bardzo otwarty i leśnicy na współpracę i bardzo się z tego cieszymy, że turyści i rowerzyści będą mieli możliwość przejechania się pięknymi, atrakcyjnymi trasami.
0: Tak, to wszystko nad tym państwo pracujecie, o tym rozmawiamy w naszych audycjach słowo za słowo, ale gdybyśmy dzisiaj na przykład albo jutro podczas weekendu także chcieli wybrać się rowerem na Powiśle Dąbrowskie, jaką tutaj trasę by pan polecił na przykład naszym słuchaczom?
1: Oczywiście te trasy, o których przed chwilą rozmawialiśmy, będą oznakowane i będą prowadzić zarówno przez drogi publiczne, powiatowe, gminne, też przez lasy. Jedna z tras to jest w kierunku Narożnik, zalewu w Narożnikach, bardzo atrakcyjna, polecam. Natomiast no, mamy bardzo ważne obiekty w powiecie, jakim jest zespół dworsko-parkowy, jakim jest Zalipie, jakim jest muzeum w Szczucinie. Dużo atrakcji i zabytków sakralnych, więc to są te części, do których te obiekty, które zachęcam odwiedzić. I to właśnie...
0: Bo w centrum Polonii w Brniu także jest wypożyczalnia rowerów, czyli tam także na pewno jest pięknie.
1: Tak, stanica rowerowa, są rowery do wypożyczenia, jest znakomite jedzenie, także można odpocząć dłuższy czas, wypić znakomitą, dobrą kawę i pojeździć troszkę po Powiślu.
0: Do tej aktywności zachęcał nasz gość, starosta dąbrowski Lesław Wieczorek. Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
5: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze są już w chińskim Ningbo, gdzie w tym tygodniu rozpoczyna się turniej finałowy Ligi Narodów z udziałem 8 zespołów. Broniący tytułu nasi reprezentanci w ćwierćfinale zmierzą się z Ukrainą, a rozgrywający reprezentację Polski Jan Firlej opowiedział, jak przebiega aklimatyzacja w Chinach.
6: Podróż dosyć długa, bo też z przesiadką, ale myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem. Jak patrzyłem na treningu, to troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj. Mam jeszcze 2 dni do meczu, więc aby w zdrowiu, myślę, że dobrze je spożytkujemy na treningach i przystąpimy do tego meczu najlepiej, jak potrafimy przygotowani. No ja miałem okazję być w tym sezonie na wszystkich turniejach i złapać wszystkie te strefy czasowe, więc myślę, że organizm z każdym kolejnym razem już troszkę łatwiej się adaptuje.
5: Początek meczu Polska-Ukraina w czwartek o 13:30. Maciej Gładysz niestety nie ukończył żadnego z dwóch rozgrywanych na węgierskim torze Hungaroring wyścigów siódmej rundy serii FIA Formuła 3. Dwukrotnie z walki wyeliminowało go uderzenie przez rywali. 18-latek z Tarnowa pokazał bardzo dobre tempo w kwalifikacjach i wystartował do sprintu z pierwszego rzędu. Już na drugim zakręcie został uderzony w tył bolidu po zderzeniu dwóch rywali i nie mógł kontynuować rywalizacji. Podobnie było podczas głównego wyścigu, kiedy ci sami dwaj przeciwnicy zakończyli przedwcześnie walkę tarnowskiego kierowcy na przedostatnim zakręcie pierwszego okrążenia. Maciej Gładysz stracił cenne punkty i spadł z 6 na 7 miejsce w klasyfikacji generalnej Formuły 3. Przed nim już tylko dwie ostatnie rundy, które odbędą się w dwa pierwsze weekendy września na włoskim torze Monza, a następnie na ulicznym torze w hiszpańskim Madrycie. Ta sportowa impreza rozsławia gminę Łukowica w powiecie limanowskim w Polsce i na świecie. 5 września w Młyńczyskach odbędzie się górski bieg zdobywców Modyni, ruszyły już zapisy. W ramach imprezy odbędzie się rywalizacja na dystansach 8,5, 17 i 36 km. Wśród nich będzie zupełna nowość, mówi Sylwia Orzechowska, prezes Stowarzyszenia Aktywni wokół Modyni.
7: W tym roku przygotowaliśmy coś wyjątkowego, ponieważ po raz pierwszy odbędzie się bieg 6 szczytów na dystansie 36 km, gdzie przewyższenia będziemy mieli około 1700 metrów nad poziomem morza. Będzie to bardzo wymagająca trasa, ale zarazem piękna. Trasa ta została zgłoszona do oceny ITRA i dzięki temu zawodnicy będą mogli zdobywać międzynarodowe punkty uznawane przy zapisach na największe biegi trailowe na świecie.
5: Będzie też rywalizacja w Nordic Walking. Organizatorzy spodziewają się około 400 uczestników. Zapisy na bieg są możliwe pod adresem chronotex.pl do końca sierpnia. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu. Tarnowskie drużyny piłkarskie rozegrały kolejne mecze sparingowe przed zbliżającymi się rozgrywkami ligowymi. Czwartoligowa Unia Tarnów pokonała 2-0 Wolanie Wola Rzędzińska, a kolejny sparing Jaskółek już jutro. Mecz kontrolny rozegrała też piątoligowa Tarnowia, która 4-2 pokonała Bocheński Klub Sportowy na terenie rywala. Mecz został rozegrany w formule 2 razy 60 minut.
4: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Czekamy na przejaśnienia. Cały czas na razie pochmurno. Temperatura rośnie, prawie 18 stopni. Maksymalnie w ciągu dnia to 24 stopnie. Od jutra to już temperatury w granicach 30 stopni. A weekend, przypominam, to nawet 36 stopni. Ciśnienie wynosi 996 hektopaskali.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sytuacja meteorologiczna jest korzystna. Wiatr z prędkością dziś od 15 do 25 km, wiatr zachodni i wygląda na to, że no, powinniśmy około godziny 9. My po 9 my tutaj spodziewać się już przyjaśnień w regionie. Przynajmniej tak pokazują zdjęcia satelitarne, że tych chmur coraz mniej nad regionem tarnowskim. 24 minuty nam zostało do godziny 9.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie bajki. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bajk 5.
3: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
4: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bajk w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu Bajk. Lider SUVa. Mikołajowice 198 koło Tarnowa. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Przejaśnieniem w regionie, czyli my powolutku to słoneczko jest i towarzyszymy nam w drodze. A propos towarzystwa w drodze, no często jest tak, że podczas tych naszych podróży korzystamy z tego naszego telefonu. Oczywiście my tutaj włączone są mapy, no i podróżujemy i przemieszczamy się, no dużo łatwiej. Każdy wie o tym dobrze, nie trzeba nikomu o tym przypominać i mówić, ale proszę pamiętać, że korzystanie w czasie jazdy z telefonu trzymanego w ręku jest niezgodne z przepisami i surowo, zwłaszcza jeżeli chodzi o punkty karne, karane. Dlatego tutaj takim rozwiązaniem jest uchwyt na telefon, ale i w tym przypadku, co się okazuje, w pewnych okolicznościach może zakończyć się mandatem. Tak, tak. Telefon i uchwyt nie mogą ograniczać widoczności na przedniej szybie i dotyczy to także umieszczanych w tej części auta ekranów z nawigacją czy wideorejestratorów, ale też zasłaniających przednią szybę zawieszek czy maskotek umieszczanych na desce rozdzielczej, bo często jest tak, że no, umieszczamy tam różne gadżety, no i co się okazuje, że takie urządzenia albo gadżety, które ograniczają widoczność kierowców, szczególnie w miejscach, gdzie wymagana jest wzmożona uwaga i baczniejsze obserwowanie otoczenia, na przykład w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych, jeżeli policjant zauważy, że umieszczony w danym miejscu przedniej szyby uchwyt, na przykład na telefon, wpływa właśnie na naszą widoczność, może powołać na artykuł 66 ustawy Prawa o ruchu drogowym, którym tutaj ustęp stanowi, że no właśnie, jeżeli coś nam przeszkadza, taki uchwyt na przykład jest za duży albo ulokowany w złym miejscu i znacząco wpływa na to, jak my widzimy to, co się dzieje przed naszym pojazdem w czasie jazdy, możemy tutaj otrzymać mandat na tak zwanych zasadach ogólnych i może on nawet sięgnąć kwoty 3000 zł. Dlatego proszę o tym pamiętać, w którym miejscu i gdzie ten uchwyt na ten telefon umieszczamy, żeby się nie okazało później, że podczas kontroli no policjant powie nam, że zasłania nam ten uchwyt widoczność, no i w związku z tym po prostu możemy dostać punkty karne albo mandat. Dlatego proszę o tym pamiętać. No i jest to na uwadze. No a przede wszystkim tutaj zwrócić szczególną tutaj uwagę na to, no czy widzimy wszystko i nie wieszać tych maskotek na tym lusterku, które tam czasami no chcemy powiesić sobie, żeby ten samochód no, może ładniej wyglądał w środku, ale mimo wszystko czasami te maskotki faktycznie no, przesłaniają nam widoczność. No i mamy ten ograniczony punkt, to pole, ograniczone pole tej obserwacji tego wszystkiego, co się dzieje przed naszym pojazdem. Jedziemy tym naszym samochodem, już wiemy, jak jechać bezpiecznie, no to teraz tylko jeszcze a propos tego poruszania się po naszych drogach. Jeżeli ktoś jedzie drogą powiatową numer 1412K, to jest relacja Szerzyny Czerwna-Święcany, przypomnę, Szerzyny Czerwna-Święcany, w miejscowości Szerzyny dziś właśnie, jutro, 29 lipca, w godzinach od 8 do godziny 19 zostanie zamknięty odcinek tej drogi około 500 metrów przysiłek Maślaki do granicy z miejscowością Czerwna. Na ten czas tam wyznaczone będą objazdy lokalnymi drogami gminnymi. Przypominam, to jutro od 8 do godziny 19 Szerzyny Czerwna Święcany, miejscowość Szerzyna, w godzinach od 8 do 19 zostanie zamknięty odcinek drogi 500 metrów przysiłek Maślaki do granicy z miejscowością Czerwna. Tak więc kierowcy, którzy tamtędy jeżdżą, pamiętajcie o tych utrudnieniach. A ulicę Tarnowa teraz spoglądnimy, zobaczmy, bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A jak te ulice wyglądają teraz? No, spokojnie, płynnie, ale możemy się w niektórych miejscach zatrzymać mimo wszystko, że trwają wakacje i tych samochodów niby mniej w mieście. No i tak jest teraz na Tuchowskiej, czyli standardowo do Konarskiego, powolutku, a nawet zatrzymujemy się na wysokości miejscowości ulicy Przedszkolaki. Również tutaj wzmożony ruch na Dąbrowskiego, na Narutowicza, szczególnie w okolicach ronda Sikorskiego, Krakowska. Podobna sytuacja, gdzie tych samochodów więcej mamy na Mickiewicza, na wysokości Matki Bożej Fatimskiej, nawet też czeka zmotoryzowanych krótki postój. Więcej samochodów na Klikowskiej, tutaj od 3 maja do ronda Podhalańsko-Mazowieckiego Szkotnik. Mościc Aleje Kwiatkowskiego, tutaj już na całym odcinku spokojnie, z Belitowska bez utrudnień i podobna sytuacja na ulicy Koszyckiej, chociaż od strony czerwonej, jak dojeżdżamy do skrzyżowania Krakowska-Koszyska, to ustawiły nam się tutaj samochody i wygląda na to, że krótki postój czeka zmotoryzowanych, ci, którzy skręcają w ulicę Krakowską, ale dokładnie tutaj chodzi o lewo skręt, tak więc w kierunku centrum. Tutaj widzę, samochody na skrzyżowaniu się nam ustawiły, no i czekają i wygląda na to, że to może być postój dwóch zmian świateł. To tyle na razie z dróg.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: A my wracamy do muzyki sprzed lat i do wielkich hitów sprzed lat, bo dzisiaj retro wtorek. My teraz Classic Nouveau, no i wielki przebój Never Never Comes.

I jeszcze przypomnienie, po godzinie 9 nasza kolejna poranna rozmowa z cyklu Słowo za Słowo i po godzinie 9 w studiu Radia RDN Małopolska Marta Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Gminne Centrum Kultury w Żabnie realizuje projekt LAS – Letnia Akademia Sztuki, czyli cykl warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci i młodzieży. Na uczestników czeka mnóstwo inspirujących działań. Warsztaty filmowe, zajęcia muzyczno-rytmiczne, malarskie, rzeźbienie w glinie, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych oraz tworzenie niezwykle popularnych i ekologicznych lasów w słoiku. Każde spotkanie będzie okazją do rozwijania talentów, wyobraźni i artystycznej pasji. Projekt dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na stadionie w

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Styczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Ponad 40 członków PiS ma być usuniętych z partii. Oficjalnie zatwierdzi to dzisiaj Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Opieka nad kotami w tarnowskim azylu budzi pytania. Fundacja wskazuje na problemy, schronisko odpowiada. Ma ułatwić dojazd do lekarza, apteki, urzędu, sklepu czy na rehabilitację. W gminie Korzenna rusza taksówka społeczna. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski wysłany do USA przez prokuraturę. Został on skierowany drogą dyplomatyczną za pośrednictwem ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Europoseł PiS-u Tobiasz Bocheński jest przekonany, że wniosek o ekstradycję będzie nieskuteczny.
5: Minister Żurek wykazał absolutną swoją niekompetencję, a minister Ziobro jako zwykły obywatel przyjechał do Stanów Zjednoczonych, ośmieszając cały ten rząd i pokazując, że te rozliczenia jest to jedna wielka chucpa, która ma być po prostu na nagłówkach niektórych gazet i niektórych portali. Przecież pan minister Żurek jest autorem jednego z bardziej skandalicznych cytatów, że można przewieźć ministra Ziobrę w bagażniku, jak będzie trzeba. Wiadomo była, jaka sugestia. No to jak miał być taki sprawczy i takim szeryfem, no to widać, kim jest.
4: W połowie lipca Sąd Okręgowy w Warszawie odmówił wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec byłego ministra sprawiedliwości. Powodem było to, że Zbigniew Ziobro nie przebywa na terenie Unii Europejskiej, gdzie ENA obowiązuje. Polityk PiS od co najmniej 2 miesięcy przebywa w Stanach Zjednoczonych. Ten rozłam nie pomoże ani Prawu i Sprawiedliwości, ani stowarzyszeniu, mówi w rozmowie z RDN Małopolska poseł PiS Norbert Kaczmarczyk. Polityk, który był gościem programu Słowo za Słowo, wciąż liczy, że uda się uniknąć ostatecznego podziału i obie strony dojdą do porozumienia.
6: Ten rozłam nie pomoże ani Prawu i Sprawiedliwości, ani stowarzyszeniu Rozwój Plus. Uważam, że razem jesteśmy w stanie wygrywać wybory. Pokazaliśmy to w ostatniej kampanii wyborczej. Wygraliśmy wybory, nie udało nam się zbudować większości parlamentarnej, ale te wybory wygraliśmy. Trzeba próbować odnieść ten sukces ponownie.
4: Niech pan rozwieje te wątpliwości na samym początku. Czy to taka gra, jak niektórzy sugerują, czy to prawdziwy rozłam w PiS-ie?
6: Ja nie uważam, że to jest gra, bo gdyby sondaże pokazywały, że elektoraty Prawa i Sprawiedliwości oraz Rozwój Plus nie dodają się, no to można by tutaj czytać to jako grę. Natomiast te elektoraty są tożsame.
4: Poseł Kaczmarczyk przyznał jednocześnie, że odejście grupy parlamentarzystów byłoby dla PiS poważnym ciosem. W wyniku piątkowego rozłamu ponad 40 posłów Prawa i Sprawiedliwości ma być usuniętych z partii. Oficjalnie zatwierdzi to dzisiaj Komitet Polityczny PiS-u.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Sposób opieki nad kotami w tarnowskim azylu dla zwierząt stał się przedmiotem publicznej dyskusji. Jedna z działających w mieście fundacji zwraca uwagę m.in. na wysoki wskaźnik śmiertelności kotów, sposób wydatkowania środków finansowych oraz zasady przyjmowania zwierząt wymagających pomocy. Kierownictwo azylu zapewnia natomiast, że wprowadzono zmiany mające poprawić warunki leczenia i ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób. Krzysztof Giemza, który w Tarnowie prowadzi szpital dla kotów, uważa, że śmiertelność zwierząt trafiających do miejscowego schroniska jest znacznie wyższa niż w innych miastach o podobnej wielkości. Jego zdaniem jedną z przyczyn może być zbyt niski udział środków przeznaczonych na leczenie kotów.
7: Oczywiście, że tych pieniędzy okazuje się, że jest mało, bo 67% to są wynagrodzenia i inne koszty administracyjne. 14% to są koszty weterynaryjne. To są żarty. 14% tylko idzie na leczenie, ratowanie zwierząt. No więc stąd taka jest wysoka ta śmiertelność. Bo mówię, urząd nigdy nie podjął dyskusji, nie odpowiedział, co ich zdaniem jest przyczyną takiego wysokiego wskaźnika śmiertelności kotów. Bo poprzedni rok według Państwowego Inspektoratu Weterynarii to było 58%. Są miasta porównywalne pod względem populacji i wszystkich podobnych danych, gdzie śmiertelność i podobnej ilości przyjmowanych zwierząt wynosi 4%.
4: Do zarzutów odniosła się kierownik tarnowskiego azylu dla zwierząt Agnieszka Archacka, która objęła to stanowisko pod koniec ubiegłego roku. Jako jedną z przyczyn odnotowanej w 2025 roku wysokiej śmiertelności wśród kotów wskazuje choroby wirusowe. czasowe. Dodaje jednak, że od tego czasu podjęte zostały działania mające zapobiegać przenoszeniu się chorób między zwierzętami. Jak tłumaczy, aktualnie koty będące w trakcie leczenia znajdują się w osobnym kontenerze i nie mają kontaktu ze zdrowymi osobnikami. Do sprawy wrócimy w wiadomościach za godzinę. Ma ułatwić dojazd do lekarza, apteki, urzędu, sklepu czy na rehabilitację. W gminie Korzenna rusza taksówka społeczna. To odpowiedź samorządu na potrzeby mieszkańców. Kto może skorzystać z usługi, sprawdza Łukasz Raczkowski.
2: Z usługi, która będzie płatna, mogą skorzystać osoby mające trudności z samodzielnym przemieszczaniem się. To między innymi seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami czy też rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji. Przejazdy są płatne. Na terenie gminy Korzenna ich koszt to 10 zł, natomiast na terenie powiatów Nowosądeckiego i Gorlickiego cena wynosi 30 zł. Osoby spełniające kryteria dochodowe mogą skorzystać z usługi bezpłatnie albo otrzymać 50% ulgę. Każdemu uczestnikowi przysługują maksymalne 3 przejazdy w miesiącu, ale w uzasadnionych przypadkach może być to więcej. Organizatorem przejazdów taksówką społeczną jest Centrum Usług Społecznych w Korzennej, które prowadzi rekrutację. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej lub bezpośrednio w siedzibie jednostki. W sprawie szczegółów należy dzwonić pod numery telefonów 512 134 807 lub 18 440 66 47.
4: Tyle o tej porze. Zapraszam o 10:00, a za pół godziny wiadomości ekonomiczne.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Małe przejaśnienia, niewielkie przejaśnienia, tak więc czekamy na więcej słońca. Mam nadzieję, że będziemy mogli się cieszyć tym słoneczkiem w ciągu dnia. Przynajmniej synoptycy nam zapowiadają, że to słońce powinno być z nami. 18 stopni teraz, maksymalnie 24, ale na pewno już jutro słonecznie od wczesnych godzin porannych i temperatura podskoczy do 28 stopni, a w weekend 36 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Tanecznym krokiem z grupą ABBA o poranku. 11 minut mamy po godzinie 9. Przechodzimy do naszej kolejnej porannej rozmowy. Słowo za słowem rozmowę prowadzi Biolanta Mościerz.
1: Słowo za słowem. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech jest dziś naszym gościem. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Lipiec to miesiąc dumy osób z niepełnosprawnościami. No i to taki dobry moment, żeby podkreślić, że niepełnosprawność nie definiuje człowieka, ale definiują go marzenia, talenty, pasje, codzienna praca i siła, z jaką mierzą się z przeciwnościami losu. Mimo wszystko ta codzienność może być bardzo trudna. Pani marszałek, w jaki sposób województwo małopolskie wspiera osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny i w jakich obszarach ta pomoc jest najbardziej potrzebna?
3: Mamy obecnie wakacje, można powiedzieć, że środek lata. Myślę, że część z państwa już odbyła swoje wyjazdy wakacyjne, urlopy, ale być może część z państwa dopiero planuje wyjazdy, czy to bliższe, czy trochę dalsze. I dla nas to się takie wydaje normalne, naturalne, a okazuje się, że nie dla wszystkich tak jest. To znaczy jest wiele osób, dla których to jest ogromne wyzwanie, czy to logistyczne, organizacyjne, czy zdrowotne, a nawet finansowe. I właśnie myślę tutaj o osobach z niepełnosprawnościami. Lipiec to jest taki miesiąc osób z niepełnosprawnościami i w tym miesiącu właśnie powinno bardzo wybrzmieć ich prawo do aktywnego życia, do wypoczynku, do tego, żeby mogli się zintegrować ze społecznością. Samorząd Województwa Małopolskiego w tym roku w ramach budżetu województwa zaplanował bardzo duże środki, jeżeli chodzi właśnie o wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Ponad 2 800 000 zł przeznaczamy na 4 duże projekty skierowane przede wszystkim do organizacji pozarządowych, które organizują to wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. W sumie zostanie dofinansowanych 48 zadań. Te zadania będą obejmować każdy region w województwie małopolskim. Są to różnorodne działania. Właśnie za tą kwotą stoi tak naprawdę rodzina, stoją dzieci, stoją osoby z niepełnosprawnościami. I wspominając o tych wakacjach, miałam też na myśli, że część rodzin, które mają dzieci z niepełnosprawnościami, nie zawsze wyjadą na te wakacje albo nigdy nawet na tych wakacjach nie byli.
2: Bo myślę, że to jak trudne jest to, żeby właśnie wyrwać się z domu i z taką osobą, która potrzebuje tej specjalnej troski podróżować, no to wiedzą chyba sami ci rodzice, którzy mierzą się z tym na co dzień.
3: Rodzice sprawują opiekę tak naprawdę 24 godziny na dobę i wiem, że to dla nich jest bardzo trudne, aby taki wyjazd zorganizować. I przeznaczamy na to środki dla właśnie organizacji pozarządowych, żeby im taki wyjazd wytchnieniowo-terapeutyczny zorganizowali, po to, aby przede wszystkim te rodziny mogły na chwilę odetchnąć, ale będą razem, bo dzieci będą zaopiekowane, czyli będą miały swoją rehabilitację, a w tym czasie rodzice będą podnosić swoje kompetencje wychowawcze, ale też będą mieli wspólny, aktywny czas ze swoimi dziećmi. Myślę, że to ważne przedsięwzięcie. Takie były oczekiwania też tych rodziców właśnie, którzy sprawują tą opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Wyszliśmy temu naprzeciw. Ponadto organizacja półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnościami też planujemy takie dofinansowanie i to też jest ważne dla tych dzieci, bo one mogą się zintegrować z tymi dziećmi zdrowymi, spędzić aktywnie czas, wyjechać, czy to w Małopolskę, czy też dalej.
2: Czy te półkolonie to też są takie rodzinne wyjazdy?

0: talenty, zdolności, umiejętności. Dlatego będą liczne warsztaty edukacyjne, społeczne, integrujące, też kulturalne, ale też takie działania, które pozwolą tym osobom wyjść na rynek pracy. Myślę, że dla tych osób też jest to ważne, aby się do tego przygotować i też mieć odpowiednie kompetencje i umiejętności. Więc cieszę się, że jako Samorząd Województwa Małopolskiego mogliśmy w ramach tego budżetu zaplanować duże środki po to, aby właśnie w naszym regionie wspierać osoby z niepełnosprawnościami.
1: Wrócę jeszcze na chwilę do tego turnusu terapeutycznego dla rodzin wielodzietnych. No właśnie, do kogo on jest dokładnie skierowany? Co to znaczy, że rodzina wielodzietna, czyli ile dzieciaków, żeby się można było ubiegać o taki turnus? No i jakie jeszcze kryteria tutaj trzeba spełnić?
0: Turnus właśnie ten wytchnieniowo-terapeutyczny skierowany już dla rodzin wielodzietnych. To jest takie nasze nowe działanie. Po raz pierwszy w tym roku będziemy go realizować w te wakacje. Przede wszystkim chcieliśmy pokazać rodziny wielodzietne, ale też zdajemy sobie sprawę, z czym takie rodziny się mierzą, bo to są rodziny, które mają co najmniej trójkę dzieci. Ten program Małopolska na Plus przede wszystkim kierowaliśmy do rodzin wielodzietnych, ale daliśmy tam warunek, żeby co najmniej jedno dziecko miało stwierdzony autyzm. Wiemy, że takie wsparcie jest potrzebne i coraz więcej jest tych przypadków, gdzie diagnozuje się u dzieci właśnie autyzm. Chcieliśmy, żeby ci rodzice mogli przede wszystkim wyjechać, ale też mogli się razem spotkać, poznać, żeby stworzyli taką grupę wsparcia. To na pewno będzie taki rodzinny, aktywny czas. Planowany jest turnus pod koniec sierpnia w Ochotnicy Dolnej. Udział w tym programie dla rodzin jest bezpłatny. Tutaj rodzina tylko musi zapewnić sobie dojazd do malowniczej Ochotnicy Dolnej. Pozostała część jakby jest finansowana w ramach budżetu województwa małopolskiego. Oczywiście ten limit miejsc jest ograniczony i liczy się kolejność zgłoszeń. Można się zgłaszać do 5 sierpnia i to jest na pewno też ważne dla tych rodzin wielodzietnych, bo przede wszystkim podczas takiego turnusu nie tylko spędzają razem czas, ale przede wszystkim będą też warsztaty, treningi umiejętności społecznych. Rodzice też będą mogli podnosić swoje kompetencje wychowawcze. Myślę, że to też dla nich jest ważne. Rodziny wielodzietne też mają wiele wyzwań na co dzień. Też nie zawsze mogą na te wakacje pojechać, więc chcieliśmy wyjść jako Samorząd Województwa Małopolskiego naprzeciw również tych rodzin. Mam nadzieję, że ten pilotaż się sprawdzi. Chciałam dodać, że również wychodząc naprzeciw tym głosom rodzin wielodzietnych, planujemy uruchomić też krótsze wyjazdy, 3-dniowe. Też nabór będzie ogłoszony na dniach. Warto śledzić naszą stronę www.malopolska.pl, jak również stronę www.robs.krakow.pl. Tam są zamieszczane na bieżąco wszelkie informacje i też na temat bieżącej rekrutacji, ale też również będzie tam ogłaszany kolejny nabór, który planujemy, ponieważ rodzice tutaj zgłaszali, że nie zawsze są w stanie wygospodarować ten 6-dniowy czas, żeby na taki turnus wyjechać, więc również przygotowaliśmy tą ofertę, która jest krótsza i turnus będzie trwał 3-dniowy. To będzie tak naprawdę wyjazd weekendowy. Także już serdecznie zapraszam.
1: Chciałabym zapytać o inny nowy projekt, który jest realizowany przez województwo małopolskie. Skierowany jest do rodziców, którzy utracili nienarodzone dziecko. Projekt pod tytułem Nie jesteś sama w Małopolsce. Skąd w ogóle wziął się pomysł, by właśnie pójść w tę stronę?
0: Małopolska stara się wspierać niemal każdą rodzinę w województwie małopolskim, niezależnie z jakim problemem musi się mierzyć. Rzeczywiście ten temat straty dziecka, mam wrażenie, że to wciąż jest taki temat tabu. Jeżeli już coś takiego rodzinie się zdarzy, to nikt nie chce na ten temat mówić, a jeżeli już o tym się dowiemy, to też jako społeczność chcemy tym rodzinom jakoś pomóc, natomiast nie zawsze wiemy jak. I też nie wystarczy samo pocieszenie, bo to jest naprawdę traumatyczna i trudna sytuacja tych rodzin. I ogłosiliśmy po raz pierwszy taki konkurs dla organizacji pozarządowych i konkurs wygrała Fundacja OP 139.

0: z Tarnowa. Ona realizuje obecnie ten projekt. To jest takie kompleksowe wsparcie rodziców, którzy tracą swoje dziecko. W pierwszej kolejności oczywiście docieramy do personelu medycznego, który ma bezpośredni kontakt z tymi rodzicami, którzy tracą dziecko. Chcieliśmy ich przeszkolić, żeby wiedzieli, w jaki sposób rozmawiać z tymi rodzicami, jak ich wesprzeć, tak aby oni po wyjściu ze szpitala wiedzieli, gdzie mogą liczyć na wsparcie. Został przygotowany taki specjalny informator dla tych rodziców. Tam są wszelkie informacje właśnie o ich sytuacji, o ich prawach i również dane kontaktowe, gdzie mogą szukać miejsc, które takiego wsparcia już profesjonalnego są w stanie im udzielić. Natomiast Fundacja OP139 również przygotowała liczne warsztaty, spotkania, grupy wsparcia. Też jest pomoc terapeutyczna, pomoc psychologa. Myślę, że nie warto z tym tematem zamykać się w domu, warto z nim wyjść dalej, jeżeli już rzeczywiście ta żałoba, która jest naturalną koleją rzeczy jest, ale ona się wydłuża, to nie można czekać, tylko po prostu trzeba prosić o pomoc profesjonalistów, trzeba to na pewno przeżyć, ale przede wszystkim trzeba przejść taką terapię, żeby ta trauma nie ciągnęło się kilkanaście lat nawet, bo takie też słyszałam przypadki. Projekt narodził się z oczekiwań rodzin. Rozmawiając z mieszkańcami, spotykam się z rodzicami. Oni też sygnalizują mi swoje problemy i też wsparcia, które oczekują. I taka myśl się narodziła, że nie możemy pozostawiać ich w tych trudnych momentach, sytuacjach. Musimy również o takich rodzicach pamiętać, wspierać ich. Też dlatego, żeby oni nie rezygnowali z marzeń o rodzinie, tylko jednak przepracując tą traumę, dalej marzyli o rodzinie i chcieli ją mieć. Więc myślę, że takie wsparcie jest ważne i cieszę się, że jako region jesteśmy jedynym regionem, który w kraju realizuje taki projekt i cieszę się też, że tutaj Fundacja OP139 podjęła się tego trudnego zadania, ale myślę, że warto dla tych rodziców.
1: Tym bardziej, że właśnie ta nieprzepracowana trauma może skutkować jakąś długoletnią depresją. Patrząc na statystyki, w 2025 roku w Małopolsce ponad 85 tysięcy osób leczyło się z powodu depresji, a depresja jest jedną z najczęstszych chorób cywilizacyjnych XXI wieku. No, choć powody mogą być różne, to pozostaje wspólny mianownik. Potrzebna jest ta specjalistyczna pomoc, którą mogą zagwarantować wykwalifikowani specjaliści w przygotowanych do tego miejscach. To właśnie stąd narodziła się idea tworzenia centrów zdrowia psychicznego.
0: Samorząd Województwa Małopolskiego oczywiście tutaj w ramach dysponowania środkami finansowymi wspiera różne dziedziny życia, natomiast uważam, że zdrowie to jest ta dziedzina, na której nie można oszczędzać i przede wszystkim liczy się to bezpieczeństwo mieszkańców. Oczywiście świat się zmienia, wszystko dookoła pędzi, rozwijamy się bardzo mocno, natomiast jako człowiek nie zawsze jesteśmy do tego przygotowani i to dotyczy przede wszystkim naszego dobrostanu psychicznego. Coraz częściej słyszymy przypadki, że ktoś zapada na depresję, jest osobą, która wydawałoby się świetnie funkcjonuje, a gdzieś w zakamarku swojego domu mierzy się tutaj właśnie ze swoją psychiką i z tymi trudnościami, różnego rodzaju też wyzwaniami. W związku z tym musimy też pamiętać właśnie o tym zdrowiu psychicznym i Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował taki program pilotażowy w ramach funduszy europejskich. Zostały wygospodarowane środki finansowe na tworzenie centrów zdrowia psychicznego w regionie. W sumie do pilotażu przystąpiło 15 takich jednostek. Ostatnio byłam na rozpoczęciu inwestycji w Bochni. Tam powstanie centrum zdrowia psychicznego. Do tej pory mieszkańcy nie byli tam pod tym względem zaopiekowani, więc myślę, że tutaj powiat bocheński zrobił bardzo pozytywny krok w kierunku właśnie mieszkańców i ich dobrostanu psychicznego. stary budynek pogotowia ratunkowego zostanie tak naprawdę zmodernizowany. Miejsce jest przepiękne, w doskonałej lokalizacji, też dookoła jest teren zielony. Z jednej strony dzięki pozyskanym środkom zmodernizują ten budynek, a z drugiej strony właśnie to jest ta inwestycja w ludzi, w ich zdrowie, będzie to pomoc taka na miejscu, będzie tam poradnia zdrowia psychicznego, też oddział dzienny, psychiczny, psychiatryczny, więc myślę, że warto takie działania podejmować, dbać właśnie pod tym względem o tych mieszkańców, którzy wymagają już profesjonalnej pomocy, żeby ona była jak najszybciej na miejscu zamieszkania. Powiat boheński tutaj pozyskał kwotę 15 milionów złotych. W sumie cała inwestycja będzie kosztować 18 milionów złotych. Czekamy teraz już na efekty i na to, że jak najszybciej to Centrum Zdrowia Psychicznego powstanie. W sumie w Małopolsce, właśnie biorąc pod uwagę to, że samorząd zaplanował te 15 CZP, będzie w Małopolsce takich miejsc 17 i to pozwoli rzeczywiście objąć tą ochroną, opieką psychiatryczną niemal każdego mieszkańca, więc myślę, że ważne przedsięwzięcie i cieszę się, że samorząd województwa małopolskiego, można powiedzieć, jest również pionierem w tego typu działaniach.
1: Bardzo ważne inwestycje i oby jak najwięcej takich w regionie. Zresztą, jak pani wspomniała, już rzeczywiście sporo tych centrów powstaje na terenie naszego regionu. Tutaj musimy postawić kropkę. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech była dziś naszym gościem. Dziękuję za rozmowę i za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo i serdecznie Państwa pozdrawiam.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Reklama.
4: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
5: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
4: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
5: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości ekonomiczne.
1: Ceny paliw na stacjach sięgają nawet 8 zł za litr. Najwięcej trzeba zapłacić za olej napędowy, którego cena rosła przez ostatnie tygodnie. Maciej Szefer.
2: Donald Tusk zapowiedział, że rząd zaproponuje regulowane ceny paliw przynajmniej na 2 ostatnie tygodnie wakacji. Decyzja ta zapadnie, jeśli ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną, mówił premier.
3: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali.
2: Kierowcy są zaniepokojeni tempem podwyżek i obawiają się, że trend utrzyma się przez kolejne tygodnie.
4: Ceny paliwa rosną tak szybko, a bardzo wolno spadają. A też by mogły szybko spadać.
5: W całej Europie jest tak samo. Wróciłem wczoraj z Albanii, paliwo jest po 9 zł.
2: W poniedziałek ceny ropy na światowych rynkach poszły w dół. To efekt wstrzymania nalotów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zdaniem analityków sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje jednak niestabilna.
1: Po tym jak Stany Zjednoczone i Iran wstrzymały wzajemne ataki, by na drodze dyplomatycznej zażegnać konflikt zbrojny, gwałtownie spadły światowe ceny ropy. W weekend obie strony wstrzymały ogień po 13 kolejnych nocach ataków, które zniweczyły porozumienie o zakończeniu konfliktu i groziły kolejnymi wstrząsami dla światowej gospodarki. Z Miami Jan Pachlowski.
6: Cena międzynarodowej ropy Brent spadła poniżej $90 za baryłkę, a ropa amerykańska potaniała do około $83 za baryłkę. W obu przypadkach odnotowano spadek do około 7%. Na światowych giełdach również zapanowały wzrosty, a kontrakty terminowe na amerykańskie akcje poszybowały w górę. Na czele znalazły się kontrakty na indeks Nasdaq, które zyskały blisko 1,5%, podczas gdy kontrakty na S&P wzrosły o 1%. Wzrosty te napędziły spółki związane z boomem na sztuczną inteligencję, gdyż perspektywa spadku cen ropy rozbudziła nadzieję na obniżenie kosztów kredytu. Jednak rentowność amerykańskich obligacji skarbowych, kluczowy czynnik wpływający na oprocentowanie kredytów konsumenckich, spadła tylko nieznacznie, utrzymując się w pobliżu najniższych poziomów od początku 2025 roku. Powrót optymizmu nastąpił po okresie narastających obaw o eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie do rozmiaru wojny totalnej, sytuacji, gdy walka o kontrolę nad strategicznie ważną cieśniną Ormus przeniosła się na obszar Morza Czerwonego, kolejnego kluczowego szlaku dla światowego handlu.
1: To ma być przyszłość popegeerowskich bloków. Stare piece węglowe zastąpią nowoczesne pompy ciepła, a dzięki fotowoltaice i dociepleniu elewacji rachunki za ogrzewanie mają spaść nawet o 90%. W Rymaniu w Zachodniopomorskim zakończył się remont pierwszego budynku. To pilotaż, ale niebawem ruszy ogólnopolski program modernizacji wiejskich bloków. W Rymaniu była Aneta Łuczkowska. Jak zmieniło się życie mieszkańców?
7: Mieszkańcy dopiero poznają zalety pompy ciepła. Jak mówi mi Jarosław Chryniewicz, jeden z lokatorów zmodernizowanego bloku z Rymania, teraz będzie dużo wygodniej.
8: W domu nie trzeba palić w centralnym ogrzewaniu, żeby była ciepła woda w kranach. No i na ogrzewanie mieszkania też nie trzeba będzie chodzić i pilnować, i podkładać do pieca centralnego i załatwiać w własnym zakresie opału.
7: Na pierwszy rachunek trzeba poczekać, ale ma być też sporo taniej, mówi ministra klimatu Paulina Henning-Kloska.
9: Audyt energetyczny dla tego budynku, który stoi za moimi plecami, pokazuje, że spadek rachunków za ciepło może sięgnąć nawet 90%.
7: Modernizacja tego budynku kosztowała 1 000 000 zł. Mieszkańcy nie dołożyli nic, ale co ciekawe, chętnych do udziału w pilotażu było jak na lekarstwo. Urzędnicy liczą, że metamorfoza z Rymania udowodni, że warto się zgłosić, zwłaszcza, że w drugiej połowie roku pilotaż zamieni się w ogólnopolski program modernizacji popegeerowskich budynków.
1: Latem bardzo łatwo o zatrucia pokarmowe, bo wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności. Główny inspektorat sanitarny opracował zasady sanitarne dotyczące przygotowania posiłków, które są sprzedawane podczas pikników i wydarzeń charytatywnych. Na wyrób lemoniady, ciast czy przekąsek nie jest wymagana zgoda sanepidu, jednak może dojść do kontroli takiego miejsca, gdzie produkty są sprzedawane, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
10: To, że działalność taka nie podlega planowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej, nie znaczy, że nigdy i w żadnym wypadku kontrolerzy inspekcji nie pojawią się na takim stoisku. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów, które były oferowane przez dzieci, poczuł się źle, my oczywiście zawsze taką sprawę potraktujemy poważnie, przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało i w jaki sposób mogło dojść do zatrucia.
1: Opracowane przez specjalistów zasady są dostępne na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Pozostańmy jeszcze na chwilę przy tej lemoniadzie. Warto tą lemoniadę, a dokładnie składniki na lemoniadę sobie już przygotować, bo będziemy ją pochłaniać litrami. Jutro 28 stopni, a kolejne dni jeszcze cieplejsze. Weekend to 36 stopni. Dzisiaj jeszcze chłodny dzień, 24. Maksymalnie mamy 18 stopni. Chmury nam cały czas dominują, ale od jutrzejszego dnia fala upałów dociera do Polski i będziemy odczuwali naprawdę gorące chwile.
11: Życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Wraca do nas słoneczne i gorące lato i z dnia na dzień będzie coraz cieplej. Czwartek to już 33, jak wspomniałem, weekend to 36 stopni, ale w przyszłym tygodniu również bardzo gorąco, temperatura 33-32 stopnie, a w nocy to nawet 20 stopni. 24 minuty nam zostało do 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
13: Przed godziną 7 wspominałem Antonio Vivaldiego. Ja przypomnę dziś 285. rocznica śmierci kompozytora Antonio Vivaldiego, autora koncertów Cztery pory roku, to teraz dla odmiany Chopin. A dokładnie Gazebo. I like Chopin.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

Żółte kalendarze i Piotr Szczepanik. Pozostajemy przy tym naszym kalendarzu. No zawsze na początku roku mamy jakieś postanowienia. Większość tych postanowień to, że będziemy ćwiczyli, trenowali, zadbamy o swoją sylwetkę. No i pytanie tylko, kto by wytrwał w tych postanowieniach. Jeżeli ktoś nie wytrwał, to dziś jest dobra okazja ku temu. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Dzień Kultu Masy Mięśniowej. No to kiedy nie zacząć, jak nie dziś właśnie, w Dniu Kultu Masy Mięśniowej. No właśnie, a jak zrobić tą masę mięśniową? Aby zbudować masę mięśniową, potrzebujemy trzech głównych rzeczy. Przede wszystkim regularnego treningu siłowego, jedzenia większej liczby kalorii niż spalamy, czyli to jest nadwyżka kaloryczna, oraz dostarczania dużej ilości białka. No i proszę bardzo. No i ćwiczymy. Trening siłowy ciężarami ćwiczymy. Jedzenie, no to trzeba spożyć o 300-500 kalorii więcej niż wynosi nasze codzienne zapotrzebowanie. A białko, no to tutaj my znajdziemy to białko między innymi w mięsie, rybach, jajach czy na biale. No i trenujemy, ćwiczymy. Jak Dzień Kultu Masy Mięśniowej, no to trzeba zrobić tą masę mięśniową. A pomoże nam w tym między innymi właśnie ta piosenka Eye of the Tiger. Przypominam, retro wtorek, hity sprzed lat.

rozumiem, budujemy sobie masę mięśniową. Dzisiaj dzień kultu masy mięśniowej. Najbardziej mi się podoba w tych zasadach budowania masy mięśniowej regeneracja, czyli śpimy 7-8 godzin na dobę, bo mięśnie rosną podczas odpoczynku. No i to jest, co my lubimy chyba najbardziej. 7-8 godzin na dobę trzeba po prostu się wyspać i od razu masa mięśniowa nam urosła. No ale nie ma tak dobrze. Trzeba wcześniej potrenować, a później dopiero regeneracja. 4 minuty do godziny 10. No to teraz się zregenerujemy z grupą The Bangles, Manic Monday, a za chwilę punktualnie o godzinie 10 wiadomości.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
0: RDN Małopolska.
5: Polscy strażacy na pomoc płonącej Hiszpanii. Ruszyła budowa obwodnicy Łącka. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji drogowych na Sądecczyźnie. Opieka nad kotami w tarnowskim azylu budzi pytania. Fundacja wskazuje na problemy. Mamy komentarz kierownika schroniska. Wiadomości o 10:00, a na Tamleczko zapraszam. Ponad 100 polskich strażaków w sierpniu będzie wspierać hiszpańskich kolegów zmagających się z gigantycznymi pożarami. W Hiszpanii, uciekając przed ogniem, ponad 75 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy.
6: Do Hiszpanii wyruszą grupy w tzw. modułach GFFF, czyli Ground Forest Firefighting. To lekkie oddziały bez klasycznych wozów gaśniczych, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej.
7: Ten sprzęt, który strażacy będą mieli ze sobą, noszą na własne. W własnych barkach są to tłumice, hydronetki, przenośne pompy.
6: Praca takich zespołów jest szczególnie ważna w terenie niedostępnym dla dużych pojazdów, ale też w działaniach wyprzedzających wobec przechodzącego ognia. Do takich działań używa się różnego sprzętu, czasem nawet najprostszego, mówi starszy brygadier Grzegorz Borowiec, który brał udział w gaszeniu pożarów w Grecji czy Francji.
8: To takie motyczki, można to nazwać, zwykłe, proste narzędzia. Strażacy z motyczkami, jak i również drony, mamy łoszę satelitarną.
6: Strażacy będą musieli także przewidzieć zmiany, przemieszczanie się pożarów, aby odciąć ogień od kolejnych terenów.
8: Jak będzie wiał wiatr? Gdzie mamy dogodne jakieś miejsca, które możemy ustawić punkt obrony, czyli po prostu jakieś drogi?
6: Na pomoc płonącej Hiszpanii wyruszą strażacy z 7 województw.
5: Tyle Mariusz Pieśniewski.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęła się budowa obwodnicy Łącka. Powstaną 3 kilometry nowej drogi, 2 ronda i 3 skrzyżowania. Inwestycja pochłoni około 100 milionów złotych i ma zostać ukończona za niespełna 3 lata.
9: Przed nami dużo pracy, 3 kilometry. Metry, dwa ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo ZRID otrzymaliśmy stosunkowo niedawno.
5: Mówiła Katarzyna Węgrzyn-Madeja, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Obwodnica Łącka pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miejscowości, zwiększając bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców, a także znacząco usprawni komunikację w powiecie nowosądeckim. Sposób opieki nad kotami w tarnowskim azylu dla zwierząt stał się przedmiotem publicznej dyskusji. Jedna z działających w mieście fundacji zwraca uwagę m.in. na wysoki wskaźnik śmiertelności kotów, sposób wydatkowania środków finansowych oraz zasady przyjmowania zwierząt wymagających pomocy. Krzysztof Giemza, który w Tarnowie prowadzi szpital dla kotów, uważa, że śmiertelność zwierząt trafiających do miejscowego schroniska jest znacznie wyższa niż w innych miastach o podobnej wielkości. Jak podaje w rozmowie z RDN, poprzedni rok według Państwowego Inspektoratu Weterynarii to było 58% śmiertelności, a według Krzysztofa Giemzy są miasta porównywalne pod względem populacji i innych danych, gdzie przy podobnej ilości przyjmowanych zwierząt śmiertelność wynosi zaledwie 4%. Do zarzutów odniosła się kierownik tarnowskiego azylu Agnieszka Archacka, która objęła to stanowisko pod koniec ubiegłego roku jako jedną z przyczyn odnotowanej w 2025 roku wysokiej śmiertelności wśród kotów wskazuje choroby wirusowe. Dodaje jednak, że od tego czasu podjęte zostały działania mające zapobiegać przenoszeniu się chorób między zwierzętami. Jak tłumaczy w rozmowie z RDN, aktualnie koty będące w trakcie leczenia znajdują się w osobnym kontenerze i nie mają kontaktu ze zdrowymi osobnikami.
10: Na dzień dzisiejszy, żeby po prostu zapobiec tym wszystkim chorobom, szczególnie wśród małych kotów, każdy kot, który do nas przychodzi, jest testowany. pod względem chorób wirusowych i tak dalej. I na tej podstawie później jakby umieszczamy go w odpowiednim kontenerze, czy to jest izolatka dla kotów, czy też po prostu pozostaje ten kot dłużej w kwarantannie i jest jakby leczony pod kątem różnych chorób wirusowych. Cały czas są pod kontrolą, czy pani doktor, czy naszych pań techniczek weterynarii. Zwiększyliśmy też zatrudnienie. Zatrudniliśmy osoby wykwalifikowane, naprawdę, które mają doświadczenie, wiedzę i tak dalej. Są to panie techniczki weterynarii nasze.
5: W Tarnowskim Azylu dla Zwierząt aktualnie znajduje się 67 kotów. Agnieszka Rchacka dodaje również, że zwierzęta przebywające w azylu aktualnie objęte są szczególną opieką ze względu na wysokie temperatury.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Bezpieczna i odpowiedzialna jazda przekłada się na mniejszą liczbę wypadków, przypomina starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek, przewodniczący Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W wakacje wiele osób przemierza tysiące kilometrów, stąd apel o ostrożną i bezpieczną jazdę. Niedawno obchodziliśmy także wspomnienie świętego Krzysztofa, patrona kierowców. W ramach dąbrowskiej akcji Bezpieczna Jazda ze Świętym Krzysztofem popłynął apel do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy wzrasta natężenie ruchu. Kierowców zatrzymywali m.in. samorządowcy o imieniu Krzysztof.
11: W powiecie dąbrowskim Krzysztofów w samorządzie jest połowa, praktycznie 50%. Akcja cieszy się dużą popularnością. Kierowcy może troszkę zestresowani, zatrzymywani przez tak dużą grupę osób, ale po krótkim wyjaśnieniu, rozmowie, wręczeniu materiałów odblaskowych, dekalogu, kierowcy deklarują, że ich zachowania na drodze będą zupełnie prawidłowe, bezpieczne, ostrożne.
5: Akcję zorganizowała Powiatowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie już w regionie, ale mimo wszystko chłodno, jak na te temperatury, które nas czekają. Dziś maksymalnie 24 stopnie, mamy 19, a przed nami 28. Jutro w ciągu dnia, a pojutrze to już 34 stopnie, a piątek, sobota to nawet 36 stopni. I takie temperatury powyżej 30 stopni również w przyszłym tygodniu.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: razem zeszło do pogody, troszeczkę nam się zachmurzyło i bardzo dobrze, bo to wydaje mi się dobra pogoda na to, żeby wybrać się do lasu. Nie jest za gorąco, nie jest za zimno, jestem w sam raz, żeby pochodzić i poszukać skarbów natury wraz z końcem lipca, przypominam, i po dość deszczowym właśnie czasie, teraz wszyscy grzybiarze zacierają ręce, w lasach pojawiły się pierwsze porządne rzuty grzybów, a pasjonaci zbierania, powiem, że są w niemałym szoku. W wielu miejscach las zaświecił się po prostu na żółto. Kurki królują. Troszeczkę może mniej tych kurków jest, kurek tutaj szczególnie na południu naszego kraju, więcej jest na północy naszego kraju, ale mimo wszystko warto się wybrać, bo nie tylko kurki można znaleźć w naszych lasach, są też i inne grzyby, jak więc ktoś ma wolny czas i zastanawia się, jak spędzić ten dzisiejszy dzień, no to dlaczego nie wybrać się po prostu do lasu i no znaleźć jakiegoś fajnego grzyba, a później co? No na masełku przygotować coś dobrego z takiego grzyba. A tak a propos dobrych rzeczy, to słuchajcie nas uważnie w sobotę po godzinie 9:00. Porozmawiamy z kołem gospodyń wiejskich na temat smaków regionu, co dobrego w regionie króluje, jakie smaki królują, tak więc słuchajcie nas uważnie, czyli taka fuzja smaków na antenie Radia RDN Małopolska w sobotę po godzinie 9:00. Tak więc mam nadzieję, że już tutaj no zrobiłem naszym radio słuchaczom, że tak powiem, no taki lekki niedosyt tego, co można przygotować i co można tutaj na naszym stole, że tak powiem, położyć dobrego. A my za chwilę będziemy kładli na naszym stole wiadomości kulturalne, czyli sprawdzimy, co jeszcze ciekawego można zrobić, gdzie można się wybrać, oczywiście nie tylko do lasu, ale wybrać się w inne ciekawe jeszcze miejsca. Jakie o tym będziemy mówić o 10:30.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Słabicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

pan Andrzej przed chwilą do mnie zadzwonił a propos grzybów i powiedział, że my również tutaj my kurki my na południu my w okolicach Tarnowa można znaleźć, nie trzeba wcale jechać na północ naszego kraju, ale jeszcze dodał, że sporo w lasach mamy borowików i koźlarze, w tym czerwonym koźlarze. No to zapytałem, panie Andrzeju, gdzie, w którym miejscu, proszę powiedzieć, proszę podać miejsce. Powiedział, że nie, takich rzeczy to się nie zdradza, my miejscówek nigdy w życiu. No tak to jest właśnie z grzybiarzami. Oni nigdy nie powiedzą, gdzie mają te swoje miejsca, ukochane miejsca, gdzie tych grzybów jest najwięcej. No i może dobrze. Tak więc, moi kochani, zapraszamy do lasu, nie tylko na spacer, ale w poszukiwaniu, no między innymi, borowików. 19 minut po godzinie 10, teraz Zbigniew Wodecki.

0: Reklama. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
3: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Historia, która przez lata pozostawała w cieniu, znów wybrzmi w miejscu, gdzie się wydarzyła. W ramach 15 dni Żabna odbędzie się spotkanie historyczne Cena Wolności o akcji zbrojnej w Żabnie, poświęcone wydarzeniom z 28 lipca 1944 roku, nazywanym Powstaniem Żabnieńskim. Obchody rozpoczną się dzisiaj o 17.45 od złożenia kwiatów pod pomnikiem poległych za ojczyznę. Następnie o godzinie 18 w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie odbędzie się spotkanie historyczne, które poprowadzi dr Mateusz Kalita. Latem 1944 roku, gdy front wschodni zbliżał się do Małopolski, a niemiecka okupacja zaczynała słabnąć, żołnierze Armii Krajowej z placówki o kryptonimie Zofia podjęli próbę wyzwolenia Żabna spod okupacji. Zbrojne wystąpienie z 28 lipca 1944 roku, przeprowadzone w ramach akcji Burza, przeszło do historii jako Powstanie Żabnieńskie, choć jest ono jednym z mniej znanych epizodów II wojny światowej. Dla mieszkańców regionu pozostaje symbolem odwagi, poświęcenia i walki o wolną Polskę. Sierpień upłynie w powiecie dąbrowskim pod znakiem wydarzeń patriotycznych, kulturalnych i gospodarczych. Trwają przygotowania do święta Powiśla Dąbrowskiego, będą także dożynki powiatowe i targi gospodarcze promujące polskie rolnictwo i przedsiębiorczość. Starosta dąbrowski Lesław Wieczorek w audycji Słowo za Słowo w RDN Małopolska mówił, że święto Powiśla wpisze się w jubileusz 700-lecia Szczucina.
2: Gospodarzem święta Powiśla dożynek powiatowych będzie gmina Szczucin. Dużo atrakcji, grupy dożynkowe, miejsce w dwóch kategoriach. To wynika z regulaminu, tradycji. Jedne to są te, które kiedyś się tworzyło, a jeśli chodzi o współczesne, to tutaj jest więcej swobody dla tworzących te wieńce. Będą wyróżnienia dla rolników, bo przecież to święto plonów. Ich też trzeba uhonorować. Będą medale od ministra rolnictwa.
1: Zgłoszenia do powiatowego konkursu wieńców dożynkowych będą przyjmowane do 17 sierpnia, a do powiatowego konkursu na ośpiewanie wieńca oraz na najciekawsze stoisko wystawowe do 10 sierpnia. Dożynki odbędą się 23 sierpnia. Gwiazdą tegorocznego wydarzenia będzie Andrzej Piaseczny. Na zakończenie będzie też zabawa taneczna. Powiat dąbrowski przygotowuje także obchody 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w Dąbrowie Tarnowskiej wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa. Ten koncert odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia. To koniec zwiedzania jednej z największych atrakcji turystycznych, Czchowa, w jej dotychczasowym kształcie. Po zakończeniu Dni Czchowa baszta została zamknięta, a już wkrótce rozpocznie się jej gruntowna przebudowa. Po zakończeniu inwestycji wieża będzie wyższa o 6 metrów i zaoferuje odwiedzającym jeszcze bardziej imponujący widok na całą okolicę.
3: Mamy tam przeznaczone 2 700 000 zł na remont tej baszty oraz o podwyższenie ją o 6 metrów. Również przy inwestycji zostanie wykonana droga dojazdowa od skweru Katyńskiego wprost do baszty. Będzie można bezpiecznie się tam dostać. Będziemy chcieli zrobić tam oświetlenie. Mamy nadzieję, że ten remont zakończy się przed kolejnym sezonem roku 2027, aczkolwiek wykonawca ma czas do końca roku 2027.
1: Mówił burmistrz Krzysztof Szot. Baszta od lat jest symbolem Czchowa i jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w regionie. Odbywają się tam także wydarzenia kulturalne, m.in. Baszta Jazz Festival. Nowy Sącz stanie się stolicą muzyki organowej. W połowie września odbędą się pierwsze sądeckie kursy improwizacji organowej, które organizują Małopolskie Centrum Kultury Sokół i Parafia Ducha Świętego w Nowym Sączu. Do udziału zaproszeni są przede wszystkim studenci i adepci sztuki. Kursy będą odbywać się w formie warsztatów, które odbędą się od 14 do 18 września. Teraz trwają zapisy, mówi Agata Łopalewska, koordynator wydarzenia w ramach MCK Sokół.
4: Zapraszamy do udziału osoby pełnoletnie, organistów, pasjonatów, słuchaczy diecezjalnych ośrodków kształcenia, ale właśnie też studentów i absolwentów kierunków muzycznych z zakresu instrumentalistyki, muzyki kościelnej, uczelni artystycznych na terenie Polski, ale też zagranicznych. Zapewniamy podczas kursów tłumacza języka angielskiego, który będzie tłumaczył zarówno z polskiego na angielski, z angielskiego na polski.
1: Zgłoszenia są przyjmowane do 10 sierpnia. Chociaż udział w kursach jest płatny, każdy może wziąć udział bezpłatnie w koncertach towarzyszących wydarzeniu, które odbędą się 15, 16 i 17 września. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu. Film Mezzo i Pogwizdani to gwiazdy tegorocznego festiwalu Śliwki, Miodu i Sera w Laskowej. To już 15. edycja tego wydarzenia. Przez dwa dni mieszkańcy regionu będą mogli bawić się na terenie stadionu Laskowia. Na uczestników czekać będą stoiska z lokalnymi produktami, degustacje, występy artystyczne, atrakcje dla dzieci, loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami, Luna Park i wiele innych niespodzianek. Wszystko odbywać się będzie w najbliższą sobotę i niedzielę.
0: To były wiadomości kulturalne.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Wysokie temperatury już od jutra. Dziś powiem, że jeszcze znośnie, 24 maksymalnie w ciągu dnia. Mamy prawie 20 stopni. Co jakiś czas mamy przejaśnienia. Jutro 28, a kolejne dni to ponad już 30 stopni. A weekend to nawet 36 stopni. Dziś jeszcze wiatr w porywach do 25 km na godzinę. Wiatr zachodni.
5: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Dziś, przypominam, mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej i przy okazji właśnie tego dnia już za chwilę sportowe historie, które zadziwiły świat.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej

0: programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
0: Skoda.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Region jest nasz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Jest 24 dzień września 1988 roku. W programie Igrzysk Olimpijskich w Seulu w tym dniu znalazł się m.in. finał biegu na 100 metrów mężczyzn. Media spekulują, że jeszcze nigdy w historii finał setki nie cieszył się tak olbrzymim zainteresowaniem sportowego świata. Na starcie ustawiają się w kolejności od toru pierwszego Brazylijczyk Silva, Jamajczyk Stewart, Amerykanin Lewis, Brytyjczyk Christie, Amerykanin Smith, Kanadyjczycy Johnson i Williams oraz kolejny Amerykanin Mitchell. Zanim padnie strzał startera, cofnijmy się jednak w czasie o 4 lata do poprzednich igrzysk w Los Angeles. Miały one swojego wielkiego bohatera. Był nim reprezentant gospodarzy, lekkoatleta Carl Lewis. Przed igrzyskami Lewis zapowiadał, że zdobędzie 4 złote medale. Niektórzy uznali to za aroganckie przechwałki. Amerykanin zrobił jednak swoje. Wygrał bieg na 100 metrów, potem konkurs skoków dal. Okazał się najlepszy także w biegu na 200 metrów, a potem wraz z kolegami z reprezentacji był najlepszy w sztafecie 4 razy 100 metrów. Swój plan zrealizował więc perfekcyjnie i powtórzył tym samym osiągnięcie swojego rodaka Jesse Owensa z Igrzysk Berlińskich z 1936 roku. Został niekwestionowanym królem sprintu i wielu komentatorów zastanawiało się, ile lat potrwa jego panowanie. Nadchodzi rok 1987. Lewis nadal jest na topie, ale oto na bieżni Mistrzostw Świata w Rzymie obok niego pojawia się także czarnoskóry reprezentant Kanady Ben Johnson. To 26-letni Jamajczyk, który w wieku 15 lat wraz z rodziną wyemigrował do Kanady, ta stała się jego nową ojczyzną. Nie jest wśród sprinterów postacią anonimową. Podczas igrzysk w Los Angeles, które zdominował Lewis, Johnson zdobyła 2 brązowe medale w biegu na 100 metrów oraz w sztafecie 4 razy 100 metrów. W każdym tym biegu ogląda jednak plecy amerykańskiej gwiazdy. Teraz miało się to zmienić. Obydwaj stają obok siebie na torze w finale setki. Kto będzie pierwszy? Ku zaskoczeniu wielu obserwatorów bieg ten wygrywa Johnson, chociaż Lewis czasem 9 sekund 93 setne wyrównuje rekord świata. Kanadyjczyk osiąga jednak wynik na tamte czasy kosmiczny. 9 sekund i 83 setne. Rekord świata poprawia o 0,1 sekundy. Na 100 metrów to naprawdę bardzo dużo. Mija rok i obydwaj mierzą się ponownie na igrzyskach w koreańskim Seulu. I tym razem faworytem wydaje się być jednak Amerykanin. W eliminacjach uzyskuje znakomity czas. Tymczasem o Johnsonie krąży wiele plotek. Rekord świata miał sprawić, że uderzyła mu przysłowiowa woda sodowa do głowy i prowadzi beztroskie życie. Miały to potwierdzić przeciętne czasy biegów eliminacyjnych, po których z trudem awansował do finału. A oto jak wspominano ten bieg w wydawnictwie Kronika Sportu.
1: Nareszcie strzał startera. Johnson odbija się od bloków startowych niczym błyskawica. Na 50 metrze ma już metr przewagi nad Lewisem. Lewis spogląda nań z niedowierzaniem, boi się. Na 2 metry przed metą Johnson patrzy w lewo, potem unosi rękę w górę w geście triumfu. Zdecydowane zwycięstwo. I jakże fantastyczny czas, 9 sekund i 79 setnych. To pierwszy człowiek, który zszedł poniżej granicy 9 sekund i 9, a teraz poniżej 9 sekund i 8 i to w ciągu jednego roku.
3: It's a fair start. And it is Raymond Kerr with a start. It is Ben Johnson with a start. Can Kerr catch him? No! It's Ben Johnson. Ben Johnson does it again. Unbelievable! 9-7-9!
2: Sportowy świat jest zadziwiony wyczynem Johnsona, ale ten zachwyt trwa zaledwie kilkadziesiąt godzin. Oto bowiem okazuje się, że zawodnik z Kanady był na dopingu. Z bohatera staje się oszustem, osobą niepożądaną, odrzuconą przez społeczeństwo, a jego rekordy anulowane. Nie oznaczało to jednak końca jego kariery. Jako antybohater mimo wszystko przyciągał na trybuny tłumy. Nadal biegał nieźle i zakwalifikował się do reprezentacji Kanady na kolejne igrzyska w Barcelonie w 1992 roku. Wcześniej poddano go bardzo drobiazgowym badaniom. Bano się bowiem, czy i tym razem nie dojdzie do kompromitacji i kanadyjski komitet olimpijski nie strzeli sobie w kolano. Do Hiszpanii pojechał i tam doprowadził do kolejnego skandalu. Tym razem kopnął jednego z wolontariuszy i za ten chuligański wyczyn został pozbawiony olimpijskiej akredytacji. Wcześniej wziął udział w biegu na 100 metrów. Awansował do półfinału, w którym jednak potknął się na starcie i zajął w nim ostatnie miejsce. Być może incydent z wolontariuszem był wynikiem frustracji. Wypowiadał się, że jego zdaniem wszyscy finaliści z Barcelony byli naszprycowani środkami dopingującymi. Johnson uważał się za pokrzywdzonego, szczególnie bolał go fakt wymazania jego rekordu z lekkoatletycznych tabel. Oto jego wypowiedź, cytowana przez portal Onet.pl.
1: Spójrzmy na wschodnio-niemiecką drużynę pływacką. Przyznali się do zażywania środków zakazanych podczas bicia wszelkiego rodzaju rekordów. Lekarze i trenerzy również przyznali, że wstrzykiwali pływakom takie substancje. Dlaczego więc pozwolono im zachować rekordy i medale? Jeśli pan Samaranch pozwala zachować im te rekordy, dlaczego nie oddadzą mi mojego 9,83? Mój rekord 9,83 w Rzymie w 1987 roku był czysty, a oni mi go odebrali. Dlaczego mi to robią? Dlaczego jest jedno prawo dla Bena Johnsona, a drugie dla wszystkich innych?
2: Ben Johnson nie był ani pierwszym, ani niestety ostatnim znanym powszechnie sportowcem, który został przyłapany na stosowaniu środków dopingujących. To plaga, która toczy profesjonalny sport od dawna. Stał się jednak niemal symbolem oszustw w sporcie. Jego pech polegał może na tym, że uprawiał bardzo popularną globalną dyscyplinę sportu, a bieg na dystansie 100 metrów jako starcie najszybszych ludzi na ziemskim globie rozpala wyobraźnię wszystkich. Szczególnie jeżeli cały świat patrzy na rywalizację dwóch herosów i z zapartym tchem zastanawia się, który z nich jest lepszy. Oczywiście niczym nie usprawiedliwia to pochodzącego z Jamajki kanadyjskiego lekkoatlety.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

0: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Kilka minut wystarczyło, żeby ludzie stracili swój dorobek. Wczorajsza burza przyniosła duże zniszczenia na Powiślu Dąbrowskim. Rynek Maślany w Nowym Sączu czeka przebudowa. Tarnowskie Hospicjum Via Spej poszukuje wolontariuszy.
4: Po prostu porozmawiać, wyjechać na wózku czy z łóżkiem do naszego wspaniałego ogrodu.
3: 11 wiadomości. Ewa Biedroń. Zerwane dachy, uszkodzone pojazdy i połamane drzewa. Tak wygląda krajobraz Powiśla Dąbrowskiego po silnym wietrze. Najmocniej odczuli to mieszkańcy Borusowej w gminie Grymboszów. Łącznie uszkodzonych jest kilkanaście budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także linie energetyczne. Straty są ponadto w uprawach rolnych. Na szczęście nie ma osób rannych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Rynek Maślany ma się zmienić nie do poznania. Po planowanej przebudowie ma tu być więcej miejsca dla handlujących. Samorząd województwa Małopolskiego podpisał z miastem Nowy Sącz umowę, dzięki której na rewitalizację placu trafi ponad 56 milionów z funduszy europejskich. Całkowita wartość inwestycji przekracza 90 milionów. Jak mówi zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek, na początku sierpnia planowane jest ogłoszenie przetargu na projekt i przebudowę rynku maślanego.
5: Przetarg, który jest przetargiem w formule unijnej, więc trochę dłuższy, około półtora miesiąca trzeba będzie czekać na rozstrzygnięcie. I jeżeli nie będzie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, to myślę, że wrzesień jest realnym terminem na podpisanie umowy dotyczącej realizacji tego przedsięwzięcia, a w związku z tym mówimy o październiku, jako miesiącu, w którym mogłyby się prace zacząć. Oczywiście uwzględniając to, że do przetargu przystąpią zainteresowane podmioty, że dadzą cenę nas interesującą i że nikt się nie odwoła do kija.
3: Kupcy mają handlować na rynku maślanym do końca roku, a następnie tymczasowo przenieść się na starą Sandecję.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Nie trzeba mieć medycznego wykształcenia, by pomagać osobom w trudnym momencie życia. Hospicjum Via Spej w Tarnowie po raz kolejny zachęca do włączenia się w wolontariat. Jak mówi prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, najcenniejsze, co wolontariusze mogą ofiarować pacjentom, to swój czas.
4: Chodzi o to, żeby w jakimś określonym okresie czasu przychodzić do hospicjum do pacjentów i po prostu porozmawiać, potrzymać na rękę, wyjechać na wózku czy z łóżkiem do naszego wspaniałego ogrodu, gdzie tam są oliwki, gdzie niedawno zbieraliśmy lawendę, gdzie w tej chwili dojrzewają winogrona. Bardzo się cieszą nasi mieszkańcy, gdy mogą z tego korzystać, gdy wyjeżdżają sobie, chociaż każdy ma widok na ten nasz ogród, bo z każdego pokoju jest wyjście i widok do ogrodu.
3: Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych wolontariatem. Karta Starosądeczanina już w przyszłym roku. Władze Starego Sącza zapowiadają wprowadzenie przywilejów dla mieszkańców. Gmina nie chce jednak wchodzić w zniżki na przejazdy autobusami, do których i tak już dopłaca. Jak powiedział w programie Słowo za Słowo w Radiu RDN Nowy Sącz burmistrz Jacek Lelek, oferta karty mogłaby dotyczyć przede wszystkim sfery kulturalnej czy wypoczynkowej.
6: Na przykład dostęp do wydarzeń kulturalnych, które w większości są płatne. Dzisiaj już też właściwie mimo braku formalnej karty, to mieszkańcy mogą liczyć na zniżki na kąpielisku Stawy w tej części, w której inwestowała gmina. Będą mogli liczyć, jak wybudujemy basen. Myślę, że tutaj również basen będzie takim miejscem, gdzie będzie można korzystać.
3: Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu uchwała intencyjna dotycząca karty Starosądeczanina została wycofana z porządku obrad. Miała zawierać błędy formalno-prawne i po poprawkach może pojawić się w porządku obrad kolejnej sesji.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do Polski wracamy gorące i słoneczne lato. Jeszcze dzisiaj może tego nie będziemy odczuwać tak wysokich temperatur, ale za to jutro 28, pojutrze 34, a weekend to 36 stopni. I przyszły tydzień również wysokie temperatury powyżej 30 stopni, a w nocy to nawet 20. Dziś w nocy tylko 11 stopni, ale co najważniejsze, już nie powinno padać.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. O 15 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
6: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir vivre. To wszystko znajdziesz w naszej audycji. Wakacyjne podróże z kulturą. W każdą środę po 13:00. Lucyna Ruchała, zapraszam.
7: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecam. Polecają kobietom.
4: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: skandaliczna profanacja figury Matki Bożej w Medjugorje. W zabawie rozpoczęło się miasteczko modlitewne.
1: Ten tydzień tutaj na miasteczku to jest taki najpiękniejszy tydzień w całym roku.
0: W gminie Korzana narusza taksówka społeczna. Wiadomości. Ewa Biedroń, w Medjugorje doszło do skandalicznej profanacji. Sprawcy podpalili ołtarz i zbezcześcili figurę Matki Bożej na Górze Objawień. W odniesieniu do aktu wandalizmu Urząd Parafialny Medjugorje wydał oświadczenie. W sposób szczególny zapraszamy wszystkich wiernych, by odpowiedzieli na to wydarzenie w sposób, w jaki Matka Boża uczyła nas od ponad 40 lat w Medjugorje. Modlitwą, postem i przebaczeniem czytamy w oświadczeniu. Modlitwa, integracja, taniec, śpiew, wspólne spędzanie czasu, miasteczko modlitewne w zabawie znów tętni życiem. Przy sanktuarium błogosławionej Karoliny można zauważyć rozbite namioty osób, które przyjechały tutaj z różnych stron Polski.
2: Jestem tu już drugi raz i za pierwszym razem poczułam po prostu taką więź z tymi ludźmi i też, że to miejsce po prostu jest warte odwiedzenia co roku.
3: Świetna atmosfera, wspaniali ludzie, dobre miejsce do spotkania z Panem Bogiem.
4: Ja jestem trzeci raz na miasteczku. Nie dość, że bardzo związałam się z tymi ludźmi, to mam wrażenie, że na miasteczku jakby wszyscy czują, że są bardzo blisko Boga i że po prostu On działa w tych ludziach i budujemy wspólnotę.
5: Ja już jestem szósty rok. Ta relacja z Bogiem, powiedzmy, tutaj jest takim zwieńczeniem całego roku i najzwyczajniej w świecie, stało się to moim takim drugim domem.
1: Ten tydzień tutaj na miasteczku to jest taki najpiękniejszy tydzień w całym roku, gdzie w tym takim pędzącym świecie to jest taki czas, gdzie wszystko zwalnia i jest to taki czas nie tylko spotkania z drugim człowiekiem, ale też z Panem Bogiem.
0: Do zabawy na miasteczko modlitewne w tym roku przyjechało około 170 osób. Rekolekcjom towarzyszy hasło spotkanie, czyli budowanie relacji. Miasteczko modlitewne potrwa do 2 sierpnia. Tego dnia przypada także rocznica urodzin błogosławionej Karoliny Kuskówny z Wałrudy.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W gminie Korzana narusza taksówka społeczna. To odpowiedź samorządu na potrzeby mieszkańców. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
7: Z usługi, która będzie płatna, mogą skorzystać osoby mające trudności z samodzielnym przemieszczaniem się. To między innymi seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami czy też rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji. Przejazdy są płatne. Na terenie gminy Korzenna ich koszt to 10 zł, natomiast na terenie powiatów Nowosądeckiego i Gorlickiego cena wynosi 30 zł. Osoby spełniające kryteria dochodowe mogą skorzystać z usługi bezpłatnie albo otrzymać 50% ulgę. Każdemu uczestnikowi przysługują maksymalne 3 przejazdy w miesiącu, ale w uzasadnionych przypadkach może być to więcej. Organizatorem przejazdów taksówką społeczną jest Centrum Usług Społecznych w Korzennej, które prowadzi rekrutację. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej lub bezpośrednio w siedzibie jednostki. W sprawie szczegółów należy dzwonić pod numery telefonów 512 134 807 lub 18 440 66 47.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Ogród żywy, królestwo zwierząt to jedyna i pierwsza od tego sezonu letniego płatna część muszyńskich ogrodów tematycznych na Zapopradziu. Władze tłumaczą, że jest to związane z ich utrzymaniem. Reszta ogrodów, jak chiński, grecki, starożytny i nowoczesny, czy nowość, a więc wiklinowe, są bezpłatne. Jak wyjaśnia burmistrz Muszyny Jan Golba, ogród żywy jest tutaj koniecznym wyjątkiem.
8: Ten ogród jest jedynie płatny. Pozostała część, ogromna część tych ogrodów, bo są tam naprawdę świetne tereny spacerowe, absolutnie nie pobierane są żadne opłaty. Natomiast w tej części, gdzie są ogrody żywe, ze względu na koszty utrzymania tych ogrodów i atrakcje, jakie tam są, choćby juliany, że tak to nazwę.
9: Mówimy o lemurach, gdyby ktoś
8: tak,
9: ma wątpliwości.
8: Czyli lemury, ale również inne atrakcyjne zwierzęta i ptaki. To ta część jest płatna, bo ona wymaga naprawdę dużego wysiłku.
0: Wstęp kosztuje 12 zł, za bilet ulgowy trzeba zapłacić 8 zł. W ubiegłym roku wszystkie muszyńskie ogrody odwiedziło 350 tysięcy osób.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Na razie jeszcze tak, jakby to powiedzieć, nienachalnie ciepło. Dzisiaj maksymalne temperatury to około 24 stopni, czyli podobnie do wczorajszych, ale te wyższe temperatury przyjdą nieco później, w miarę upływu dnia. No już teraz się rozchmurzyło nam dość ładnie i już dzisiaj padać nie powinno, ani dzisiaj, ani jutro. Poranek jeszcze chłodny jutrzejszy, 10 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dobre i sprawdzone przeboje sprzed lat będą nam towarzyszyć także w drugiej części dnia, już dokładnie 8 minut po godzinie 12. Lucyna Ruchała, dzień dobry, witam was serdecznie i zapraszam.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
8: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

Kiedy słyszymy wyrażenie rock-a-macafon, to od razu przypomina nam się ta piosenka, którą już za moment usłyszymy i to jest nasza wakacyjna propozycja. Jedna z wielu oczywiście.

Dzisiaj piosenki, które już mają swoją historię, a historia, która będzie się wiązać, która wiązała się z piosenką, którą za chwilę usłyszymy, Girl, I'm Gonna Miss You, myślę, że jest wielu z was znana bardzo dobrze. To grupa Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You. Za ten utwór otrzymali nagrodę Grammy, ale nie pocieszyli się nią zbyt długo, ponieważ tego samego roku, w listopadzie, już stracili tę nagrodę, ponieważ okazało się, że wokalistą był zupełnie ktoś inny, a nie członek zespołu Milli Vanilli. Także statuetkę Grammy im odebrano. Akademia Fonograficzna cofnęła przyznaną im nagrodę w kategorii najlepszy nowy artysta.

Nie tylko tej jednej piosenki dotyczyło to oszustwo, ale też piosenki Girl, You Know It's True. Tak w ogóle to producent muzyczny do tego się przyczynił, Frank Farian. Wymyślił sobie całą mistyfikację z tym, że playbackiem. No i były liczne pozwy sądowe. Jednak piosenki brzmią bardzo pięknie i nadal są przez nas słuchane i też szczególnie w Retro Wtorek prezentowane na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. A teraz już bez żadnej ściemy, po prostu czerwone gitary i historia jednej znajomości.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
2: I bywa, że raz na jakiś czas brak nam stać się.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Chwilami jeszcze straszą nas chmury, zresztą o poranku albo w nocy jeszcze mieliśmy deszczową niespodziankę. Już jednak deszczowe niespodzianki nie powinny w ciągu dnia występować, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Dzisiaj temperatury do około 23-24 stopni odczuwalne mogą być nieco wyższe, a jutro już 27.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz. Aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
8: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
9: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad Polskim Morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu
10: głowy. Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Zostawiamy Titanica i zaglądamy na drogi.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: To nie jest jeszcze najwyższa pora na korki, ale takowe już tworzą się w niektórych miejscach, ale w bardzo na szczęście nielicznych, przynajmniej jeśli chodzi o Nowy Sącz i okolice. Na obwodnicy północnej trochę trzeba poczekać, ale Krajowa 75 jeszcze Was przepuści normalnym tempem. Limanowskiego i Zygmuntowska to już bliżej centrum. Bliżej centrum też Krańcowa oraz Młyńska. Tutaj trzeba chwilę poczekać. Na Barskiej też jest większy ruch w okolicach Ronda, przy galerii. Na Lwowskiej też w kilku miejscach, przy cmentarzu Gołąbkowickim, ale też bliżej centrum, w jedną i w drugą stronę. Troszkę też na Piotra Skargi przy Rondzie jest ruch większy. I jeszcze zaglądamy na ulicę Nawojowską. Tu też więcej samochodów o tej porze i nie tylko o tej, ale po drugiej stronie miasta w związku z remontem obwodnicy zachodniej pewnie też większy ruch na ulicy Papieskiej, ale też w ogóle przy całym urzędzie gminy Chełmiec-Limanowska, Marcinkowicka i Krakowska. Tam trzeba trochę zwolnić, a nawet nieco poczekać. Zaglądamy teraz do Limanowej. W Limanowej całkiem spokojnie, czy to przy rondzie w Sowlinach, czy to na ulicy Piłsudskiego, ale nie jest aż tak spokojnie w samym centrum. Matki Boskiej Bolesnej, Marka oraz Jana Pawła II, te ulice Was na trochę zatrzymają. W Gorlicach jak zwykle jest ciasno, ale nie aż tak bardzo. Bardzo ciasno jest na ulicy Kościuszki przy dojeździe do centrum, ale jadąc od drugiej strony, czyli ulicą Parkową, to jest wciąż 28 Krajowa, no trzeba trochę zwolnić, ale zbyt długo tam na szczęście nie poczekacie. Na Mickiewicza, na Sienkiewicza, na Legionów i Bieckiej ruch jest też zdecydowanie większy. Jak teraz wygląda sytuacja w Tarnowie drogowa? Na Klikowskiej, na Szujskiego, na ulicy Szkotnik, na tej ostatniej tak troszkę, ale jednak zwolnić trzeba. Na Krakowskiej i na Rutowicza już się korki tworzą, na Tuchowskiej także, na Konarskiego, Gumniska i Mostowa, tam tylko na skrzyżowaniu tychże ulic, ale już dość duży ruch i już korek się tworzy w okolicach remontowanej ulicy Lwowskiej przy rondzie z Orkana. Tam są też pewne odcinki pozamykane, więc tym bardziej w cierpliwość trzeba się uzbroić.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

For Nam Blondes, grupa jedynego przeboju, ale za to przeboju, który prezentujemy też od czasu do czasu na naszej antenie. A za 4,5 minuty godzina 13 i wiadomości, w których zajrzymy między innymi na drogi w okolicach Mszany Dolnej, ale też porozmawiamy o przyszłości Domu Gotyckiego w Nowym Sączu.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Radiowe kino plenerowe.
2: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
3: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Dwa dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil?

0: Do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton crosslaskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa. 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo.
1: Po reklamie.
2: Trwa szacowanie strat po nawałnicy w gminie Gręboszów. Po południu zbierze się komitet polityczny PiS, który prawdopodobnie wykluczy z partii posłów należących do Rozwoju Plus. Jaka przyszłość sądeckiego domu goteckiego?
3: Jest tam taka duża sala na pierwszym piętrze, tam mogłyby się odbywać różne spotkania czy nawet koncerty.
2: 13. Wiadomości, Ewa Biedroń. Zerwane dachy, uszkodzone domy i budynki gospodarcze, powalone drzewa, zniszczone samochody oraz uprawy rolne. To bilans gwałtownej burzy, która w poniedziałek przeszła nad Powiślem Dąbrowskim. Trwa szacowanie strat, ale już wiadomo, że będą one bardzo duże. Najbardziej ucierpiała Borusowa w gminie Gręboszów, mówi wójt Krzysztof Gil.
4: Największe zniszczenia oczywiście to dwa budynki mieszkalne, gdzie konstrukcja dachu całkowicie została uszkodzona. Konstrukcja była rozrzucona po okolicznych posesjach, uszkodziła również kolejne budynki, kolejne samochody. Na całe szczęście nikomu nic się nie stało. Oprócz tego zniszczeniu uległy również budynki gospodarcze, budynki garażowe i takich obiektów jest kilkanaście, które w większym lub mniejszym stopniu zostały uszkodzone. Również bardzo dużo drzew zostało powalonych. Część powaliło się na linie energetyczne, więc tutaj pogotowie energetyczne miało dużo pracy, aby przywrócić zasilanie do miejscowości. Oprócz tego niestety uprawy rolne zostały zniszczone przez grad i tutaj nie mówimy tylko o miejscowości Borusowa, ale również przy okolicznych innych miejscowościach na terenie gminy to gradobicie wystąpiło, więc mówimy o bardzo dużych stratach.
2: Samorząd przygotowuje pomoc dla mieszkańców, którzy ucierpieli w wyniku żywiołu. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Parlamentarzyści Rozwoju Plus na czele z Mateuszem Morawieckim wieczorem spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. Wcześniej, bo o 17:00 zbierze się komitet polityczny PiS, który prawdopodobnie wykluczy ich z partii. Mateusz Morawiecki mówił w Piaskach na Mazowszu, że do spotkania dojdzie w Warszawie.
5: Dzisiaj o 20:00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach Komitetu Politycznego.
2: Decyzje Komitetu Politycznego PiS dotyczą około 40 parlamentarzystów. To konsekwencja niepodpisania deklaracji o członkostwie w partii wykluczającej należenie do stowarzyszenia.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Wystawa historyczna, sale do spotkań czy miejsca noclegowe. Jaka będzie przyszłość domu gotyckiego? Należący do parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu budynek to architektoniczna perełka w centrum Nowego Sącza. Ostatnio dom gotycki był zastępczym miejscem pracy władz miasta i urzędników podczas remontu nowosądeckiego ratusza. Wcześniej latami był oddziałem Muzeum Okręgowego. Jak mówi gospodarz tego miejsca i proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, ksiądz Jerzy Jurkiewicz, pomysłów na zagospodarowanie pomieszczeń jest naprawdę dużo.
3: Jakaś sala, w której byśmy jakąś ekspozycję zrobili, jakąś taką muzealną, czy może tutaj związaną właśnie z bazyliką, z kolegiatą i z kapitułą. Wtedy też moglibyśmy pożyczyć jakieś eksponaty z Muzeum Diecezjalnego Starnowa. Jest tam taka duża sala na pierwszym piętrze, tam mogłyby się odbywać różne spotkania, czy nawet koncerty. Mamy też dość pokaźną bibliotekę parafialną, też można byłoby tam wygospodarować jaką przestrzeń, żeby tam tę bibliotekę umieścić, plus czytelnie. W poddaszach są takie różne pomieszczenia, może tam udałoby się jakieś pokoje pod booking.
2: Ksiądz Jerzy Jurkiewicz myśli także o stworzeniu kawiarenki, która służyłaby parafianom, pielgrzymom czy mieszkańcom miasta. W grę wchodzi także uporządkowanie przestrzeni wokół budynku, m.in. likwidacja stojących od strony placu kolegiackiego garaży blaszaków. Nie wiadomo, kiedy projekty dotyczące domu gotyckiego zostaną zrealizowane. Parafia Świętej Małgorzaty będzie się starać o zdobycie dofinansowania na ten cel. Na ulicy Piłsudskiego w Mszanie Dolnej, to jest na drodze krajowej numer 28, do 9 sierpnia ruch pod wiaduktem jest prowadzony wahadłowo. Wieczorem i w nocy będzie przywracany ruch dwukierunkowy. Ruch pieszych pod wiaduktem będzie możliwy pod warunkiem zgody osoby kierującej ruchem.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Ciśnienie od wczoraj sporo wzrosło, zresztą zgodnie z prognozami. Wczoraj było 970, dziś już 981 hektopaskali i jeszcze minimalnie powinno wzrosnąć do jutra, ale nie minimalnie powinny do jutra wzrosnąć temperatury. Dzisiaj maksymalnie 23-24, a jutro już 27, odczuwalnie podobnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Pięć minut po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
2: Autobończyk Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
3: Skoda.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
3: Lidl, to się opłaca.
5: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
6: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. To była autopromocja.

Some Broken Hearts Never Mind. Piosenka o tym tytule w oryginale śpiewał Telly Savalas, słynny porucznik Kojak, a tutaj Gang Marcella, czyli Marcel Trojan jako wokalista. No też bardzo ładnie, też bardzo pięknym basem. Teraz Lutricia McNeil, a później zajrzymy do Rzymu.

0: Brzemie już od dłuższego czasu wielkie upały, co może być sposobem na bardzo wysokie temperatury, na przykład kultura. Rzym otwiera kina i biblioteki dla mieszkańców oraz turystów, którzy szukają schronienia przed wysokimi temperaturami. To w ramach projektu Il Grande Freddo, czyli Wielki Chłód. O szczegółach Aleksandra Nietopiel.
1: W 11 klimatyzowanych kinach dwa razy dziennie można za darmo oglądać włoskie filmy. Chłodem kusi też 11 rzymskich biblioteków.

0: W budynku chłodnym wnętrzu. Projekt Wielki Chłód potrwa do 4 sierpnia.
1: Ja tak nieśmiało przypomnę, że u nas zawsze wstęp do bibliotek jest wolny, więc zapraszamy.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

zaglądaliśmy do Rzymu, do rzymskich kulturalnych miejsc. No a tam dzisiaj około 30 stopni, pełne słońce. Ale to nie jest szczyt możliwości temperaturowych w Rzymie, bo jutro ma być jeszcze goręcej, 38. Pojutrze podobnie. U nas będzie niewiele chłodniej, drodzy Państwo, za chwilę o tym.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: W Rzymie dzisiaj 36 stopni, a u nas taka temperatura jest przez synoptyków zapowiadana na najbliższy piątek. Co prawda jest tutaj inna wilgotność powietrza, no ale jednak będzie bardzo, bardzo gorąco i na pewno będzie ciężko to wytrzymać, ale wytrzymamy, prawda, w końcu mamy lato. Jutro 27, w czwartek około już 32.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach, Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Radiowe kino plenerowe.
9: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia! Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. O 15.00 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Teraz większy ruch zaczyna się robić na 75, wielogłowy, wielopole, właśnie tam. Jeszcze korków nie ma, ale pewnie już za chwilę będą, ponieważ pewnie wyjazdy z jednego z zakładów pracy się zaczynają. Na obwodnicy północnej już zaczyna się ustawiać kolejka samochodów. Żółwie tempo też już zaczyna obowiązywać na Pieczkowskiego, chociaż to nie jest jeszcze największa możliwość tej ulicy. Pewnie za godzinę się to zmieni, albo nawet wcześniej. Na Lwowskiej w kilku miejscach bez zmian, na Barskiej też przy Krańcowej i przy Lwowskiej jest dość ciasno. Na niektórych skrzyżowaniach również, a szczególnie trzeba poczekać na Limanowskiego i Zygmuntowskiej. Tam dużo świateł, więc co się z tym wiąże, też bardzo powolne tempo. Na ulicy Węgierskiej jeszcze jest spokojnie na odcinku Biegonickim i nie tylko. Także tamtędy jeszcze można się normalnie przedostać dobrym tempem. Niektóre ulice już są zakorkowane w Limanowej. Te co przed godziną, czyli Marka, Jana Pawła II oraz Matki Boskiej Bolesnej, ale też do tych ulic dołącza przynajmniej częściowo ulica Kościuszki i już duży ruch robi się na Piłsudskiego w kierunku ronda w Sowlinach, ale i w drugą stronę też więcej samochodów. Przy samym rondzie w Sowlinach dość jeszcze spokojnie. W Gorlicach bez zmian nadal od Zawodzia korkuje się Kościuszki, od drugiej strony trochę też więcej samochodów na ulicy Parkowej, a też Sienkiewicza, Legionów, Biecka i Stawiska oraz Kołłątaja przy rondzie są nieco ciasne o tej porze. O tej porze też ciasno na Klikowskiej, to już mówię o Tarnowie, na Słowackiego, na ulicy Szkotnik, na Krakowskiej i to w obie strony. Już robi się trochę ciaśniej na Tuchowskiej. Wzmożony ruch mamy na Narutowicza, na Gumnińskiej. Już kolejki samochodów się ustawiają, szczególnie przy Mostowej, która również Was przywita większym ruchem o tej porze. No i trochę też na wspomnianej już godzinę temu ulicy Lwowskiej, ale wygląda na to, że ruch jest trochę mniejszy niż jakiś czas temu.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

Póki co to lato zaczyna nas doganiać, no i chyba bardzo dobrze. Za 13 minut będzie godzina 14, zaglądamy do kalendarza, wreszcie 28 lipca, to jest 209 dzień roku. Do końca roku nam zostało 156 dni. Dwie po piątej słońce wstało, zajdzie o 20:24, dzień potrwa 15 godzin i 22 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 14 minut. Życzenia imieninowe dzisiaj przyjmują osoby o takich imionach jak Antoni, Tymon i Wiktor. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów i dla jubilatów. A urodzinowo to będzie również muzycznie. W 1963 roku przyszła na świat brytyjska wokalistka, pianistka i kompozytorka Beverly Craven, która zdobyła szczyty list przebojów tą oto piosenką Promise Me.

Beverly Craven i Promise Me. Ballada w 91 roku zdobyła trzecie miejsce na liście w Wielkiej Brytanii i też osiągnęła wysokie miejsca w Belgii, Francji oraz w Holandii. A tak w ogóle to w Polsce też miała się całkiem nieźle, ponieważ aż 69 tygodni przebywała na liście przebojów jednej z ogólnopolskich rozgłośni.

miłość prowadzi do różnych pomysłowych wynalazków. O jednym z takich, Goles Orkiestra. A już za około 4 minuty będzie 14 i kolejne wiadomości.

0: przepisy o transkrypcji niezgodne z konstytucją. Nowosądecki rynek maślany czeka metamorfoza. Bezpieczna jazda z świętym Krzysztofem, taka akcja odbyła się w Dąbrowie Tarnowskiej. 14 wiadomości, Ewa Biedroń. Przepisy o transkrypcji małżeństw par jednopłciowych są niezgodne z ustawą zasadniczą, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadzające wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzania i wydawania aktów małżeństw zawartych za granicą. Skład trzech sędziów pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego przychylił się do argumentacji wnioskodawców, czyli grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ci podnosili, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rozporządzenie narusza podstawowe zasady konstytucji. Sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz uzasadnił, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją, bo uregulowało w niej materię zastrzeżoną konstytucyjnie.
1: To jest instytucję małżeństwa zdefiniowaną w artykule 18 ustawy zasadniczej jako związek kobiety i mężczyzny. W sposób z nią sprzeczny, polegający na stworzeniu możliwości oznaczenia w polskim dokumencie z zakresu rejestracji stanu cywilnego jako małżeństwa związku zawartego za granicą, który nie spełnia konstytucyjnego wymogu odmienności płci małżonków.
0: W marcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał przełomowy dla par jednopłciowych wyrok, w którym zobowiązał Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa zawartego w Berlinie. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory dokumentów, ponieważ nie było w nich m.in. rubryk przeznaczonych dla dwóch osób tej samej płci. Ma ono wejść w życie 23 sierpnia. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nowosądecki rynek maślany czeka metamorfoza. Po planowanej przebudowie ma to być więcej miejsca dla handlujących. Samorząd województwa małopolskiego podpisał z miastem Nowy Sącz umowę, dzięki której na rewitalizację placu trafi ponad 56 milionów złotych z funduszy europejskich. Całkowita wartość inwestycji przekracza 90 milionów. Jak informuje zastępca prezydenta Nowego Sącza Artur Bochenek, na początku sierpnia planowane jest ogłoszenie przetargu na projekt i przebudowę rynku maślanego.
3: Przetarg, który jest przetargiem w formule unijnej, więc trochę dłuższy, około 1,5 miesiąca trzeba będzie czekać na rozstrzygnięcie. I jeżeli nie będzie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, to myślę, że wrzesień jest realnym terminem na podpisanie umowy dotyczącej realizacji tego przedsięwzięcia, a w związku z tym mówimy o październiku jako miesiącu, w którym mogłyby się prace zacząć. Oczywiście uwzględniając to, że do przetargu przystąpią zainteresowane podmioty, że dadzą cenę nas interesującą i że nikt się nie odwoła do KIO.
0: Kompleksowa rewitalizacja obejmie nie tylko sam plac targowy, ale także jego otoczenie i znajdujący się przy nim budynek dawnej straży pożarnej. Kupcy mają handlować na rynku maślanym do końca roku, a następnie tymczasowo przenieść się na starą Sandecję.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Bezpieczna i odpowiedzialna jazda przekłada się na mniejszą liczbę wypadków, przypomina starosta dąbrowski Lesław Wieczorek, przewodniczący Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach dąbrowskiej akcji Bezpieczna jazda z świętym Krzysztofem popłynął apel do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy wzrasta natężenie ruchu. Kierowców zatrzymywali m.in. samorządowcy o imieniu Krzysztof.
4: W powiecie dąbrowskim Krzysztofów w samorządzie jest połowa, praktycznie 50%. Akcja cieszy się dużą popularnością. Kierowcy może troszkę zestresowani, zatrzymywani przez tak dużą grupę osób, ale po krótkim wyjaśnieniu, rozmowie, wręczeniu materiałów odblaskowych, dekalogu, kierowcy deklarują, że ich zachowania na drodze będą zupełnie prawidłowe, bezpieczne, ostrożne.
0: Siadając za kierownicą pojazdu, pamiętajmy, że jesteśmy odpowiedzialni za przewożone osoby oraz innych uczestników ruchu, przypominają organizatorzy tej akcji. Sposób opieki nad kotami w tarnowskim azylu dla zwierząt stał się przedmiotem publicznej dyskusji. Jedna z działających w mieście fundacji zwraca uwagę m.in. na wysoki wskaźnik śmiertelności kotów. Sposób wydawania środków finansowych oraz zasady przyjmowania zwierząt wymagających pomocy. Prezes fundacji Zmieńmy Świat, Krzysztof Giemza, który w Tarnowie prowadzi szpital dla kotów, uważa, że śmiertelność zwierząt trafiających do miejscowego schroniska jest znacznie wyższa niż w innych miastach o podobnej wielkości. Jego zdaniem jedną z przyczyn może być zbyt niski poziom środków przeznaczonych na leczenie kotów.
5: Oczywiście, że tych pieniędzy okazuje się, że jest mało, bo 67% to są wynagrodzenia i inne koszty administracyjne. 14% to są koszty weterynaryjne. To są żarty. 14% tylko idzie na leczenie, ratowanie zwierząt, no więc stąd taka jest wysoka ta śmiertelność, bo mówię, urząd nigdy nie podjął dyskusji, nie odpowiedział, co ich zdaniem jest przyczyną takiego wysokiego wskaźnika śmiertelności kotów, bo poprzedni rok według Państwowego Inspektoratu Weterynarii to było 58%. Są miasta porównywalne pod względem populacji i wszystkich podobnych danych, gdzie śmiertelność przy podobnej ilości przyjmowanych zwierząt wynosi 4%.
0: Kierownik Tarnowskiego Azylu dla Zwierząt Agnieszka Archacka jako jedną z przyczyn odnotowanej w ubiegłym roku wysokiej śmiertelności wśród kotów wskazuje choroby wirusowe. Dodaje jednak, że od tego czasu podjęte zostały działania mające zapobiegać przenoszeniu się chorób między zwierzętami. Aktualnie koty będące w trakcie leczenia znajdują się w osobnym kontenerze i nie mają kontaktu ze zdrowymi osobnikami.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dzisiaj jeszcze chwilami może dość silnie i z porywami powiać wiatr. Wieje z kierunków północno-zachodnich. Jutro chociażbyśmy pewnie przy dość wysokich temperaturach do 27 stopni Celsjusza oczekiwali mocniejszych powiewów wiatru, to według prognoz nie ma co na nie liczyć, ponieważ wiatr osłabnie. 981 hektopaskali na barometrze, jeszcze ciśnienie wzrośnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywny na wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Siedem minut po 14:00 wracamy do tradycyjnej i tradycyjnie dobrej muzyki.

0: Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
4: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
7: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.
8: Na zegarach 14.14, za chwilę Jerzy Olszówka zabierze nas na spotkanie z kolejnym przebojem. Czy będzie to przebój odlotowy, czy odjechany, odjazdowy, czy odjechany, odlotowy będzie właśnie.
9: Jestem z miasta.

schodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Dzisiaj sięgam po płytę country na drogę, niekoniecznie na tę asfaltową. A na pewno nie wszystkie piosenki na tej płycie opowiadają o takiej właśnie drodze. Wśród nagrań na krążku country na drogę odnajdujemy piosenkę Lot numer 205. To z kolei jedna z wielu piosenek poświęconych pamięci Anny Jantar. Przypomnę, Anna Jantar zginęła w katastrofie lotniczej w 1980 roku. Samolot Polskich Linii Lotniczych produkcji radzieckiej IU-62 Mikołaj Kopernik lecący z Nowego Jorku do Warszawy uległ katastrofie przy podchodzeniu do lądowania. Po tragicznej śmierci wokalistki zespół Budka Suflera dedykował artystce piosenkę Słońca i jakby mniej z płyty ona przyszła prosto z chmur, nawiązującą do utworu Tyle Słońca w całym mieście. Halina Frąckowiak nagrała w hołdzie dla Anny Jantar piosenkę Anna już tu nie mieszka. Słowa do tego utworu napisał Janusz Kondratowicz, a muzykę skomponował Jarosław Kukulski. Annie Jantar poświęcone są piosenki z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. To, co dał nam świat oraz Lot numer 205, właśnie z płyty Country na drogę. Na drogę lotniczą.

Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

O obwodnicy Łącka, ale też o sądeczance. Dzisiaj w sprawie tej drugiej drogi będzie decyzja podjęta podobno. Już za chwilę o tym w wiadomościach.

0: 14.30 wiadomości. Ewa Biedroń. Wariant C czy B radni Nowego Sącza podejmą dziś decyzję w sprawie petycji części mieszkańców miasta o poprowadzeniu sądeczanki lewą stroną Dunajca. Chodzi o uwzględnienie drogi wraz z węzłem przy rondzie Marcinkowickim w obrębie miasta Nowego Sącza. Część mieszkańców obawia się wyburzeń domów w związku z obecnym planem poprowadzenia drogi przez Zabełcze. W tej sprawie odbyło się spotkanie zaniepokojonych nowosądeczan z władzami miasta, ale może ono okazać się nieskuteczne. Spodziewaliśmy się takiej sytuacji, mówi przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Michał Kądziołka.
1: Uwagi mieszkańców oczywiście powinny być wysłuchane i były. Mieszkańcy mieli co do tego zastrzeżenia. Natomiast mamy zastrzeżenia do postawy pana prezydenta Ludomira Hanzla, który nie określił się jasno w tym temacie. I mieszkańcy uważamy, że zostali przez Urząd Miasta Nowego Sącza wprowadzeni w błąd. Narosły pewne oczekiwania społeczne w tym zakresie, a dzisiaj komisja, w której skład wchodzą głównie radni obozu rządzącego w mieście, proponuje odrzucenie skargi mieszkańców.
0: Przewodniczący Koalicji Nowosądeckiej Krzysztof Ziaja przekazał, że jego klub nie podjął jeszcze decyzji, jak zagłosuje, bo trzeba wysłuchać argumentów obu stron. Jest jednak zdania, że jeżeli państwo będzie wypłacało godne odszkodowania, to temat ewentualnych wyburzeń nie będzie już tak głośny. Obecnie obowiązującym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wariantem poprowadzenia sądeczanki przez miasto jest właśnie wariant C, czyli po prawej stronie Dunajca przez osiedle Zabełcze. Modernizacja Placu Drzewnego w Tarnowie przerwana. W trakcie prowadzonych prac wykonawca dokonał tajemniczego odkrycia. Pod ziemią znaleziono piwnicę bądź tunel, który nie widniał w żadnych miejskich dokumentach. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek przyznał, że jest to zaskoczenie dla urzędników. Teraz cały teren trzeba sprawdzić georadarem.
2: W toku tych pierwszych prac, podczas których została zdjęta warstwa płyt oraz pierwsze warstwy ziemne, ujawniło się zapadlisko, piwniczka, tunel. Nie mamy tego jeszcze zidentyfikowanego ze względu na stan tego obiektu. Niezwłocznie tutaj został wezwany nadzór konserwatorski. Takie zalecenia padły ze strony Urzędu Konserwatora, aby przeprowadzić badania całościowe placu w postaci prześwietlenia go georadarem, tak żeby mieć pewność, czy jest to jakaś sieć tuneli, czy jest to pojedyncza piwnica.
0: Maciej Włodek sceptycznie podchodzi do teorii, że mógłby to być tajemniczy tunel prowadzący na Górę Świętego Marcina. Pierwsza łopata już wbita, ruszyła budowa obwodnicy Łącka. Inwestycja ma ułatwić przejazd przez Sądecczyznę i pozwolić na ominięcie centrum tej miejscowości. Przypomnijmy, na początku lipca wykonawca uzyskał ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Dzięki temu można teraz ruszyć z budową.
3: Przed nami dużo pracy, 3 km, 2 ronda, czyli na wpięciu obwodnicy do drogi wojewódzkiej 969, ale przede wszystkim 9 obiektów. Nieduże obiekty, ale pracochłonne. To jest jedna z nielicznych inwestycji, gdzie nie mieliśmy odwołań, więc wszystko przebiega zgodnie z czasem. Teraz trwają wywłaszczenia, będą trwały wykupy i wypłacanie odszkodowań, bo ZRID otrzymaliśmy stosunkowo niedawno.
0: Mówiła dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Katarzyna Węgrzyn-Madeja. Umowny termin realizacji obwodnicy Łącka to luty 2029 roku. Modlitwa, integracja, taniec, śpiew i wspólne spędzanie czasu. Miasteczko modlitewne w zabawie znów tętni życiem. Przy sanktuarium Błogosławionej Karoliny można zauważyć rozbite namioty osób, które przyjechały tutaj z całej Polski.
4: Jestem tu już drugi raz i za pierwszym razem poczułam po prostu taką więź z tymi ludźmi i też, że to miejsce po prostu jest warte odwiedzenia co roku.
5: Świetna atmosfera, wspaniali ludzie, dobre miejsce do spotkania z Panem Bogiem.
6: Ja jestem trzeci raz na miasteczku. Nie dość, że bardzo związałam się z tymi ludźmi, to mam wrażenie, że na miasteczku jakby wszyscy czują, że są bardzo blisko Boga i że po prostu On działa w tych ludziach i budujemy wspólnotę.
7: Ja już jestem szósty rok. Ta relacja z Bogiem, powiedzmy, tutaj jest takim zwieńczeniem całego roku i najzwyczajniej w świecie, no, stało się to moim takim drugim domem.
6: Ten tydzień tutaj na miasteczku to jest taki najpiękniejszy tydzień w całym roku, gdzie w tym takim pędzącym świecie to jest taki czas, gdzie wszystko zwalnia. I jest to taki czas nie tylko spotkania z drugim człowiekiem, ale też z Panem Bogiem.
0: Miasteczko modlitewne w zabawie potrwa do 2 sierpnia. Ta sportowa impreza rozsławia gminę Łukowica w Polsce i na świecie. 5 września w Młyńczyskach odbędzie się górski bieg zdobywców w Modyni. Ruszyły już zapisy. W ramach imprezy odbędzie się rywalizacja na dystansach 8, 5, 17 i 36 km. Wśród nich będzie także nowość, zapowiada Sylwia Orzechowska, prezes Stowarzyszenia Aktywni Wokół Modyni.
8: W tym roku przygotowaliśmy coś wyjątkowego, ponieważ po raz pierwszy odbędzie odbędzie się bieg 6 szczytów na dystansie 36 km, gdzie przewyższenia będziemy mieli około 1700 metrów nad poziomem morza. Będzie to bardzo wymagająca trasa, ale zarazem piękna. Trasa ta została zgłoszona do oceny ITRA i dzięki temu zawodnicy będą mogli zdobywać międzynarodowe punkty uznawane przy zapisach na największe biegi trailowe na świecie.
0: Będzie także rywalizacja w Nordic Walking. Organizatorzy spodziewają się około 400 uczestników. Zapisy na bieg są możliwe pod adresem chronotex.pl do końca sierpnia. Radio RDN Nowy Sącz patronuje temu wydarzeniu.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Jeśli nie przepadacie za upałami i nie chcecie doświadczyć konfrontacji z wysokimi temperaturami, no to wszelkiego rodzaju zakupy, czy też spacery, czy też aktywność na świeżym powietrzu uskuteczniajcie dzisiaj i ewentualnie jutro w godzinach przedpołudniowych, bo jutro już w ciągu dnia do 27 stopni się pojawi, a od czwartku już powyżej 30.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Radiowe kino plenerowe.
3: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Dziś z informacjami drogowymi spieszy Maria Mułka.
2: Dzień dobry. I mam sporo dobrych informacji, bo dziś na drogach dzień mija w miarę spokojnie. Przynajmniej służby nie odnotowały poważnych wypadków kolizji, a to najważniejsze. I oby tak dalej. Życzę Wam spokojnego dnia. Miejmy nadzieję też, że pogoda nie będzie nieprzyjemna, nie będzie nawałnic, które mogłyby sprawić, że jazda będzie nieprzyjemna. Na pewno tego Wam życzę. Dużo słońca, które też nie będzie razić za bardzo w oczy.
1: No i właśnie słońce jest w prognozach i nawałnice żadne nie są przewidywane, więc tego się trzymamy.
2: Oby tak było. No ale nauczeni wczorajszym dniem jesteśmy gotowi na wszystko. I tak z doświadczenia czerpiąc, wczoraj można było utknąć w korku na Kazimierza Wielkiego w Nowym Sączu. Wjazd do rynku był bardzo trudny. Podobnie ta sytuacja dziś w ciągu dnia wygląda, a to wszystko ze sprawą remontu, który trwa na jednej z odnóg rynku, czyli na ulicy Dunajewskiego, przez co tych samochodów jest tutaj szczególnie na tej ścianie rynku bardzo, bardzo dużo, ale widać, że centrum miasta jest oblegane, także problemy z szybką jazdą albo sprawną mogą mieć kierowcy na ulicy Piotra Skargi czy Lwowskiej. Sporo samochodów mamy też na bulwarze Narwiku. Korkuje się już powoli Krańcowa, Barska, coraz więcej samochodów także na Pieczkowskiego, na Tarnowskiej, obwodnicy północnej Nowego Sącza, no i 75 Wielogłowy Wielopole na wjeździe do Nowego Sącza. To też miejsce, które warto omijać. Korkuje się też skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy Chełmiec. Sporo samochodów na Wojowskiej, no i na Węgierskiej, która też jest jedną z głównych wylotówek z Nowego Sącza. Sporo samochodów mamy też w Limanowej, to m.in. Krakowska, Witosa, Piłsudskiego, coraz więcej aut na Jana Pawła II, ulicy Marka czy Matki Boskiej Bolesnej, no i coraz więcej także na Zygmunta Augusta dojazd do Krajowej 28. Z kolei jeśli chodzi o Gorlicę, to tutaj oprócz Krajówki także ruch spory w centrum, między innymi na Legionów, Mickiewicza, Bieckiej czy Krakowskiej Kołłątaja. A w Tarnowie ominąć o tej porze warto ulicę Kwiatkowskiego, Krakowską, Klikowską, Narutowicza, Gumniską, Mickiewicza czy Lwowską. Dobra wiadomość jest dla tych, którzy na przykład wybierają rowery, chociaż jeszcze lepiej, jeśli jeżdżą nimi w nocy, bo w Tarnowie rozpoczęła się budowa oświetlenia ścieżki rowerowej w obszarze skrzyżowania komunalna Padereckiego. Ale to oczywiście rowerzyści, którzy chcieliby tutaj wybrać jednoślady, szczególnie wieczorem, będą mogli korzystać za jakiś czas. Teraz jednak ważna informacja z tego regionu dotyczy zmiany organizacji ruchu przy szkole podstawowej w Pawęzowie. W związku z trwającą rozbudową szkoły wyznaczono nowe przejście dla pieszych i wprowadzono zmianę organizacji ruchu, więc tutaj bądźcie czujni.
1: Maria Mułka, dziękujemy za te informacje.
2: Dziękuję.
1: I prosimy o kolejne za pół godziny.
2: Tak, do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

około 5 minut dzieli nas od godziny 15 i od modlitwy wspólnej koronką do Bożego Miłosierdzia. Ile razy w życiu oskarżaliśmy Pana Boga o to, co złe, że to Bóg zesłał nam nieszczęście, że to Bóg zesłał nam chorobę, że daje różnego rodzaju złe przygody. Drodzy Państwo, dzisiaj Jezus wyjaśnia jasno, bardzo jasno w Ewangelii według świętego Mateusza. Wyjaśnia przypowieść o chwaście i wyjaśnia, kto jest siewcą dobrego ziarna, a kto jest siewcą ziarna złego. Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. To jest jedno ze zdań. A kolejne ze zdań brzmi następująco. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Nigdy więcej Boga o to, co złe, nie oskarżajmy i nie podejrzewajmy. On jest samą dobrocią, samym dobrem, samym miłosierdziem.

0: najlepsze dopiero przed nami. Znajomy, który przed laty wyemigrował do Australii, pisał mi o tym, że wyczarterował mały samolot na kilkudniową wycieczkę. I wiesz, co tam zobaczyłem? Zapytał. Wielkie nic. Jak się okazuje, 80% tego kontynentu to pustynie. Czasami nasze życie również sprawia takie wrażenie. W 80% pustynia, głusza, pustka, ani żywego ducha. Mojżesz przeżył coś takiego. Prosto z dworu Faraona trafił na pustynię, aby paść tam owce. Zabójca, człowiek przegrany, wyrzutek, nieudacznik. Ale coś się wydarzyło. Bóg wyciągnął go z pustyni. Pustynia to nie dożywocie, tylko etap przygotowawczy. Bo Bóg ma plan. Mojżeszu, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź mój lud z Egiptu.
1: Co takiego, niby ja?
0: Mojżesz o tym nie wiedział, ale dzięki latom spędzonym na pustyni miał stać się jednym z największych przywódców wszechczasów. Nie wiedział też, że najlepsze dopiero miało nadejść.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
3: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
3: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
4: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
4: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu?

0: doświadczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
1: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
2: Skoda. Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzfałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir-vivre. To wszystko znajdziesz w naszej audycji. Wakacyjne podróże z kulturą. W każdą środę po 13:00. Lucyna Ruchała. Zapraszam.
5: To była autopromocja.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Jak rzekła pół godziny temu, tak też uczyniła i przyszła do studia z informacjami dla kierowców Maria Mołka.
2: Dzień dobry. No i tak obiecywałam słońce, też jest. Zgadza się.
1: Dziękujemy ci, Mario.
2: No niestety już dalsze informacje nie są tak pozytywne. Przybywa nam tylko samochodów na drogach i to widać w każdej części regionu, na przykład w Tarnowie, korki, między innymi na ulicy Klinkowskiej, Krakowskiej, Kwiatkowskiego, Gumnińskiej, Narutowicza, Mickiewicza czy ulicy Lwowskiej. No tutaj też trzeba pamiętać o remoncie. A jeśli chodzi o region tarnowski, mamy zmianę organizacji ruchu przy szkole podstawowej w Pawędzowie w związku z trwającą rozbudową tej placówki. Jest w innym miejscu przejście dla pieszych. No i wprowadzono zmianę na organizacji ruchu. Bądźcie więc tutaj czujni, zdecydowanie wam to polecamy. W Nowym Sączu także remonty, między innymi taki jeden z dużych remontów w centrum Nowego Sącza to ulica Dunajewskiego, która jest jedną z odnóg rynku. No i tutaj przez to centrum tworzą

0: tych miejscowościach ten ruch się kumuluje. Sporo aut też na skrzyżowaniu przy Urzędzie Gminy Chełmiec. Tutaj pamiętajmy, że droga ulica Papieska, a dalej droga przez Małą Wieś i Świniarsko, a dalej też Podrzecze jest objazdem dla dwóch zamkniętych odcinków obwodnicy zachodniej. Tu prace cały czas trwają. Spory ruch też na Węgierskiej i na Wojowskiej. Jeśli musicie, nie wybierajcie tych tras. Podobnie jak w Limanowej, warto nie wybierać ulic takich jak Zygmunta Augusta, dojazd do Krajowej 28, sporo aut też na ulicy Marka, Matki Boskiej Bolesnej, Kopernika, Jana Pawła II, przybywa nam aut też na Piłsudskiego, no i w okolicy Ronda w Sowlinach też już wielka kumulacja. Szkoda, że nie lotka, to mielibyśmy wygraną.
1: A w Nowym Sączu padła podobno ponad 15 milionów. A
0: kto by nie przytulił takiej kwoty?
1: No właśnie zastanawiam się, czy bym chciała aż tyle.
0: Aż tyle? Ja myślę, że znalazłabyś na pewno jakiś szczytny cel, dokładnie. Z kolegami z pracy i z koleżankami.
1: A przede wszystkim.
0: Tak, no ale wracając do przyziemnych spraw i kumulacji, to ta na przykład w Gorlicach na skrzyżowaniu Parkowej, Sienkiewicza, Mickiewicza i Kościuszki. Właściwie to jest taki punkt, do którego zbiegają się wszystkie drogi i widać, że tutaj korki są spore. Sporo aut także w centrum, na Stróżowskiej, Kołątaja, Krakowskiej, Legionów i Bieckiej. Omijajcie te miejsca, jeśli to dla Was możliwe.
1: Informacje przygotowała i przedstawiła Maria Mołka. Dziękujemy.
0: Dziękuję, szerokiej drogi.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka.
1: Reklama.
2: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
3: I bywa, że raz na jakiś czas.
4: Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. O 15 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
2: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. 2 dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil? Zapraszamy do Laskowej. Do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton cross Laskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa. 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo.
1: Po reklamie.
5: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Ostatnie chwile, żeby pooddychać pełną piersią i żeby skorzystać z dość umiarkowanych temperatur, że tak powiem, bo już jutro 27, może nawet 28 stopni w cieniu, a w słońcu i to jeszcze przy słabym wietrze może być naprawdę gorąco. Nie mówiąc już o czwartku, który nadejdzie z temperaturami powyżej 30 stopni, piątek już około 35-6.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro wtorek. Przeboje wszechczasów.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna banda i tajemnice zaginionego wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Zaczynamy naszą podróż, ostatnią już dziś po drogach regionu, od Nowego Sącza i okolic, a te okolice są dość zakorkowane, na przykład poprzez objazdy w związku z remontowaną obwodnicą zachodnią. Ulica Papieska na bardzo długim odcinku, aż do Świniarska sięgającym, jest dość zakorkowana, począwszy od skrzyżowania przy Urzędzie Gminy w Chełmcu. Limanowska, Marcinkowicka, tam też w sumie jest nie lepiej. Na Krakowskiej też mała kolejka samochodów przy tamtym skrzyżowaniu i samo centrum przez remontowaną Dunajewskiego i pewnie też przez godziny Szczytu. Rynek Piotra Skargi, Kazimierza Wielkiego też trochę, Lwowska w kilku miejscach zresztą, bulwar Narwiku. Krajowa 75 jeszcze chwilę temu była zakorkowana, teraz już tam jest całkiem spokojnie w obie strony, ale na obwodnicy północnej jeszcze trzeba poczekać i jadąc ulicą Tarnowską do tejże obwodnicy, tam też trzeba się w cierpliwość uzbroić. Bardzo dużo cierpliwości przyda się Wam stojąc w korku, tak trzeba to nazwać po imieniu, na ulicy Pieczkowskiego przy Barskiej. Zresztą Barska też jest zakorkowana i na Witosa, ale tam ta kolejka jest dużo krótsza. I jeszcze kilka takich skrzyżowań, na przykład Rondo Solidarności by się znalazło, jeśli chodzi o duży dość ruch. I ulica Węgierska, niezmiennie ten odcinek biegonicki jest zakorkowany, nawet dłuższy niż biegonicki. Co zaś dzieje się w Limanowej? Już w niektórych miejscach jest dużo luźniej, na przykład na Krakowskiej. Tam zaś mogą Was czekać utrudnienia związane z robotami drogowymi. Ale nie są to jakieś duże utrudnienia w tym momencie. Ale za to nie ma robót drogowych na ulicy Witosa przy Rondzie w Sowlinach, a kolejka samochodów od czasu do czasu się tworzy i teraz właśnie takowa jest. Jeszcze w samym centrum, czy to na Zygmunta Augusta, czy to na Żwirki i Wigury oraz już przy dojeździe do rynku na Zygmunta Marka oraz Matki Boskiej Bolesnej i Jana Pawła II. Jest duży ruch, albo bardzo powolny raczej. Od Zawodzia, to już Gorlice, korkuje się Krajowa 28, od drugiej strony też jest parkowa mocno zakorkowana. Mniejsza kolejka zaś samochodów na ulicy Sienkiewicza, na Mickiewicza, za to trzeba dłużej poczekać na Legionów Bieskiej i ulicy Stawiska. Także trzeba odstać swoje, no i też na kilku drogach w Tarnowie, na przykład na ulicy Krakowskiej, na Rutowicza też jeszcze jest ciasna, na Tuchowskiej trzeba chwilę poczekać, na Gumnińskiej, na Lwowskiej w związku teraz z robotami, tam szczególnie w tych miejscach są utrudnienia, na Starodąbrowskiej i Słonecznej w okolicach Ronda, na Klikowskiej i Słowackiego też w okolicach Ronda, no i ulica Szkotnik oraz Mościckiego przywita Was z dużym ruchem.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: A w naszym radiu już za około 5 minut kolejne wiadomości. Później jeszcze sprawdzimy prognozy pogody, chociaż chyba wszyscy wiemy, co nas czeka w następnych dniach. No ale cóż, dobrych wieści nigdy za wiele. Może umiarkowanie dobrych.

0: Aha.
1: Reklama.
2: Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
1: Po reklamie.
3: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Trwa szacowanie strat po nawałnicy w gminie Gręboszów. Wariant C czy B radni Nowego Sącza nie przyjęli dziś petycji części mieszkańców miasta o poprowadzenie sądeczanki lewą stroną Dunajca. Roboty na placu drzewnym w Tarnowie przerwane, pod ziemią dokonano tajemniczego odkrycia. 16 wiadomości. Ewa Biedroń. Zerwane dachy, uszkodzone domy i budynki gospodarcze, powalone drzewa, zniszczone samochody oraz uprawy rolne. To bilans gwałtownej burzy, która w poniedziałek przeszła nad Powiślem Dąbrowskim. Trwa szacowanie strat, ale już wiadomo, że będą one bardzo duże. Najbardziej ucierpiała Borusowa w gminie Gręboszów, mówi wójt Krzysztof Gil.
2: Największe zniszczenia oczywiście to dwa budynki mieszkalne, gdzie konstrukcja dachu całkowicie została uszkodzona. Konstrukcja była rozrzucona po okolicznych posesjach, również kolejne budynki, kolejne samochody. Na całe szczęście nikomu nic się nie stało. Oprócz tego zniszczeniu uległy również budynki gospodarcze, budynki garażowe i takich obiektów jest kilkanaście, które w większym lub mniejszym stopniu zostały uszkodzone. Oprócz tego niestety uprawy rolne zostały zniszczone przez grad i tutaj nie mówimy tylko o miejscowości Borusowa, ale również przy okolicznych innych miejscowościach na terenie gminy to gradobicie wystąpiło.
1: Samorząd przygotowuje pomoc dla mieszkańców. Więcej piszemy o tym na rdn.pl.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Parlamentarzyści Rozwoju Plus na czele z Mateuszem Morawieckim wieczorem spotkają się w sprawie przyszłości swojego ruchu. Wcześniej, bo już o 17:00 zbierze się komitet polityczny PiS, który prawdopodobnie wykluczy ich z partii. Mateusz Morawiecki mówił w Piaskach na Mazowszu, że do spotkania dojdzie w Warszawie.
3: Dzisiaj o 20:00 całą ekipą Stowarzyszenia Rozwój Plus, poselską ekipą spotykamy się i będziemy dyskutować o tym, co robić po decyzjach komitetu politycznego.
1: Decyzje Komitetu Politycznego PiS dotyczą około 40 parlamentarzystów. To konsekwencja niepodpisania deklaracji o członkostwie w partii wykluczającej należenie do stowarzyszenia.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Wariant C czy B. Radni Nowego Sącza nie przyjęli dziś petycji części mieszkańców miasta o poprowadzenie sądeczanki lewą stroną Dunajca. Chodzi o uwzględnienie drogi wraz z węzłem przy rondzie przy ulicy Marcinkowickiej. Część mieszkańców obawia się wyburzeń domów w związku z obecnym planem poprowadzenia drogi przez Zabełcze. W tej sprawie odbyło się spotkanie zaniepokojonych nowosądeczan z władzami miasta, ale może ono okazać się nieskuteczne. Spodziewaliśmy się takiej sytuacji, mówi przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Michał Kądziołka.
4: Uwagi mieszkańców oczywiście powinny być wysłuchane i były. Mieszkańcy mieli co do tego zastrzeżenia, natomiast mamy zastrzeżenia do postawy pana prezydenta Ludomira Hanzla, który nie określił się jasno w tym temacie i mieszkańcy uważamy, że zostali przez Urząd Miasta Nowego Sącza wprowadzeni w błąd. Narosły pewne oczekiwania społeczne w tym zakresie, a dzisiaj komisja, w której skład wchodzą głównie radni obozu rządzącego w mieście, proponuje odrzucenie skargi mieszkańców.
1: Ostatecznie za odrzuceniem petycji było 17 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, 3 obecnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Obecnie obowiązującym dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wariantem poprowadzenia sądeczanki przez miasto jest właśnie wariant C, czyli po prawej stronie Dunajca przez osiedle Zabełcze. Modernizacja placu drzewnego w Tarnowie przerwana. W trakcie prowadzonych prac wykonawca dokonał tajemniczego odkrycia. Pod ziemią znaleziono piwnicę bądź tunel, który nie widniał w żadnych miejskich dokumentach. Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek przyznał, że jest to zaskoczenie dla urzędników. Teraz cały teren trzeba sprawdzić georadarem. W celu wyjaśnienia tej zagadki zostanie powołany nadzór archeologiczny. Pierwsze badania mają potrwać do połowy sierpnia. Wiceprezydent Tarnowa przypuszcza, że jeszcze w wakacje dowiemy się, co dokładnie mieści się pod placem drzewnym. Maciej Włodek sceptycznie podchodzi jednak do teorii, że mógłby tam być tajemniczy tunel prowadzący na górę Świętego Marcina.
5: Byłoby to konstrukcyjnie bardzo skomplikowane. No też mamy po drodze Wątok, mamy też osiedle domów jednorodzinnych przy górze Świętego Marcina i no historycznie no nie było takich śladów, aby ten tunel był prowadzony ze wzgórza Świętego Marcina w kierunku miasta. No niemniej jednak no ta legenda cały czas żyje. Teraz mamy sprzęt wysoko rozwinięty i być może coś nas zaskoczy. No niemniej jednak jestem pesymistą w tej kwestii, że jest to część jakichś szerszych tuneli, które mogą połączyć się z górą Świętego Marcina.
1: Na razie władze miasta nie chcą spekulować, czy to odkrycie wpłynie na przesunięcie terminu całej modernizacji Placu Drzewnego. Wykonawca ma 13 miesięcy na realizację zadania. Wystawa historyczna, sale do spotkań czy miejsca noclegowe. Jaka będzie przyszłość Domu Gotyckiego? Należący do parafii Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu budynek to architektoniczna perełka w centrum Nowego Sącza. Ostatnio Dom Gotycki był zastępczym miejscem pracy władz miasta i urzędników podczas remontu nowosądeckiego ratusza. Wcześniej latami był oddziałem Muzeum Okręgowego. Jak mówi gospodarz tego miejsca i proboszcz parafii Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, ksiądz Jerzy Jurkiewicz, pomysłów na zagospodarowanie pomieszczeń jest naprawdę dużo.
6: Jakaś sala, w której byśmy jakąś ekspozycję zrobili, jakąś taką muzealną, czy może tutaj związaną właśnie z bazyliką, z kolegiatą i z kapitułą. Wtedy też moglibyśmy pożyczyć jakieś eksponaty z Muzeum Diecezjalnego z Tarnowa. Jest tam taka duża sala na pierwszym piętrze, tam mogłyby się odbywać różne spotkania, czy nawet koncerty. Mamy też dość pokaźną bibliotekę parafialną, też można byłoby tam wygospodarować jak przestrzeń.
1: Ksiądz Jerzy Jurkiewicz myśli także o stworzeniu kawiarenki, która służyłaby parafianom, pielgrzymom czy mieszkańcom miasta. Więcej o tym piszemy na naszej stronie internetowej rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Zrobi się bardzo ciepło, ale nie tak na dzień dobry, już jutro, ponieważ noc będzie w sumie dość chłodna. Taki najchłodniejszy moment to poranek, 10 stopni. Później będzie się ocieplać tak powolutku, powolutku, aż do 26, 27, a nawet 28, ale to już pod wieczór w zasadzie. Do usłyszenia, Lucyna Ruchała.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Masz firmę z branży rolniczej? Produkujesz, sprzedajesz, tworzysz? Pokaż się na Agropromocji 2026. Największej wystawie rolniczej w Małopolsce. 5 i 6 września w Starym Sączu spotkają się tysiące odwiedzających, rolnicy i liderzy agrobiznesu. To idealne miejsce, by zaprezentować swoją ofertę, zdobyć nowych klientów i nawiązać cenne kontakty. Nie czekaj, zgłoś swój udział już dziś. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.agropromocjamodr.pl. Bądź tam, gdzie rolnictwo spotyka przyszłość. Na wydarzenie zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Ile plusów zmieści się w używanej Skodzie z salonu? Więcej niż myślisz. W programie Skoda Plus certyfikowane używane. Roczna gwarancja plus. Sprawdzony stan techniczny plus. Jazda próbna plus oddanie samochodu w rozliczeniu. Odwiedź salon Skody i poznaj wszystkie plusy programu Skoda Plus. Certyfikowane używane. Wybierz swoją używaną Skodę i wyjdź na plus.
3: Auto Bączek Tarnów. Autoryzowany dealer Skoda. www.skodatarnów.pl.
4: Skoda.
1: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury. Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Strażniczki małopolskich smaków. Audycje z udziałem wybranych kół gospodyń wiejskich z regionu. Słuchajcie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w wakacyjne soboty o 9.10. Zasmakujcie tradycyjnej małopolskiej kuchni, poznajcie tajniki i sprawdzone receptury. Strażniczki małopolskich smaków wiedzą co dobre. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Nie szukaj daleko. Gmina Laskowa zaprasza na najlepszą imprezę w regionie. Już 1 i 2 sierpnia 15. Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. 2 dni pełne muzyki, emocji i super atrakcji. Lubisz mezo? Chcesz zobaczyć go na żywo? Zapraszamy do Laskowej. A może czekasz na wielki koncert Phil?

0: Do tego pogwizdani, turniej wsi, półmaraton crosslaskowa, a także możliwość zakupu wyjątkowych produktów regionalnych. A na wielki finał widowisko multimedialno-pirotechniczne. 1 i 2 sierpnia, Laskowa. 15 Festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Nie szukaj daleko, bo będzie się działo.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Słyszysz ten dźwięk? To historia odpala silnik. W niedzielę 2 sierpnia w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu 18 zlot zabytkowych pojazdów. Czekają na Ciebie wyjątkowe klasyki, koncerty, pokaz mody lat 30., konkursy z nagrodami i mnóstwo atrakcji dla dzieci. Gość specjalny Marcelina Meryczepiel. O 15.00 wielki korowód zabytkowych pojazdów ulicami miasta. Wstęp tylko 5 zł. Niech poniesie Cię motoryzacyjna pasja. 2 sierpnia 18 zlot zabytkowych pojazdów. Zapraszam Muzeum Ziemi Sądeckiej.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 19 września regionalna muzyka, taniec i prawdziwie góralskie tradycje. Widowisko tradycyjne kiszenie kapusty to folklor, wspólne świętowanie i klimat regionu. Tradycja, którą najlepiej przeżywa się razem. Muzyka, emocje i największe gwiazdy. Już od 8 do 15 sierpnia Krynica Zdrój zaprasza na 59. Festiwal imienia Jana Kiepury. 30 wydarzeń, spektakle operowe i operetkowe, koncerty, spotkania z artystami oraz rodzinne poranki dla najmłodszych. Na scenie m.in. Toska, Zemsta Nietoperza, Księżniczka Czardasza i plejada znakomitych wykonawców. Nie przegap jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych lata. Program i bilety na festiwalkiepury.pl.
0: Po reklamie.
2: Przepisy o transkrypcji niezgodne z konstytucją. Dwa wagony, które po wykolejeniu się pociągu wpadły do Popradu, zostały dziś wyciągnięte na brzeg. Tarnowskie Hospicjum Via Spei szuka wolontariuszy. 17 wiadomości, Ewa Biedroń. Przepisy o transkrypcji małżeństw par jednopłciowych są niezgodne z ustawą zasadniczą, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Chodzi o rozporządzenie ministra cyfryzacji wprowadzające wzory dokumentów przeznaczonych do sporządzania i wydawania aktów małżeństw zawartych za granicą. Skład trzech sędziów pod przewodnictwem Bogdana Święczkowskiego przychylił się do argumentacji wnioskodawców, czyli grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ci podnosili, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a rozporządzenie narusza podstawowe zasady konstytucji. Sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz uzasadnił, że rozporządzenie jest niezgodne z konstytucją, bo uregulowało w niej materię zastrzeżoną konstytucyjnie.
3: To jest instytucję małżeństwa zdefiniowaną w artykule 18 ustawy zasadniczej jako związek kobiety i mężczyzny. W sposób z nią sprzeczny, polegający na stworzeniu możliwości oznaczenia w polskim dokumencie z zakresu rejestracji stanu cywilnego jako małżeństwa związku zawartego za granicą, który nie spełnia konstytucyjnego wymogu odmienności płci małżonków.
2: Rozporządzenie wprowadza nowe wzory dokumentów, ponieważ nie było w nich m.in. rubryk przeznaczonych dla dwóch osób tej samej płci. Ma ono wejść w życie 23 sierpnia. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Dwa wagony, które po wykolejeniu się pociągu towarowego w okolicy Wierchomli Wielkiej wpadły do rzeki Poprad, zostały dziś wyciągnięte na brzeg po stronie Słowacji. Podobnie jest w przypadku kolejnego wagonu, który zatrzymał się na skarpie pod Torami. Przypomnijmy, że do wypadku doszło 17 lipca, a 21 lipca został wznowiony ruch pociągów. Piotr Hamarlik z PKP PLK tłumaczy, że prace są wykonywane w taki sposób, by przejazd na odcinku między Piwniczną Zdrojem i Muszyną mógł odbywać się bez przeszkód.
4: Te wagony zostały zgromadzone w bezpiecznym miejscu i są przygotowywane do dalszego transportu. Załadunek planowany jest na dzień jutrzejszy.
2: W akcji używany jest ciężki sprzęt. Przyczyny kolejowego wypadku w gminie Piwniczna Zdrój ustala Polska Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Jak już informowaliśmy, sprawą zajęła się także prokuratura rejonowa w Muszynie. Jest ona badana pod kątem nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Nie trzeba mieć medycznego wykształcenia, by pomagać osobom w trudnym momencie życia. Tarnowskie Hospicjum Via Spei po raz kolejny zachęca do włączenia się w wolontariat. Jak mówi prezes Fundacji Kromka Chleba Anna Czech, najcenniejsze, co wolontariusze mogą ofiarować pacjentom, to swój czas.
5: Chodzi o to, żeby w jakimś określonym okresie czasu przychodzić do hospicjum, do pacjentów i po prostu porozmawiać, potrzymać na rękę, wyjechać na wózku czy z łóżkiem do naszego wspaniałego ogrodu, gdzie tam są oliwki, gdzie nie dawno zbieraliśmy lawendę, gdzie w tej chwili dojrzewają winogrona. Bardzo się cieszą nasi mieszkańcy, gdy mogą z tego korzystać, gdy wyjeżdżają sobie, chociaż każdy ma widok na ten nasz ogród, bo z każdego pokoju jest wyjście i widok do ogrodu.
2: Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się spotkanie dla osób zainteresowanych wolontariatem. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Z Mogilna w gminie Korzenna można pojechać do Medjugorje. Zostały ostatnie wolne miejsca na pielgrzymkę, mówi ksiądz Emil Myszkowski, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Marcina, biskupa, który zaprasza do udziału w tym wyjeździe. Jak podkreśla kapłan, warto w te wakacje odwiedzić miejsce objawień Matki Bożej, którego klimat jest niepowtarzalny.
6: Byłem w tamtym roku, również inne osoby, i to przeżycie, które tam było naszym udziałem, jest zachętą, aby kolejny raz wybrać się w to miejsce, by przeżyć te szczególne chwile zamyślenia, modlitwy, refleksji nad swoim życiem i nad swoją wiarą. Głównym celem to jest właśnie pobyt w Medjugorje, tam uczestnictwo w nabożeństwach, ale oprócz tego zwiedzanie różnych ciekawych miejsc, jest czas również na chwile spędzone na plaży, aby była radość nie tylko ducha, ale również z pożytkiem dla naszego ciała.
2: Pielgrzymka odbędzie się od 8 do 16 sierpnia. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl.
0: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Robert Warzała.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci. To ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Robert Warzała.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Muzyka, emocje i widowisko, którego nie można przegapić. Już 1 i 2 sierpnia zapraszamy na 15 dni Żabna. Liczne koncerty, animacje dla dzieci, pokazy taneczne i atrakcje dla całych rodzin. W niedzielny wieczór na scenie wystąpią Dzieci Kwiaty z Anią Rusowicz i Marią Sadowską. Gwiazda wieczoru Andrzej Piaseczny. A na zakończenie spektakularne laser show, które rozświetli niebo nad Żabnem. 15 dni Żabna. Widzimy się na placu przy hali sportowej. Zapraszają burmistrz miasta i gminy Żabna oraz Gminne Centrum Kultury.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
4: RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Dziś na końcu Ewangelii słyszymy wezwanie: kto ma uszy, niechaj słucha. Pan Bóg dał nam dwoje uszu, a jeden język, byśmy bardziej słuchali niż mówili. Najważniejszym zmysłem synów Królestwa jest słuch. Najpierw słucham, a potem kocham. Kiedy Jezus pewnego dnia został zapytany, jakie jest najważniejsze przykazanie, to odpowiedział: Szemma Izrael, słuchaj Izraelu, będziesz miłował. Pan Bóg potrzebuje najpierw słuchającej gleby naszych serc, bo tylko taka jest w stanie wydać dobre owoce. A więc najpierw słuchajmy, bo stajemy się tym, kogo słuchamy.

Słuchajcie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Dariusz Maj z parafii Świętej Trójcy w Łęgu Tarnowskim.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi.
1: I z Duchem Twoim.
0: W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy kontynuację przypowieści o chwaście i pszenicy. Usłyszymy jej wyjaśnienie. Pan Jezus bardzo mocno zwraca naszą uwagę, aby nie tylko słuchać Słowa Bożego, ale usłyszeć je w swoim sercu. Chcielibyśmy otworzyć swoje serce na dar Bożego Słowa i dar przychodzącego Pana, byśmy mogli napełnić się Jego pokojem i świadczyć o Nim w naszej codzienności. Obecna msza święta sprawowana jest w następujących intencjach. Pierwsza o powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety Święs, Elżbiety Milan i Haliny Wołowiec. Druga za świętej pamięci Zenobiusza Łąckiego w 17. rocznicę śmierci. I trzecia w intencji Nikodema o przemianę życia i łaski potrzebne na każdy dzień oraz o opiekę Pana Jezusa i Matki Bożej. Uznajmy teraz przed Bogiem nasze słabości i grzechy, prośmy Go o przebaczenie, byśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Oczy moje wylewają łzy dzień i noc bez przerwy, bo wielki upadek dotknie dziewicę, córę mego ludu, klęska bardzo wielka. Gdy wyjdę na pole, oto pobici mieczem. Jeśli pójdę do miasta, oto męki głodu. Nawet prorok i kapłan błądzą po kraju, nic nie rozumiejąc. Czy nieodwracalnie odrzuciłeś Judę, albo czy odczuwasz wstręt do Syjonu? Dlaczego nas dotknąłeś klęską, a nie ma dla nas uleczenia? Spodziewaliśmy się pokoju, ale nie ma nic dobrego. Czas uleczenia, a tu przerażenie. Uznajemy, Panie, naszą niegodziwość, przewrotność naszych przodków, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Nie odrzucaj nas przez wzgląd na Twoje imię, od czci nie odsądzaj tronu Twojej chwały. Pamiętaj, nie zrywaj przymierza z nami. Czy są wśród bożków pogańskich tacy, którzy by zesłali deszcz? Czy może niebo zsyła krople deszczu? Czy raczej nie Ty, Panie, nasz Boże? W Tobie pokładamy nadzieję, Ty uczyniłeś to wszystko. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do Niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z Jego Królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.

Drodzy bracia i siostry, drodzy radiosłuchacze łączący się z nami za pośrednictwem radia RDN. Każdy z nas, jak tutaj jesteśmy zgromadzeni, słyszał przed chwilą odczytane Słowo Boże, odczytaną Ewangelię. Ale Pan Jezus zwraca dzisiaj przez postawę uczniów, których gromadzi na osobności, naszą uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz. Nie wystarczy to Słowo wysłuchać zewnętrznie, fizycznie, ale trzeba to Słowo jeszcze usłyszeć w swoim sercu. I każdy z nas może sobie zadać na początku tego rozważania pytanie, czy usłyszałem, co Pan Bóg do mnie, konkretnie do mnie chce dziś powiedzieć. Moi drodzy, uczniowie przychodzą dzisiaj do Jezusa na osobności i proszą Go, wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. Przyznają, że nie wszystko zrozumieli, nie wszystko usłyszeli, nie wszystko jest dla nich jasne i nie wstydzą się Jezusa o to pytać. Wcześniej Jezus mówił do tłumów, tłumy słuchały Go, ale usłyszenie słowa jest możliwe dopiero na osobności, kiedy sam na sam zostaje z Bogiem, zostaje z samym sobą, swoim sercem i wtedy konfrontuje to słowo, które usłyszałem z moim życiem. Moi drodzy, to jest bardzo ważny obraz życia duchowego, bo można owszem należeć do tłumu słuchającego Jezusa, można znać na pamięć Jego przypowieści, można codziennie słuchać Ewangelii, uczestniczyć w liturgii, a jednak nie rozumieć, co Słowo konkretnie do mnie mówi, a co za tym idzie dalej, to Słowo nie będzie przemieniać mojego życia. Dopiero kiedy człowiek pozostanie sam na sam, da się skonfrontować z tym Słowem, kiedy zdobywa się na szczerość i mówi: Panie Jezu, wyjaśnij mi, Panie Jezu, pokaż mi prawdę o mnie, wtedy dopiero rozpoczyna się prawdziwe spotkanie z Jezusem Chrystusem, który jest tym Słowem wcielonym. Moi drodzy, prośba uczniów nie jest więc tylko pytaniem o znaczenie rolniczego obrazu, o wyjaśnienie tego na zewnątrz, ale jest prośbą o światło, które będzie rzucone na ich serce. Jest zgodą na to, aby Pan Jezus prześwietlił ich sposób myślenia, pragnienia, wybory, by zobaczył, jakie jest ich sumienie. I Jezus im wyjaśnia, rolą jest świat. Dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Rolą jest cały świat. W tym miejscu zachodzi czasami bardzo subtelna pokusa, kiedy mówimy: owszem, Panie Jezu, dobrze mówisz, dobrze to słowo jest wyjaśniane, ale nie konfrontuję tego słowa z własnym sercem. Bo moi drodzy, granica między dobrem i złem nie przebiega gdzieś daleko, w jakichś środowiskach, odległych krajach, społecznościach, ale jak mówi Pan Jezus, każdy z nas jest częścią tego świata i w naszym sercu również przebiega bardzo nieraz cienka granica między dobrem a złem. Przechodzi przez nasze ludzkie serce. Dlatego trzeba dać się skonfrontować z tym słowem, trzeba je usłyszeć w swoim sercu. Bóg nieustannie sieje w nas swoje dobre ziarno. Sieje pragnienie modlitwy, potrzebę pojednania, zdolność do przebaczenia. Sieje momenty, w których chcemy być prawdziwi, uczciwi, wierni. Sieje poruszenia sumienia, dzięki którym wiemy, co powinniśmy naprawić, kogo powinniśmy przeprosić albo co zmienić. Ale to jest, moi drodzy, to wyda dopiero owoc w momencie, kiedy to słowo tak naprawdę dopuścimy sam na sam ze sobą w naszym sercu. Każde pragnienie jest tym ziarnem, o które należy nam się troszczyć. Może na początku kruche, niewielkie, ale już zasiane. I ono dopiero, kiedy je usłyszymy w naszym sercu, zaczyna kiełkować. Moi drodzy, Pan Jezus mówi nam dzisiaj w Ewangelii bardzo wyraźnie, by to słowo słyszeć dzisiaj, aby nie odkładać tego na kiedyś. Może kiedy będę miał ochotę, kiedy będzie mi się chciało, kiedy może wreszcie zechce mi się iść do spowiedzi, może od święta, bo tak wypada, albo może ktoś bliski umrze w mojej rodzinie, albo ktoś zachoruje.
Moi drodzy, to słowo, które Pan Jezus mówi, on mówi do nas dziś. Nikt z nas nie wie, czy dla każdego z nas nadejdzie to, co nazywamy jutrem. Pan Jezus wyraźnie mówi, że kiedyś nadejdzie żniwo. Kiedy nadejdzie, Pan Bóg wie. Ale my tego nie wiemy, dlatego musimy być zawsze gotowi, zawsze dawać szansę, by to słowo wzrastało w nas już dzisiaj. Bo Pan Jezus nie ukazuje nam obrazu tego końca świata po to, by nas przestraszyć. Tylko ukazuje nam po to, byśmy się troszczyli, byśmy już tu dzisiaj, w tym momencie byli szczęśliwi na ziemi, bo Pan Bóg chce, by każdy z nas był szczęśliwy. Nawet jak czasami dotykają nas różne trudne, niezrozumiałe sytuacje. I do tego potrzebna jest konfrontacja ze Słowem Bożym, z tym, co Pan Jezus mówi do nas dziś, które chce nam wyjaśniać na osobności. Pozwólmy więc Panu Jezusowi dziś prześwietlić nasze serce, słuchając Jego słów. Zwróćmy uwagę, co On konkretnie mówi do mnie. Stańmy przed Nim na osobności i pytajmy: Panie, co dzisiaj wzrasta we mnie? Które pragnienia pochodzą od Ciebie? Którym złym ziarnom może pozwoliłem wykiełkować? Co próbuję ukryć pod pozorem dobra? Gdzie ciągle się chowam i nie chcę skonfrontować się z sobą? Gdzie jestem pszenicą, a gdzie pozwalam, bym był chwastem? I moi drodzy, nie bójmy się prawdy, którą Pan Jezus nam pokaże. Bo On nie odsłania naszego grzechu, by nas upokorzyć i odrzucić, ale by nas uzdrowić, byśmy żyli pełnią życia i tym dzielili się tą radością życia z innymi już dzisiaj. Amen.

0: Z wiarą w sprawiedliwość i Boże miłosierdzie, który powołuje nas do życia wiecznego, przedstawmy Panu Bogu nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Boży, aby niestrudzone głosił Ewangelię, pomagając wiernym wzrastać w wierze i miłości na żyznej glebie łaski Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby ich decyzje zawsze promowały sprawiedliwość, pokój i ochronę ludzkiej godności, służąc dobru wspólnemu. Ciebie prosimy. Módlmy się za rolników i wszystkich pracujących na roli, aby ich trud przyniósł obfite plony i pozwolił dzielić się z innymi darami otrzymanymi od Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za cierpiących i prześladowanych, aby w chwilach trudności odnaleźli wsparcie w wierze i nadzieję w obietnicy sprawiedliwości Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas.

Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, w sposób szczególny za polecanego w tej Eucharystii Zenobiusza, by osiągnęli radość nieba. Ciebie prosimy. Módlmy się o powrót do zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety Święc, Elżbiety Milan i Haliny Wołowiec. Ciebie prosimy. I módlmy się w intencji Nikodema, prośmy o przemianę życia i łaski potrzebne na każdy dzień oraz o opiekę Pana Jezusa i Matki Bożej dla Niego. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty oddzielasz pszenicę od chwastu, a sprawiedliwych obdarzasz wieczną chwałą. Wysłuchaj naszych próśb i prowadź nas drogą świętości przez Chrystusa, Pana naszego.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocą Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wieku

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Zenobiuszu i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem wierzę.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
0: Radiowe kino plenerowe.
2: Hej, Ryglice! Macie ochotę na film Pod gołym niebem? Już w piątek 31 lipca kino plenerowe RDN Małopolska zawita na rynek w Ryglicach. Na wielkim ekranie zobaczycie uwielbianą animację W głowie się nie mieści. Pełną humoru, wzruszeń i emocji, które rozbawią zarówno dzieci, jak i dorosłych. Start o 20:30, a na wszystkich widzów czeka darmowy popcorn. Na wspólny letni seans zapraszają burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, Centrum Usług Społecznych w Ryglicach oraz RDN Małopolska. Do zobaczenia!
3: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. W Medjugorje doszło do skandalicznej profanacji. Sprawcy podpalili ołtarz i zbezcześcili figurę Matki Bożej na Górze Objawień. W odniesieniu do aktu wandalizmu Urząd Parafialny Medjugorje wydał oświadczenie. W szczególny sposób zapraszamy wszystkich wiernych, by odpowiedzieli na to wydarzenie w sposób, w jaki Matka Boża uczyła nas od ponad 40 lat w Medjugorje. Modlitwą, postem i przebaczeniem czytamy w komunikacie. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Zamieściliśmy także zdjęcia. Mieszkańcy Tarnowskiego Rzędzina są oburzeni dewastacją kapliczki znajdującej się przy remontowanym odcinku ulicy Lwowskiej. Osoby, które przed laty wyremontowały obiekt, a później dbały o niego, poprosiły Radio Orden Małopolska o nagłośnienie tej sprawy. Aktualnie w kapliczce nie ma figury Matki Bożej, ponieważ została stamtąd zabrana na czas trwających w okolicy robót drogowych. Ucierpiał jednak sam budynek. Nieznani sprawcy wybili szyby w drzwiach i oknach. Uszkodzone zostały również drewniane elementy i sama elewacja obiektu.
2: Jestem zbulwersowana tym, jak zniszczono kapliczkę. Mimo to, że ta kapliczka stała już bez figury Matki Boskiej, ale po co się było na niej wyżywać? To było pracą i finansami mieszkańców ulicy Lwowskiej i nie tylko, bo jeszcze inni państwo też pomagali. Odbywały się tam majówki raz w roku, jak żeśmy odnowili tą kapliczkę. Kapliczka jest jeszcze sprzed wojny. Wojnę przetrwała, drugą wojnę światową, co most był wysadzony na Lwowskiej. Mówię, a nagle tu taka dewastacja, naprawdę to jest skandal.
1: Mówiła jedna z mieszkanek Rzędzina. Mieszkańcy już wcześniej niepokoili się o dalsze losy kapliczki w związku z przebudową ulicy Lwowskiej. Przedstawiciele Urzędu Miasta Tarnowa zapewniają jednak, że kapliczka nie zostanie usunięta z mapy okolicy.
3: Kapliczka zostanie przeniesiona w trakcie robót. Będzie dalej niedaleko, przy tej samej ulicy, ale troszkę dalej w związku z jej modernizacją. Będzie to inne miejsce, niemniej dalej będzie ona w krajobrazie miasta Tarnowa.
1: Mówił Wiktor Bochenek z tarnowskiego magistratu. Więcej o tym przeczytacie na naszej stronie rdn.pl. Modlitwa, integracja, taniec, śpiew, wspólne spędzanie czasu, miasteczko modlitewne w zabawie znów tętni życiem. Przy sanktuarium błogosławionej Karoliny można zauważyć rozbite namioty osób, które przyjechały tutaj z całej Polski.
4: Jestem tu już drugi raz i za pierwszym razem poczułam po prostu taką więź z tymi ludźmi i też, że to miejsce po prostu jest warte odwiedzenia co roku.
5: Świetna atmosfera, wspaniali ludzie, dobre miejsce do spotkania z Panem Bogiem.
6: Ja jestem trzeci raz na miasteczku. Nie dość, że bardzo związałam się z tymi ludźmi, to mam wrażenie, że na miasteczku jakby wszyscy czują, że są bardzo blisko Boga i że po prostu On działa w tych ludziach, budujemy wspólnotę.
7: Ja już jestem szósty rok. Ta relacja z Bogiem, powiedzmy, tutaj jest takim zwieńczeniem całego roku i najzwyczajniej w świecie, no, stało się to moim takim drugim domem.
6: Ten tydzień tutaj na miasteczku to jest taki najpiękniejszy tydzień w całym roku, gdzie w tym takim pędzącym świecie to jest taki czas, gdzie wszystko zwalnia. I jest to taki czas nie tylko spotkania z drugim człowiekiem, ale też z Panem Bogiem.
1: Do zabawy na miasteczko modlitewne przyjechało około 170 osób. Miasteczko potrwa do 2 sierpnia. Tego dnia przypada rocznica urodzin błogosławionej Karoliny Koskówny z Wałrudy. Nowy Sącz stanie się stolicą muzyki organowej. W połowie września odbędą się tu pierwsze sądeckie kursy improwizacji organowej, które organizują Małopolskie Centrum Kultury Sokół i Parafia Ducha Świętego w Nowym Sączu. Do udziału zaproszeni są przede wszystkim studenci i adepci sztuki. Kursy będą odbywać się w formie warsztatów, mówi Michał Świderski, kierownik artystyczny tego wydarzenia.
8: Czyli w poszczególnym dniu każdy z profesorów, Jean-Baptiste Dupont, który reprezentuje szkołę francuską, Franz Josef Stoiber, który reprezentuje szkołę niemiecką, Damian Skowroński, który jest reprezentantem szkoły polskiej, będą nas wprowadzać właśnie w tajniki improwizacji poprzez zajęcia, które będą prowadzone na naszych sądeckich organach w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w sali Lucjana Lipińskiego, w Kościele Ducha Świętego oraz w Kościele Świętego Kazimierza.
1: Sądeckie kursy improwizacji organowej odbędą się w Nowym Sączu od 14 do 18 września. Trwają zapisy. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Zmarła świętej pamięci Henryka Wójcik, mama księdza Zbigniewa Wójcika, kapłana diecezji Moguncja. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Dębnie w piątek o godzinie 10. zmarł świętej pamięci ksiądz Józef Nowak, duszpasterz w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Żeleźnikowej będzie w piątek o godzinie 14:30, po której ciało kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. Ksiądz Józef Nowak urodził się 12 lutego 1961 roku w Nowym Sączu, pochodził z parafii Żeleźnikowa. Święcenie kapłańskie przyjął w 1987 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach Łapczyca, Szczucin, Tarnów, Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Nowy Sącz Matki Bożej Niepokalanej i Straszęcin. Następnie został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem Świętego Mikołaja w Bochni. Pomagał duszpasterstwo także w parafii pod wezwaniem Świętego Jakuba w Tuchowie. W 2021 roku został skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego duszpasterza młodzieży w dekanacie Szczucin, dekanalnego korespondenta Radia Diecezjalnego RDN w dekanacie Szczucin i członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

Słuchajcie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy zaraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą bracia rycerze z zakonu świętego Jana Pawła II z chorągwi pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważając tajemnice bolesne, módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o pokój na świecie i odrodzenie życia chrześcijańskiego w naszej Ojczyźnie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząt pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna.

0: godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Pomimo, że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, ażeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko Jan pozostanie pod krzyżem, tuż obok Maryi i pobożnych niewiast. Agonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na krzyżu. Godzina święta, godzina odkupienia świata. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wydarzenia wielkopiątkowe wprowadzają taką zasadniczą zmianę w cały tok objawienia sił miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa, że ten, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając, lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości, sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje na miłosierdzie i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Na tym końcowym etapie mesjańskiego posłannictwa spełniają się na Chrystusie słowa proroków, a nade wszystko Izajasza, wypowiedziane o słudze Jahwe, w którego ranach jest nasze zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Marka. Ubrali Go w purpurę i uplótwszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać. Witaj, Królu Żydowski, Bóg Przedwieczny, Ojciec, Syn i Duch Święty, przyjął sprawę człowieka, odwieczną i ostateczną, od Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, od Chrystusa skazanego jako bluźnierca i jako uzurpator, od Chrystusa ukrzyżowanego, cierniem ukoronowanego, Bóg przejął sprawę człowieka wczoraj i dziś i na wieki. Oto słowa apostoła Pawła. Dlatego też Bóg wywyższył go nade wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak, Jezus Chrystus jest Panem przyszłego wieku. On daje nam nadzieję. W Nim nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności i w tymże Chrystusie inicjuje ją na nowo. I dlatego dziś z ufnością i nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana. A On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, po hebrajsku nazywa się Golgota. Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. Możemy przyrównać ją do drogi krzyżowej Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin, trwa wieki, napisał teolog prawosławny Paweł Ewdokimow. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego mistyczne ciało. Pojawiają się kolejne stacje bolesne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden, jedyny Kościół i pragnie, aby takim był na zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, która ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej miłości w słowach: Chrystus

0: zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O czym mówi do nas ów krzyż Chrystusa? Ostatnie poniekąd słowo Jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa. Poprzez całe mesjańskie świadectwo człowieka, Syna, który na nim poniósł śmierć, mówi i nie przestaje mówić o Bogu, Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy zobaczyć Ojca. To znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, który jest w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź

0: wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
3: Maryjo, Matko naszej nadziei, dziękujemy Ci, że mogliśmy trwać teraz na modlitwie za wstawiennictwem wielkiego świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał tę przepiękną rozmowę z Bogiem. Ufamy, że nasze serca wznoszone do Ciebie w czasie tej modlitwy jeszcze bardziej umocnią nas na drodze szukania nadziei w naszej codzienności.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
3: Modlitwę prowadzili rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, chorągwi nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej. Wiwat Jezus!
4: Amen.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Wierzchosławic. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełna przygód i wzruszeń animacja Dzielna Banda i Tajemnice Zaginionego Wujka. Film, który bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w czwartek 30 lipca o godzinie 20.30 na Placu Gminnym Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Wierzchosławice oraz Centrum Kultury w Wierzchosławicach. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Watykański Bank opublikował raport zrównoważonego rozwoju za ubiegły rok. W Rzymie kończy się oaza trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. 30 młodych ludzi z całej Polski odkrywa charyzmat księdza Blachnickiego. Nie ma dnia, by Ojciec Święty o nas nie myślał i nie modlił się za nas, wskazał proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Instytut Dzieł Religijnych, czyli tzw. Bank Watykański, wypracował w 2025 roku 51 milionów euro zysku netto. Jak podkreślono w opublikowanym dziś raporcie zrównoważonego rozwoju, działalność Instytutu opiera się na zasadach katolickiej nauki społecznej i odpowiedzialnym inwestowaniu.
2: Raport przedstawia wyniki osiągnięte w minionym roku oraz postępy we wdrażaniu czynników środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym do modelu funkcjonowania Instytutu. Podkreśla także wkład JOR w rozwój zrównoważonych finansów i gospodarki służącej człowiekowi, jego godności oraz dobru wspólnemu. W ubiegłym roku 36% wypracowanej wartości JOR przekazał Ojcu Świętemu na cele dobroczynne.
1: Młodzież z różnych diecezji Polski przeżywa rekolekcje trzeciego stopnia ruchu Światło-Życie. Jak podkreślają organizatorzy, właśnie tutaj, u źródeł chrześcijaństwa i przy grobach apostołów, najlepiej można doświadczyć tajemnicy Kościoła zgodnie z zamysłem sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego. O rzymskich rekolekcjach opowiada ich organizator, ksiądz Sebastian Kreczmański.
3: Jesteśmy tutaj na oazie trzeciego stopnia po to, żeby przeżywać doświadczenie Kościoła pod hasłem Mater Ecclesiae, Ecclesia Mater. Właśnie w duchu Franciszka Blachnickiego, który zaproponował, że tutaj właśnie w Rzymie to jest ta najlepsza, najbardziej prawidłowa forma przeżywania rekolekcji oazowych. Grupa młodzieżowa liczy 30 osób, są właściwie zewsząd, cała Polska jest z nami. Część jest z archidiecezji katowickiej, bo właśnie archidiecezja katowicka organizuje ten turnus. Mamy też diecezję sąsiednią sosnowiecką, mamy szczecińsko-kamieńską, zielonogórsko-gorzowską, łowicką, także i warmińsko-mazurską i warszawską też mamy.
1: Ksiądz Gabriel Romanelli, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Gazie, mówi, że Leon XIV nieustannie pamięta o tamtejszych chrześcijanach, wspiera ich modlitwą i utrzymuje z nimi bezpośredni kontakt.
4: El Papa Leon XIV.
5: Ojciec Święty pozostaje z nami w stałym kontakcie i nieustannie modli się za nas. Napisał, dni mijają, tygodnie również, ale widzę, że warunki są nadal bardzo trudne. Nie ma dnia, żebym nie myślał i nie modlił się za tych, którzy cierpią. Dziękuję wam, że im towarzyszycie. Niech Bóg wam pomaga i umacnia was. Z serca wam błogosławię i bratersko pozdrawiam.
1: Proboszcz podkreśla, że papieska bliskość i pamięć dodają otuchy mieszkańcom Gazy, którzy każdego dnia mierzą się z dramatem wojny.
5: Dziękujemy Ojcu Świętemu za jego bliskość, troskę i pasterską gorliwość. Czasami wydaje się, że jego głos jest głosem wołającego na pustyni, ale właśnie taki głos jest znakiem prorockim. Święty Jan Chrzciciel wołał na pustyni i przyciągał tysiące ludzi pragnących pojednać się z Bogiem.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, jasnogórska matko, która z tego wzgórza patrzysz na swoje dzieci przychodzące do Ciebie u kresu dnia. Gasną światła naszych domów, cichną rozmowy, ustaje codzienny pośpiech. Zostaje tylko serce, a ono, kiedy zapada wieczór, staje się bardziej szczere. Przestaje udawać, że wszystko jest dobrze. Przestaje ukrywać zmęczenie, tęsknoty, niewypowiedziane lęki. Z takim sercem stajemy dziś przed Tobą. Przynosimy wszystko, czym żyliśmy od poranka, nasze spotkania i rozmowy, pracę i zmęczenie, radości, które rozświetliły serce i troski, których nie udało się nikomu opowiedzieć. Przynosimy także to, co zostało w nas niewypowiedziane. Ciche westchnienia, ukryte łzy, pytania, na które wciąż nie znajdujemy odpowiedzi. Ty znasz ludzkie życie. Widziałaś radość Betlejem, ale i ciemność Kalwarii. Wiesz, jak smakuje codzienność, w której są chwile cichego szczęścia i godziny, gdy pozostaje już tylko wierzyć. Dlatego ufamy, że rozumiesz również nasze drogi. Nie pytasz, dlaczego przyszliśmy. Ty po prostu otwierasz ramiona, jak matka, która od dawna czeka na powrót swoich dzieci. Maryjo, ileż pokoleń przychodziło tutaj przed nami. Jedni dziękowali za ocalenie z wojny, z wypadków. Inni prosili o chleb dla swoich rodzin. Jeszcze inni przychodzili ze łzami po stracie najbliższych. Przychodzili młodzi, którzy dopiero uczyli się życia, i starsi, którzy wiedzieli już, jak kruche jest wszystko, co ziemskie. Dzisiaj my dołączamy do tego wielkiego pochodu wiary. Przynosimy Ci nasze własne historie, te, o których wiedzą wszyscy, i te, które zna tylko Bóg. Ty, Maryjo, zanieś je przed tron swojego Syna. Wyproś nam u Niego łaskę, abyśmy je ustawali w czynieniu dobra. Tak łatwo dziś zwątpić, kiedy dobro wydaje się przegrywać z hałasem zła. Uczciwość z przebiegłością, cierpliwość z pośpiechem. Naucz nas wierzyć, że żaden dobry czyn nie ginie, choćby nie został zauważony przez ludzi. Przypominaj nam, że Bóg widzi to, czego świat często nie dostrzega. Maryjo, przynosimy Ci także tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Ty znasz każdego. Wiesz, kto dziś czeka na wyniki badań, kto leży chory w szpitalu, kto czuwa przy szpitalnym łóżku najbliższej osoby, kto pracuje, aby inni mogli spokojnie odpoczywać, kto nie może znaleźć pracy, kto przeżywa kryzys małżeństwa, kto od miesięcy nosi w sercu ciężar samotności, kto modli się o nawrócenie bliskich, kto płacze po stracie dziecka. Niech nikt z tych, którzy pokładają nadzieję w Twoim wstawiennictwie, nie odejdzie bez pocieszenia. Maryjo, powierzamy Ci nasze rodziny, przyjaciół i naszych bliskich. Dziękujemy za ludzi, których postawiłaś na naszej drodze, za tych, którzy nauczyli nas modlitwy, szacunku dla Eucharystii, godnego jej przyjmowania, uczciwości i miłości. Za tych, którzy byli dla nas cierpliwi wtedy, gdy sami nie umieliśmy jeszcze kochać. Miej ich w swojej opiece. Spraw, aby nasze domy były miejscami, gdzie łatwiej przebaczyć niż osądzić, gdzie częściej słucha się niż krzyczy, gdzie dzieci uczą się wiary nie tylko z książek, z katechizmu, ale z przykładu swoich rodziców i dziadków. Niech nasze życie będzie cichym świadectwem, że warto należeć do Chrystusa. Maryjo, która stałaś pod krzyżem swojego Syna, wiesz, czym jest godzina odchodzenia. Dlatego powierzamy Ci wszystkich konających, tych, którzy tej nocy wypowiadają ostatnie słowa, tych, którzy może już nie mają siły się modlić. Bądź przy ich łóżku, jak byłaś przy Jezusie. Weź ich za rękę, prowadź ku temu, który zwyciężył śmierć. Nie pozwól, aby ktokolwiek odchodził samotny. Niech w ostatniej chwili życia spotka miłosierne spojrzenie Chrystusa. Maryjo, pamiętamy także o tych, którzy zakończyli już swoją ziemską pielgrzymkę. Są wśród nich nasi rodzice i dziadkowie, rodzeństwo, przyjaciele, dobroczyńcy, kapłani, osoby konsekrowane, starsi i bardzo młodzi. Są twarze, których już nie widzimy, ale których wciąż nam brakuje. Są głosy, które kiedyś wypełniały nasze domy, a dziś żyją już tylko we wspomnieniach. Matko Jezusowa, czuwaj przy naszych rodzinach, strzeż naszych domów, prowadź pielgrzymów zdążających do Twojego jasnogórskiego sanktuarium i tych, którzy duchowo jednoczą się z Jasną Górą. Naucz nas kończyć każdy dzień z sercem pojednanym z Bogiem i z ludźmi, abyśmy, kiedy przyjdzie nasz wieczór życia, mogli z dziecięcą ufnością oddać się w Twoje ręce. Zawierzamy Ci Kościół Chrystusowy, papieża Leona, biskupów, prezbiterów, diakonów i wszystkich powołanych. Niech świadectwo ich życia rodzi nowe powołania i umacnia wiarę w Kościele. Uproś pokój dla świata. Zawierzamy naszą ojczyznę i wszystkich Polaków. Otaczaj opieką naszych dobroczyńców i konfratrów, dzięki którym możemy trwać i modlić się razem. Maryjo, przyjmij wszystkie intencje wpisane do księgi apelowej i intencje tu obecnych pielgrzymów, pielgrzymki rowerowej z Ostrołęki, pielgrzymki z Konarzyny, z Żołyni, Krasnego Adamówki, Mierzyc. Nie przestawaj szeptać o nas swojemu Synowi. Wypraszaj nam łaskę wiernej miłości, cierpliwej nadziei i mocnej wiary. Niech dzięki Twojemu wstawiennictwu dojrzewamy do świętości każdego dnia, aż spotkamy się z Tobą w domu Ojca. Maryjo, Królowo Polski, Pani Jasnogórska, módl się za nami. Rozważamy tajemnicę różańca, modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
2: naszymi prośbami, lecz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.
0: Księdza arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego, metropolitę katowickiego, prosimy o błogosławieństwo.
3: Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
3: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
4: Dzień dobry. Witamy, zaczynamy Folkowa Lista Przebojów, przy mikrofonie Andrzej Zarych. Zaczynamy nasze dzisiejsze wakacyjne wędrowanie od tego, że pojedziemy sobie za granicę. Bowiem w ostatnich programach jeździliśmy sporo poza granicę, no to teraz też. Zaczynamy dzisiejszą niedzielę 26 lipca od podróży do Bułgarii. I to będzie taka fragment takiej skocznej bułgarskiej muzyki ludowej. Później wrócimy do Polski, ale nie będzie to typowo polskie granie, chociaż na początku tak, bo to będzie grupa Fisch, Banda i Zbój. Później będzie grupa Jedla, Hej, jak tam pięknie tańcują. I będziemy z zespołami polskimi też tak troszkę po karpacku meandrować, ale nie tylko po karpacku, bo to będzie muzyka też oparta na folklorze, ale idąca może w stronę muzyki bardziej popularnej. To zaczynamy tej pierwszej części. Bułgarska skoczna muzyka ludowa, później Fisch Banda, a później grupa Jedla.

Pozostaniemy dzisiaj w Bułgarii, bo Bułgaria to będzie miejsce, które nam będzie cały dzisiejszy program towarzyszyć. Tym razem piękne damskie głosy, przyśpiewki po bułgarsku, przyśpiewki bułgarskie ludowe. Później będzie kapela Kiborica. To jest kapela, która gra muzykę karpacką, pochodzi z Sądecczyzny. Posłuchamy w ich wykonaniu utworu pod tytułem Mamko Moja, a następnie kapela Dusza Sama Sama. No w większości damskie, piękne głosy, więc dzisiaj one będą też dominować w całym programie. Gramy.

Zgodnie z dzisiejszą tradycją zaczynamy od bułgarskiego grania. To będzie utwór pod tytułem

Folkowej liście przebojów w wakacje. My sobie jeździmy po różnych miejscach Europy, świata, Polski. W tym roku przede wszystkim podróżujemy w okolicach Karpat, tak się jakoś poskładało i tego się będziemy na razie trzymać. I będzie teraz w kolejnej części grupa Jedla. Idziesz ze mną? To polska grupa, ale granie właśnie takie oparte na tradycjach karpackich. Później będzie po bułgarsku Ergendeda, no i później Fishbanda Juhas w ich wykonaniu.

Czas powoli kończyć dzisiejszą folkową listę przebojów. Jeszcze dwa utwory przed nami. Ja życzę Państwu dobrego tygodnia, dobrej tej zmiany miesięcy. Kończy się lipiec, zacznie się sierpień. Wakacje w pełni. Mam nadzieję, że dla wszystkich to dobry, udany czas wypoczynku. A dla tych, którzy pracują, to mam nadzieję, że właśnie folkowa niesie ze sobą ten wypoczynek. A na koniec dzisiejszego programu pobędziemy chwilę w Bułgarii i to będzie utwór Zarad Tebe Mome, a później skrzypnianki Czorny Gawron. My co prawda znamy chyba ten utwór w trochę innym wykonaniu i w trochę innymi słowami, no ale warto sobie posłuchać, jak to brzmi u skrzypnianek. A ja Państwu mówię do usłyszenia, no i słyszymy się w sierpniu, czyli w przyszłym tygodniu.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.